0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Rugby, szermierka, zbijaka, może gra komputerowa przeniesiona na żywe boisko. Dzisiaj w programie sprawdzimy, czym jest jugger. Sport, który budzi ogromne zainteresowanie i zyskuje coraz większą popularność. Odkryjemy zasady gry, w której liczy się niesamowity refleks, strategia oraz miękka broń w dłoniach. Ale Szczecin to nie tylko tętniące życiem centrum i lewobrzeżne parki. Przeniesiemy się na drugą stronę Odry, by przyjrzeć się miejskiej kulturze i relacjom sąsiedzkim. Sprawdzimy, jak od ponad 30 lat zmienia się tamtejsza społeczność i czym prawobrzeże różni się od reszty Szczecina. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie. A zaczynamy od podróży w głąb historii, to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Większość z nas kojarzy archeologię z wykopami na lądzie, ale nasz pierwszy gość zagląda tam, gdzie na co dzień nikt nie patrzy. Pod wodą. Zapraszam na spotkanie z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Przy modernizacji toru wodnego Świnoujście Szczecin wydobyto mnóstwo niezwykłych przedmiotów. Co z tych znalezisk najbardziej zapadło panu w pamięć?
2: Cała ta historia związana z torem wodnym, z tą wielką inwestycją, no to było olbrzymie doświadczenie, olbrzymie przeżycie i nie ukrywam, dzięki dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, panu Zdanowiczowi, mogłem w tym brać udział z zespołem, tak, i nie ukrywam, nikt z nas się nie spodziewał, że tego będzie aż tyle. Nikt. Proszę mi wierzyć, w żadnych snach nie sądziłem, że tych zabytków będzie 100 ton, tak? 100 ton. To jest w ogóle niewiarygodne. To była naprawdę olbrzymia inwestycja, więc tam się bardzo dużo działo. Ten cały tor wodny pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem najpierw został zeskanowany. No, została puszczona jednostka, która zrobiła skany, czyli magnetykę całego tego toru. No i ja wtedy z dyrektorem Urzędu Morskiego rozmawiałem, jak on mi powiedział, że tam wyszło tam chyba 10 tysięcy punktów ferromagnetycznych, to powiedział, wow, niech 10% z tego będą zabytki, prawda? Ferromagnetyki to mówimy o rzeczach metalowych. Najpierw musiano zrobić takie skany, żeby wiedzieć, w których miejscach są właśnie różnego rodzaju rzeczy metalowe i później w każde z tych miejsc był wpuszczany nurek, czyli musiał przypłynąć statek i nurek sprawdzał, czy to jest mina, bomba, złom, wrak, zabytek, prawda? To była naprawdę ogromna praca przez wiele lat i no tak jak powiedziałem, zaczęły się pokazywać różnego rodzaju zabytki, tak? A więc no wiadomo, skoro tor wodny, to jednostki pływające, to kotwice.

0: Tak, pamiętam jak zostałem dyrektorem Muzeum Oręczowskiego w Kołobrzegu, tutaj mamy jedyny w Polsce skansen morski, z którym nie było ani jednej kotwicy, więc wszędzie pisałem do wszystkich instytucji o jakieś kotwice, no a dzięki tej inwestycji wszyscy do mnie piszą o kotwice, tak, bo podczas tej modernizacji toru wodnego ponad 100 różnego rodzaju wielkości kotwic zostało znalezionych i wydobytych i większość z nich trafiła, znaczy znajduje się u nas w Kołobrzegu, tak, Muzeum Oręczowskiego w Kołobrzegu, można je zobaczyć. Jest piękna kolekcja, naprawdę, bardzo ciekawa, interesująca, różnej wielkości, różnego typu kotwice, zarówno admiralicji, jak i patentowe, różne wielkości, różne ciężary. Ale oprócz tego pojawiły się również różnego typu inne rzeczy związane z jednostkami pływającymi, a więc śruby okrętowe, tak? Różne wielkości, różnego typu lewobieżne, prawobieżne, nie wiem, stalowe, z koloru, urwane, wyszczerbione, w wyniku różnych przyczyn losowych, które trafiły do wody, tak? Więc też jest fajna kolekcja, można zobaczyć tam właśnie szyby, tak nawet jest taka śruba, która jest ewidentnie takiej szybkiej jednostki pewnie wojennej, tak, bo ma zupełnie inny kształt niż te takie wolnobieżne. No innego rodzaju różne wyposażenie jednostek pływających, które też w tej wodzie się znalazło z różnych przyczyn, albo zostało, albo wypadło, albo była jakaś eksplozja miny czy bomby, tak. I to zostało wszystko podczas tej inwestycji znalezione, wydobyte i trafiło do nas. Oprócz tego, co? W Świnoujściu, w miejscu, gdzie stał ten pancernik kieszonkowy Lutzow, czyli ex-Deutschland. Mniej więcej mamy 20-30 ton elementów z niego i mnóstwo innych rzeczy. Ciekawostką na przykład są też martwe kotwice, tak? Martwe to są takie, najprościej mówiąc, jakieś betonowe czy kamienne, które służyły do wrzucenia i one tam zostawały i była do tego na przykład przytwierdzona jakaś boja, tak, która wyznaczała akwen. I mamy fajną kolekcję właśnie martwych kotwic od tych najstarszych kamiennych, które są tam z różnego rodzaju obejmami czy śrubami, poprzez jakieś betonowe, różne kształty, różne wielkości, betonowo-stalowe czy same stalowe. Więc jak się to wszystko złoży koło siebie, to robi po prostu wrażenie, no bo jest od razu kolekcja, tak? Widać, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni tych wszystkich dziesiątków lat. Oczywiście jest też kolekcja boi nitowanych, które służyły do wyznaczania czy toru wodnego, czy jakichś akwenów, czy jakichś zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. I kolejną ciekawostką w pewnym miejscu, właśnie na Zalewie Szczecińskim, zostały trafione elementy amerykańskiego bombowca B-17G, tak? Najpierw wyszły takie różne drobne elementy, a później został wydobyty silnik ze śmigłem i karabin maszynowy, tak, Browning, który został tam też znaleziony. I to pokazało, że tam gdzieś była katastrofa samolotu. No i później ten silnik wyremontowaliśmy. Pamiętam, że go pokazaliśmy na konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, właśnie z dyrektorem Urzędu Morskiego. I totalny wtedy był też szok z mojej strony, bo no, po pokazaniu tego przez media zgłosił się były dyrektor Urzędu Morskiego, pan Andrzej Borowiec, i on powiedział, a taki silnik to myśmy tam w latach 80. wydobyli też z Zalewu Szczecińskiego i poszedł na złom, ale wydobyliśmy go dlatego, bo on rybakom przeszkadzał, którzy tam rwali sieci, i oni nas poprosili, żebyśmy tą przeszkodę usunęli. I w tym momencie, jakby znając lokalizację tego silnika, który został wydobyty podczas tej inwestycji modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście, plus znając lokalizację tego silnika, o którym powiedział dyrektor Borowiec, no mogłem sobie wyznaczyć akwen, gdzie powinniśmy się skupić, bo tam powinna być reszta tego samolotu. No i w 2022 znaleźliśmy resztę tego samolotu. Amerykański bombowiec, który brał udział w nalocie na Police 7 października 1944 roku. To był bombowiec, który prowadził całą formację 149 innych samolotów. Celem była fabryka benzyny w Policach. No był to dość niezwykły samolot, dlatego że w tej gondoli, którą pod spodem mają te samoloty, on nie miał karabinów maszynowych, tylko miał taki super wtedy tajny specjalistyczny radar. To był samolot, który prowadził całą misję, czyli wyznaczał cel. No wiadomo, że Niemcy też nie byli głupi, więc cały ogień artylerii przeciwniczej zawsze się skupiał na tych prowadzących samolotach. Police wtedy były dla Niemców strasznie ważne, bo to było ostatnie źródło paliwa dla konającej III Rzeszy. Najprawdopodobniej obrona przeciwlotnicza Polic w tamtym okresie była większa niż Berlina, no bo tak jak powiedziałem, to było ostatnie źródło paliwa dla tych czołgów czy pojazdów niemieckich i oni strasznie tego bronili. Dlatego też Amerykanie robili wszystko, żeby zbombardować i zastopować tą fabrykę. I teraz z tych 11 lotników, którzy byli na pokładzie tego samolotu, który został tam strącony, 8 to byli oficerowie, a pozostali 3 to byli podoficerowie. Najwyższy rangą był pułkownik. Pułkownicy nie latają na misje bojowe, rozumie pani? To pokazuje rangę tego samolotu, tak? Jaki on był ważny. No i mówię, ten super tajny radar, prawda? No i historia tak w skrócie. Samolot leciał, powiedzmy, tam na tych 3 czy 4 kilometrach. Najpierw dostał w jeden silnik, który się zapalił, potem dostał w drugi, zaczął się obniżać, czyli wypadać z tej formacji. Oni zaczęli wyskakiwać, kilku wyskoczyło, kilku przeżyło, iluś zginęło, ale 3 do dzisiaj jest zaginionych i oni na pewno leżą w wraku tego samolotu, tak? Te ciała tych 3 lotników dokładnie tego samolotu. Myśmy naprawdę tam zrobili z Akademią Morską mnóstwo różnego rodzaju badań. Przebadaliśmy to dokładnie, wiemy bardzo dużo o tym samolocie. Zaczęły nas też się zgłaszać rodziny tych lotników. Mamy kontakt, przysyłają nam zdjęcia. No, to taka się zrobiła międzynarodowa akcja. To dzięki współpracy wielu instytucji i wielu osób. I teraz, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak jak powiedziałem, tam była ta formacja 149 samolotów, która leciała 7 października 1944 roku na te police, ale z tych 149 bodajże chyba 17 nie wróciło do bazy w tym dniu. Czyli pozostałe 17 jest odnalezione, one gdzieś tam leżą w różnych miejscach. I to też z drugiej strony to pokazuje, jak mało wiemy, no bo mało kto sobie zdaje sprawę, że Amerykanie też zapłacili olbrzymią daninę krwi na terenie obecnej Polski, żeby zatrzymać tą trzecią rzeczę, żeby powstrzymać Hitlera, prawda? Te samoloty gdzieś spadły i one gdzieś tam leżą. I na pewno są jeszcze do znalezienia, tak? I z tego, co wiem, Amerykanie szukają tych swoich poległych. No jest to bardzo trudny temat, a ten samolot ewidentnie, na który trafiliśmy, po prostu nikt wcześniej na niego nie trafił, tak? No bo on leżał na śmiesznej głębokości na tym Zalewie Szczecińskim, mniej więcej po środku tego zalewu, a no, gdyby ktoś wcześniej na niego trafił, to został pewnie wydobyty, tak? No bo głębokość jest naprawdę niewielka, jak na te warunki. Mhm. Więc ciekawa akcja, ciekawy wrak, ciekawa historia, która się cały czas jeszcze toczy, a wynika z tego, że uczestniczyłem w tej olbrzymiej inwestycji, czyli modernizacja torów wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 metra. I tak jak powiedziałem, oprócz tego, że mamy mnóstwo zabytków, które pozyskaliśmy, które są w muzeum, no jest też ciekawa historia związana właśnie z tym samolotem. Ale to nie tylko to, tak, bo oprócz tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, no taką największą ciekawostką był miecz. Średniowieczny miecz z częścią pochwy, który został wydobyty podczas tej inwestycji. No i dzięki temu, że no, człowiek, który go znalazł, odpowiednio się zachował, on po prostu, jak go zobaczył, jest to też archeolog, więc nie przetarł klingi tego miecza. Rozumie pani, on go po prostu wziął w ręce, wydobył i od razu go zawinięto w szmaty i mi go dano, a ja go zawiodłem do muzeum. Bo gdyby on w jakikolwiek sposób przetarł tą klingę, tak te resztki pochwy by odpadły, bo to jest drewniano-skórzane. I pamiętam też ten moment, kiedy w Muzeum Narodowym w Szczecinie zrobiliśmy konferencję, gdzie pokazaliśmy to i jak się do nas zaczęli odzywać różni ludzie, różne autorytety z różnych części Europy w związku z tą pochwą, bo samych mieczy średniowiecznych jest dużo, ale mieczy z pochwą to można na palcach jednej ręki policzyć. Jest to taka perełka, absolutna perełka związana z pracami na torze wodnym.
1: To dopiero początek odkrywania podwodnych tajemnic. Do rozmowy z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza, i jeszcze wrócimy. Teraz jednak sprawdzamy, co ważnego działo się na lądzie. Podsumowanie najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia przygotowała dla was Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Na początek sport. Norweski piłkarz Fredrik Ulvestad na mocy porozumienia o darmowym transferze przeniósł się z Pogoni Szczecin do duńskiego Odense Bold Club. Ulvestad był portowcem 3 lata, z zespołem dwukrotnie awansował do finału Pucharu Polski. Kilka dni temu szczeciński klub opuścił też Karol Angielski, który związał się z cypryjskim AS Nea Salamis. Szykują się też zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Stanicki.
4: Najwięcej zmieni się na polanie sportowej. Powstanie tam m.in. boisko do siatkówki plażowej, pojawią się nowe bramki piłkarskie i piłkochwyty czy stół do gry w tekbal. Polana jego plana i harcerska wzbogacą się o nowe wiaty.
3: Prace już się rozpoczęły, potrwają około 2 miesięcy. Tymczasem dopiero pod koniec listopada mają zakończyć się prace związane z przebudową ulicy Zbójnickiej. Wciąż obowiązuje tam ruch jednokierunkowy po drodze tymczasowej.
2: Życie w mieście.
3: Wybrano już wykonawcę budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Janickiego. Więcej o inwestycji Adrian Górny.
5: To nie tylko budowa trasy dla rowerzystów, ale także przebudowa kilku skrzyżowań, kanalizacji, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Utrudnień można się spodziewać m.in. na skrzyżowaniach ulic Klonowica i Zawadzkiego oraz Mickiewicza, Janickiego i Czorsztyńskiej.
3: Podpisanie umowy z wykonawcą we wrześniu, a inwestycja ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pozostając w temacie inwestycji, ruszył nabór wniosków o miejskie dotacje na prace konserwatorskie i budowlane przy szczecińskich zabytkach. Właściciele i posiadacze obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą ubiegać się o wsparcie na przyszłoroczne inwestycje, składając wniosek do końca października.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
3: Szykują się zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Stanicki.
4: Najwięcej zmieni się na polanie sportowej. Powstanie tam m.in. boisko do siatkówki plażowej. Pojawią się nowe bramki piłkarskie i piłkochwyty czy stół do gry w tekbal. Polana Jegoplana i Harcerska wzbogacą się o nowe wiaty.
3: Prace już się rozpoczęły, potrwają około 2 miesięcy. Zarząd lokali komunalnych w Szczecinie zapewnia mieszkania zastępcze osobom z ulicy Chorzej 9-11. Przypomnijmy, mieszkańcy musieli się ewakuować, bo oględziny przeprowadzone przez inspektorów nadzoru budowlanego potwierdziły, że obiekt grozi zawaleniem. Sprawą uszkodzonego bloku zajmuje się Komisja Budownictwa Rady Miasta.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Pomorze Zachodnie skrywa tajemnice, które często mamy na wyciągnięcie ręki, choć zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z ich historycznej wagi. Czasem mijamy je codziennie w drodze do pracy, innym razem dostrzegamy ich sylwetki z pokładu łodzi czy kajaka, traktując je jedynie jako stały, nieco tajemniczy element krajobrazu. Tak jest z wieloma pamiątkami morskiej przeszłości naszego regionu, które zamiast w muzealnych gablotach niszczeją zapomniane na nabrzeżach czy pod wodą. O tym, jak fascynujące i wciąż nieodkryte historie kryją się w rejonie Szczecina, Polic, Świnoujścia czy Kołobrzegu. Rozmawiam z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
2: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
1: Jednym z najbardziej znanych obiektów na wodach Pomorza Zachodniego jest Betonowiec na jeziorze Dąbie. Wielu mieszkańców go zna, wielu widziało z daleka, ale chyba niewielu zna jego prawdziwą historię. Co dziś wiemy o tym wraku?
0: Ten betonowiec nie jest tankowcem, tylko jest frachtowcem i to od razu widać, bo on ma ładownię. Jest to jeden z dwóch betonowców, które się znajdują na terenie naszego województwa zachodniopomorskiego. Drugi leży w morzu na wysokości Wysepki koło Grodna. I to jest właśnie ten, tam jest ten Ulrich Hintzenwalde, tak? Byłem, nurkowałem zarówno jednemu, jak i drugiemu, zrobiłem karty zabytków. Ten na jeziorze Dąbie jest ładnie widoczny, bo wystaje ponad powierzchnię wody, tak? Więc można go obejrzeć, można no, nawet go zwiedzić, bo kiedyś nie wiem, jak w tej chwili tam wygląda wejście. No jest to niebezpieczne, więc zawsze próbowałem wszystkim władzom zasugerować, żeby tam ucywilizować wejście na tego betonowca i go tam zabezpieczyć. Dawno na nim nie byłem, więc nie wiem, jak to teraz wygląda. Ten drugi, który jest w morzu, na wysokości Grodnia, powiedzmy koło tam Międzyzdrojów, no to jest na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, on jest prawie cały pod wodą, ale też na nim nurkowaliśmy, oglądaliśmy. Ciekawy wrak, ale już bardzo zniszczony. On zatonął podczas działań wojennych w Kanale Piastowskim i potem został przez Polaków właśnie wyciągnięty ten rejon morza i tam zatopiony specjalnie. Przedtem wszystkie rzeczy metalowe z niego usunięto, czyli nadbudówki, całe wyposażenie. No tak w telegraficznym skrócie, no tak, jeżeli sobie człowiek uświadomi, że te betonowce to są 100-metrowe jednostki z betonu, które pływały, to to robi wrażenie. No, trzeba pamiętać o tym, że no, Niemcy byli bardzo pomysłowi, a do tego no, całą stal, którą mieli, przeznaczali na, nie wiem, czołgi, działa, a więc brakowało im materiałów na budowę statków, a potrzebowali ich, żeby wozić różnego rodzaju materiały. No i budowano je w takiej stoczni, która była na piasku w Darłowie. Sam Sam proces budowania był bardzo ciekawy. Budowano je dokładnie na plaży, z tego piasku na plaży. Siatka stalowa, którą obkładano betonem, potem następna warstwa siatki, znowu warstwa betonu, to wszystko porobione do góry dnem. I później wykopywano taki rów i wyciągano ten kadłub w morze, tam go obracano i dopiero szedł do stoczni i dopiero go w stoczni wyposażano w resztę potrzebnych odprzętu. Tak? No i jeden z takich właśnie się zachował i stoi na tym jeziorze Dąbie.
1: Czy w rejonie Szczecina, Polic, Świnoujścia są inne takie obiekty, które mieszkańcy mijają codziennie i nie wiedzą, że patrzą na kawał morskiej historii?
0: No, oczywiście, no wraki są w różnych miejscach, z różnych epok, ale nie tylko wraki. No, mamy takie miejsca, gdzie mamy, nie wiem, zatopiony las pod wodą i to, żeby niedaleko sięgać, mamy jezioro Szmaragdowe i przecież tam jest las, części drzewa, które tam są pod wodą, tak? Mamy jezioro Pile, czyli Borna Szulimowo, tam jest również na tym jeziorze las pod wodą, koło wyspy. Mamy no, wiele ciekawych akwenów na terenie województwa zachodniopomorskiego, to które no, kryją różnego rodzaju ciekawostki. Miedwie, żeby daleko nie szukać, przecież tam jest torpedownia, tajny niemiecki poligon, tam Luftwaffe, Kriegsmarine. Do tej pory tam leży wrak Kutrako tej torpedowni, są na tym jeziorze wraki samolotów i tak dalej, i tak dalej. Kolejne jezioro, jezioro Morzycko, leży tam wrak samolotu sowieckiego Jak-9, Stolsko, tak, na granicy, tam ta B-17, która leży. No, jest mnóstwo tego, naprawdę bardzo dużo, a już w morzu to...
1: Stowarzyszenie jest właścicielem jachtu Maria, związanego z Ludomirem Mączką. Dlaczego ta jednostka jest tak ważna dla was i dla polskiego żeglarstwa?
0: No, musimy pamiętać o tym, że no, różnych jachtów było dużo, ale no, taki jeden jedyny jest właśnie Maria Ludomira Mączki, czyli ten piękny, drewniany, zbudowany w Gdańsku chyba w latach 70. Dwumasztowy Catch właśnie kupił, używał Ludomir Mączka. Ja kiedyś zupełnie przypadkowo w Gdańsku, będąc w jednej robocie, trafiłem na człowieka, który zbudował Marię, tak? To zupełny przypadek, a to był szkutnik, zupełnie przypadkowe spotkanie i on mi opowiedział o tym, jak ten jacht powstał, no ale reasumując dalej, Ludomir Mączka urodził się we Lwowie w 1926 roku, zmarł w Szczecinie w 2006 roku, w latach 44-45 był żołnierzem AK, no, polski geolog, żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik, na różnych jachtach przebył. No, mówi się, że ze 170 tysięcy mil morskich plus minus ośmiokrotnie opłynął kulę ziemską, tak? No i był związany ze Szczecinem. Przez wiele, wiele lat był związany z Aleksandrą i Andrzejem Kocewicz, kampingiem Marina w Dąbiu. Tam był, żył, mieszkał i tam ten jacht też stał. Później został wydobyty i trafił do hangaru. Ludomir przed śmiercią zapisał Marię w swoim testamencie takiemu swojemu przyjacielowi z Kanady, bosowi Kornelukowi. On niestety też odszedł i no ten jacht, no była duża szansa, że zostanie sprzedany i że wyjedzie w ogóle z Polski, ze Szczecina, tak? Więc jako stowarzyszenie stanęliśmy na głowie, żeby się ze spadkobiercami porozumieć i żeby ten jacht przywrócić zgodnie z wolą Ludomira Mączki na wodę, żeby on wrócił, żeby mógł dalej służyć szeroko rozumianej edukacji dla kolejnych pokoleń i żeby na rufie miał nazwę Szczecin. O to nam chodziło i to chcieliśmy zrobić i to się udało dzięki wielu ludziom, a szczególnie Aleksandrze i Andrzejowi Kocewicz, tak, obecnie tym jachtem zajmuje się Paweł Ryżewski, też członek naszego stowarzyszenia, z taką grupą entuzjastów, którzy również na nim pływają, ale mówię to tak, dlatego, że no to jest niestety drewniany jacht, więc to również świadczy o tym, że oni najpierw muszą dużo pracy włożyć, żeby sobie troszeczkę na nim popływać. Utrzymanie tego jachtu jest bardzo czasochłonne i kosztowne, ale no jakby zrobiliśmy to świadomie, chodziło o to, żeby ten jacht został w tym mieście Szczecin, no i to się udało, tak jak powiedziałem, dzięki naprawdę wielu ludziom, którym jestem za to bardzo wdzięczny. No i tam to Marię można spotkać na różnego rodzaju imprezach w Szczecinie, czy wokół Szczecina, no pamiętajmy, że w tej Alei Żeglarzy na bulwarze Piastowskim w Szczecinie w 2015 roku została odsłonięta rzeźba kapitana jachtowego Ludomira Mączki. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek ustanowił też nagrody żeglarskie w Szczecina i tam najwyższa w nich była ta nagroda Ludomira Mączki, więc no Maria jest związana od zawsze ze Szczecinem, no i dzięki wielu ludziom udało się spowodować to, że ten jacht został w Szczecinie, jest na wodzie, pływa, jest w pełni sprawny, chociaż jest to kosztowny i czasochłonny, tak powiem, tak? Ale nie żałujemy tego absolutnie. Mamy nadzieję, że ktoś to kiedyś też dalej pociągnie, że to nie zostanie zmarnowane. Mamy nadzieję, że to nie przepadnie.
1: To był Aleksander Ostasz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza. Jak się okazuje, historia ukryta na dnie naszych akwenów wciąż potrafi zaskoczyć. A betonowiec z jeziora Dąbie to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej Regionalnych Tajemnic. Bogactwo morskich opowieści to jednak nie wszystko, co Pomorze Zachodnie i Szczecin ma do zaoferowania, aby te wszystkie fakty, legendy i niezwykłe miejsca ożyły w wyobraźni mieszkańców oraz turystów. Potrzeba kogoś, kto potrafi o nich pasjonująco opowiadać. I to jest idealny moment, aby zmienić perspektywę i spojrzeć, tutaj już konkretnie na Szczecin, oczami człowieka, który zna tu każdy zakamarek. Moim kolejnym gościem jest przewodnik Tomasz Wieczorek.
2: Ciekawy Szczecin.
1: Oprowadza pan po mieście już 30 lat. Jak zmieniło się przewodnictwo w czasach smartfonów, map Google czy szybkich informacji z internetu? Czy coś się zmieniło?
6: Na pewno się trochę zmieniło. Nawet czasami się w niektórych wersjach zwiedzań wykorzystuje te nowoczesne możliwości. Natomiast takie czasami humorystyczne są sytuacje, że jak się o czymś opowie, to ludzie to sprawdzają od razu w telefonach. Czasami jest to wyrazem tego, że ich to naprawdę zainteresowało. A czasami tak jakby troszkę niedowierzali i chcą sprawdzić. Więc czasami to takie jest dla mnie nawet lekko humorystyczne obserwowanie tego. Ale generalnie ludzie nadal, mimo że ja przez chwilę się zastanawiałem, czy nie stracimy interesowania usługami, bo wszystko można sobie nawet, są jakieś tam audiogajdy, aplikacje, które sobie gdzieś tam skanujemy, one same nam opowiadają jak osoba, przewodnik. Ale jednak to jest rodzaj, mimo wszystko nie ma tam kontaktu bezpośredniego, nie ma tej relacji z żywym człowiekiem. I nadal jednak jeszcze dużo ludzi woli kontakt z żywym człowiekiem, mimo tych wszystkich usprawnień, nowoczesności, której teraz mamy sporo.
1: Czy po tylu latach pracy ma pan jeszcze swoje ulubione miejsce w Szczecinie, do którego pan wraca tak prywatnie?
6: No przyznam, że przez to mi się też łatwiej pracuje, że ja naprawdę mogę nawet użyć stwierdzenia, kocham to miasto i widzę jego potencjał od lat i nie zajmuje mi dużo dłużej niż jedną godzinę czasu, kiedy pokazuję ludziom miasto, aby oni zrobili czasami wręcz wielkie oczy, że się zupełnie nie spodziewali, że tu jest aż tyle do zobaczenia. Często słyszę stwierdzenia, że jest piękne.
1: Czyli Szczecin jest takim miastem niedocenianym w Polsce przez turystów?
6: Tak, jak najbardziej. W ostatniej sondzie takiej ulicznej, która była w internecie, jeden chłopak, taki młody, prawdopodobnie jakiś student, powiedział takie kluczowe zdanie, że Szczecin przez to, że jest miastem takim troszeczkę nie po drodze, to z tego powodu jest dużo ludzi mało przejeżdżających czy przy okazji do Szczecina, więc jedynie jak ktoś się kieruje na Skandynawię lub na jakieś wybrzeże do nadmorskich miejscowości, no to czasami już miałem okazję przeżyć właśnie takie komentarze zwiedzających ze mną, że tyle razy jeździli przykładowo do Międzyzdrojów czy do Świnoujścia, ale nagle im wpadł pomysł, no tu zaraz przy autostradzie można zjechać do Szczecina i go zwiedzić. I wtedy sami szczerze przyznawali, że przeżyli duże zaskoczenie, że jest to aż tak imponujące miasto.
1: Kiedy ktoś po wycieczce z panem wraca do domu, co chciałby pan, żeby zapamiętał najbardziej? Piękny Szczecin, pompastyczne detale.
6: Ja uważam, że dla naszego miasta największym komplementem, który niebywale często słyszę i nawet w parę osób wcieliło te słowa w życie, to są stwierdzenia, że jak tylko damy radę, to chcemy w przyszłości zamieszkać w Szczecinie. I słyszę to tak często, że jest to moim zdaniem chyba najpiękniejszy komplement, jaki może miasto dostać.
1: A przewodnik? Co jest w sensie najbardziej satysfakcjonujące dla przewodnika?
6: No właśnie przyznam, że dla mnie właśnie takie stwierdzenia są dowodem na to, że miasto się po pierwsze samo broni, ale też, że ja je tak pokazałem, że ludziom się aż tak spodobało. Bo wiadomo, że z każdym miastem można by zrobić taką wycieczkę po miejscach, gdzie jest jakiś niezagospodarowany dobrze teren, czy jakaś nieodbudowana jeszcze i niezadbana budowla. W każdym mieście moglibyśmy taką turę zrobić, aby takie uwypuklić mankamenty, niedopracowania i tym podobne, można by tu użyć stwierdzenia. Ale naprawdę Szczecin po prostu broni się i jako przewodnik pod tym względem mam o tyle łatwiejszą pracę, że naprawdę nie muszę się wcale aż tak dużo napracować, by ludzie zobaczyli, że naprawdę to miasto jest ciekawe, bardzo różnorodne, takie nieoczywiste, jest bardzo, bardzo zróżnicowane architektonicznie i układem. Są miejsca, gdzie mamy niestety takie piętno epoki PRL-u, te jakieś bloki i to trochę uwiera, ale ogólnie miasto się dobrze pokazuje. No jak się człowiek do tego jeszcze przyłoży, aby ta opowieść fajnie się słuchała uczestnikom, no bo za każdym razem tworzy się ją na żywo, na nowo i tu na pewno nie przejdzie jakaś taka rutynowa klepanka, że tak to brzydko określę. Tu jest bardzo ważne, żeby złapać kontakt z tymi ludźmi, trochę się wsłuchać też w ich oczekiwania. Wiadomo, że przy grupie to wcale nie jest takie proste, no bo siłą rzeczy trzeba coś wybrać i zdecydować, ale im więcej się zrobi tego takiego z angielska custom, czyli takiego dostosowania do klienta, tym lepiej się to jeszcze ludziom przyjmuje i jeszcze fajniejsze wynoszą wrażenia.
1: O fascynujących kuluarach pracy z turystami i odkrywaniu Szczecina opowiadał przewodnik Tomasz Wieczorek.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Już za chwilę w programie sprawdzimy, co słychać w Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która na mapie Szczecina z powodzeniem działa już od ponad 30 lat. Zaraz potem przeniesiemy się na Jasne Błonia, żeby przyjrzeć się widowiskowym treningom drużyny Jagger Szczecin i dowiedzieć się, dlaczego ta alternatywna dyscyplina sportu przyciąga tak wielu młodych ludzi. To wszystko w najbliższych minutach, ale na początek wizyta nad wodą. Zapraszam na spotkanie ze Stanisławem Kołpaczyńskim, komandorem Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Ślisk.
2: Sport na Pomorzu Zachodnim.
1: Klub działa od 1998 roku. Proszę opowiedzieć, jak zaczęła się jego historia.
7: Historia założenia była taka, gdy syn dorasta, miał 11 lat. Uważałem, że trzeba coś dla niego zrobić takiego, żeby spory się był. No i ponieważ moje życie to jest wodniackie, można powiedzieć, od czwartego roku życia, ale to już inna historia na Mazowszu, postanowiłem założyć klub po prostu i przygotować do startu. Od 12 lat można już było wtedy uzyskać stopień sternika motorowodnego i taka była w Polsce akcja na wyścigi motorowodne dzieci od 12 do 16 lat. Były to silniki 15-konne, a jednak prędkość by dochodziła do 80 km na godzinę.
1: Macie swoją bazę przy Bulwarze Gdańskim. Jak ważna dla działalności klubu jest właśnie ta lokalizacja?
7: Ta lokalizacja jest od 1998 roku. Bardzo dobrze, bo to jest w mieście, bardzo dostępna, ponieważ trzy tramwaje koło nas się zatrzymują, dwa autobusy nad kanałem Palnickim, gdzie mamy swoją przystań i tam egzystujemy.
1: Gdzie właściwie trenują zawodnicy Ślizgu?
7: Zawodnicy Ślizgu przede wszystkim trenują na Jeziorze Domskim, jak również i na kanałach okalających sam Szczecin. Z tego względu, że Odra Zachodnia, czyli główny tor do Świnoujścia, jest raczej wyłączony z tych rzeczy, żeby były, tak jak również Wodnia Wschodnia, czyli Regalica również, ale Szczecin ma bardzo dużo kanałów, piękne jezioro, duże, małe dąbie, a szczególnie kanał Odyńca, za plażą na Dziełokryczu.
1: Jakie możliwości treningowe dają szczecińskie akweny?
7: Akweny szczecińskie mają bardzo dobre warunki na to, że nie przeszkadza to urlopowiczom, plażowiczom i innym. Zagłębiamy się w takie kanały, że nie są dokuczliwe, bo nie wszyscy tolerują, żeby ciągle to było słychać te duże, głośne motory.
1: A czy są jakieś ograniczenia, ruch statków, fale, przepisy, miejsca wyłączone z szybkiego pływania?
7: Ograniczenia również, bo szczególnie jeżeli chodzi o trasę Odry Zachodniej, Wrocław, Świnoujście, przez Zalew Szczeciński, wtedy po prostu tam możemy ten. Natomiast nie było takiego problemu, gdyż organizował jako komandor ogromne 9-krotnie Mistrzostwa Świata Europy i Polski, w tym 3-krotnie na Odrze Zachodniej, na wysokości pięknego miejsca, jakim są Wały Chrobrego, i były rozgrywane tam właśnie jednostki, jednak to było bardzo mocne założenia, żeby to wykonać, dlatego że trzeba by było na 3 dni zamknąć trasę dla dużych statków, jak również na lądzie tramwaje czy inne po prostu wynikające po prostu z przepisów na organizację takiego miejsca.
1: Czy zawodnik, który wychował się na wodach wokół Szczecina, uczy się pływać w trudniejszych warunkach niż ktoś trenujący na spokojnym jeziorze?
7: Zawodnik, który wychował się w klubie, a było ich u nas bardzo sporo, a szczególnie mile wspominam klasę JT250, gdzie klub posiadał 5 załóg tych młodocianych motorowodniaków i byli wychowywani po prostu u nas, że później po skończeniu 16 lat zaczęli trenować w wyższych klasach, w tych szybkich, a tych klas jest jednak w sporcie motorowodnym dosyć dużo.
1: W nazwie macie zarówno motorowodniactwo, jak i narciarstwo wodne. Która część działalności jest dziś większa?
7: No oczywiście sport motorowodny, z tego względu, że tych zawodników na tą chwilę mamy około 20. Jest to można rekordowa ilość w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o narty wodne, tylko po prostu organizujemy szkolenia, kursy i wydajemy pozwolenia na licencję holowania narciarza i innych ośrodków wodnych. Z tego względu, że w Szczecinie nie byłoby miejsca na tą chwilę, gdyż jest duży klub narciarstwa wodnego z wynikami dobrymi, nazywa się Ski Line i tutaj już po prostu nie wchodzimy w to, ale bardzo dużo mamy uprawiających narciarstwo wodne, to no oczywiście aktywnie, turystycznie i wtedy ci kursanci wraz do nas przychodzą, żeby takie uprawnienia otrzymać.
1: Co poza sportem wyczynowym dzieje się w klubie?
7: No, sport wyczynowy to jest jedna działalność klubu, natomiast jesteśmy otwarci bardzo mocno na szkolenie młodzieży, natomiast również na działalność charytatywną, a szczególnie Dzień Dziecka czy inne sprawy jak bezpieczeństwo nad wodą. Zapraszamy dzieci, szczególnie polecamy to dzieciom z domów dziecka, szczególnie z terenu. Zaprzyjaźnione są to dzieci właśnie z domu z Łobrza, Pyrzyc, spod Nowego Kamienia Pomorskiego, no jak również po prostu i te, które dzieci są w tych środowiskowych świetlicach, również po prostu w Szczecinie. Jest to działalność oczywiście charytatywna, gdyż klub działa całkowicie w wolontariacie, nie mamy zatrudnionych w ogóle pracowników.
1: Prowadzicie również szkolenia motorowodne.
7: Szkolenia motorowodne, jest to ta pasja u nas. Mogę się pochwalić, że w szkoleniu motorowodnym jestem od 1970 roku i mamy, można chyba powiedzieć, że najbardziej wykształconych zawodowych wykładowców, którzy po prostu prowadzą te szkolenia, informując kursantów o niebezpieczeństwach, jak również tam, gdzie wolno pływać. Mogę powiedzieć, że środek Szczecina przebiega linia wód morskich w kierunku Świnoujścia i do Szczecina wód śródlądowych, gdzie te szkolenia po prostu są odbywane i są tak bardzo ważne. Przy szkoleniu pracuje u nas 6 osób. czyli wykładowcy, instruktorzy na wodzie, egzaminatorzy, no i sama po prostu administracja.
1: Czy szczecinianin, mieszkaniec Pomorza Zachodniego, może u Was zrobić patent sternika motorowodnego?
7: Tak, można zrobić każdy jeden sternik motorowodny, który ukończył 14 lat i jest pod opieką, szczególnie właśnie u nas, ci młodzieży, która chce poprowadzić samodzielnie motorówkę. Z tym, że od 14 do 16 lat są to ograniczone, jeśli chodzi o moc silnika, bo tylko mogą po prostu być do 60 kW, czyli 81 koni mechanicznych. Po skończeniu kalendarzowo 16 lat otrzymują już pełne pozwolenia na prowadzenie sprzętu motorowodnego do 12 metrów i, co tu jest bardzo ważne, bez ograniczenia mocy silnika.
1: Historię szczecińskiego klubu motorowodnego i narciarstwa wodnego Ślisk oraz jego działalność przybliżył nam komandor Stanisław Kołpaczyński. Zostajemy w kręgu lokalnej historii, ale zmieniamy nieco rejon miasta i charakter działalności. Przenosimy się na szczecińskie Prawobrzeże, gdzie od ponad 30 lat bije kulturalne serce tej części Szczecina. Mowa o Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która od 1994 roku organizuje warsztaty, koncerty i spotkania dla mieszkańców w każdym wieku. O tym, jak przez te 3 dekady zmieniała się okolica, z jakimi wyzwaniami mierzy się fundacja dzisiaj i co planuje na najbliższą przyszłość, rozmawiamy z Anną Imbiorowicz, prezeską fundacji.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
1: Jak już powiedziałam, Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże działa od 1994 roku. Czym dziś jest fundacja?
8: Dziś fundacja jest przede wszystkim lokalnym centrum życia społecznego. Zaczynaliśmy ponad 30 lat temu, kiedy powstawały i rozbudowywały się duże osiedla Prawobrzeża i bardzo brakowało tu miejsc kultury i integracji. Dzisiaj prowadzimy zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże, kluby seniora, Centrum Rozwoju Rodziny. Organizujemy warsztaty, wycieczki i duże wydarzenia plenerowe. Zakres działalności bardzo się zmienił, ale idea pozostała ta sama. Żeby Prawobrzeże nie było tylko miejscem, w którym się mieszka, ale też miejscem, w którym dobrze się żyje.
1: Czy łatwo dziś przekonać mieszkańców, żeby wyszli z domu i włączyli się w życie lokalnej społeczności?
8: Nie zawsze łatwo. Konkurujemy dzisiaj nie tylko z telewizją czy z internetem, ale też po prostu z tempem życia. Ludzie są często zmęczeni, mają za dużo obowiązków, ale widzimy też coś ciekawego. Jeżeli propozycja jest naprawdę dobra, atrakcyjna, blisko domu, to ludzie przychodzą, a jeśli poczują się dobrze, wracają. Najtrudniejsze z czasem to pierwsze wyjście z domu. Potem już często działa grupa, znajomości i zwykłe. Spotykamy się w czwartek, będziesz? I to jest właśnie siła lokalności.
1: Jaką rolę pełni Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże?
8: Zdecydowanie nie jest to szkoła dla emerytów. Myślę, że to jest sposób na pozostanie ciekawym świata. W naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku są wykłady, literatura, fotografia, kultura, języki, zajęcia artystyczne czy ruchowe. W ewidencji UTW mamy ponad 500 legitymacji, a około 200 osób aktywnie uczestniczy w różnych formach działalności.
1: Czy łatwiej jest przyciągnąć dzieci, dorosłych czy seniorów?
8: Zdecydowanie najłatwiej nam dziś budować stałą społeczność seniorów. To na pewno najbardziej aktywna i najliczniejsza obecność nie grupa fundacji. Trudną grupą są dorośli w wieku zawodowym, bo i praca, i dzieci, i obowiązki powodują, że mają po prostu bardzo mało czasu.
1: Jakie zajęcia cieszą się dziś największym zainteresowaniem?
8: U seniorów prym wiodą wycieczki, ale też zainteresowaniem cieszą się zajęcia ruchowe, kulturalne i zajęcia, podczas których jest czas na rozmowę i wspólne działanie. Ale hitem są zdecydowanie wycieczki. Miejsca na nie rozchodzą się, powiedziałabym, jak świeże bułeczki, nieraz w ciągu kilku kwadransów. To dowodzi, że seniorzy są dzisiaj ciekawi świata, chcą poznawać nowe miejsca, zdobywać wiedzę o regionie.
1: Czy zdarza się, że jedno spotkanie przeradza się później w cały cykl?
8: Myślę, że dosyć często tak się dzieje. Dobrym przykładem jest Klub Dobrej Książki, ale też warsztaty rękodzielnicze czy artystyczne. Mamy też warsztaty malarskie, których historia w fundacji liczy już ponad 20 lat. A jeśli ludzie po zajęciach przychodzą do nas i pytają, a kiedy następne zajęcia? No to właściwie już wtedy mamy najlepszą możliwą ewaluację projektu.
1: Proszę opowiedzieć, jak wygląda taki zwykły dzień w klubie osiedlowym?
8: Powiedziałabym, że nie ma jednego zwykłego dnia. Rano może być na przykład gimnastyka i jednocześnie spotkanie seniorów. Potem jakieś warsztaty, nauka języków. Po południu dzieci albo zajęcia edukacyjne. Wieczorem na przykład joga. A pomiędzy tym wszystkim dzieje się rzecz najważniejsza. Ludzie się spotykają i ze sobą rozmawiają.
1: Czy klub osiedlowy może być takim miejscem, gdzie sąsiad w końcu poznaje sąsiada?
8: Powiedziałabym, że kluby osiedlowe właściwie po to istnieją. Często ktoś przychodzi pierwszy raz na gimnastykę, a kilka miesięcy później jedzie z tą samą grupą na wycieczkę, jedzie do teatru i ma do kogo zadzwonić. Z zajęć po prostu rodzi się relacja.
1: Czy pandemia zmieniła podejście ludzi do takich miejsc, do spotkań twarzą w twarz?
8: Nie prowadziliśmy na ten temat badań, więc nie chciałabym tu tworzyć statystyk, ale z codziennej pracy widzimy, że wielką wartością jest dzisiaj zwyczajne bycie z drugą osobą. Szczególnie u seniorów kontakt społeczny nie jest dodatkiem do zajęć. Bardzo często jest, powiedziałabym, najważniejszą częścią tych zajęć.
1: O działalności na szczecińskim Prawobrzeżu opowiadała Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże. Już za chwilę skupimy się na tym, co przed nami. Powiemy o najbliższych, najciekawszych planach fundacji oraz o wydarzeniach, które niebawem zorganizują dla mieszkańców.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Wracamy do naszej rozmowy z szefową Fundacji Prawobrzeże Anną Imbiorowicz. Teraz jednak przejdziemy do tego, na co najbardziej czekają sami mieszkańcy. Co znajdziemy w kalendarzu planów fundacji? Jakie akcje i wydarzenia już lada moment ożywią lokalną społeczność? Posłuchajcie.
2: Co jest grane w Szczecinie?
8: Już w sobotę 12 września tradycyjnie organizujemy imprezę plenerową na osiedlu Bukowym pod tytułem Pożegnanie lata. Impreza odbędzie się przy budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na placu przy ulicy Seledynowej 109, tuż przy kortach tenisowych. To będzie taki rodzinny festyn, który jak co roku rozpoczynamy o godzinie 15, a kończymy o 21. Przewidujemy multum atrakcji dla dzieci oraz konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Gwiazdami wieczoru będą Ewa Sand, Paweł Gołecki z zespołem. Wystąpi przed mieszkańcami także lokalna kapela dębowa, dziecko naszej fundacji. Chcemy, żeby to było przede wszystkim prawdziwe osiedlowe święto i okazja do spotkania się dla całych rodzin. A patrząc trochę dalej w przyszłość, to chcielibyśmy rozwijać Centrum Rozwoju Rodziny, mocniej otwierać też fundację na młodsze pokolenia, a jednocześnie kontynuować bardzo rozbudowaną działalność dla seniorów. Zależy nam na dużej integracji pokoleń, na tym, żeby mieszkańcy coraz częściej nie tylko korzystali z naszej oferty, ale również sami ją współtworzyli. Czyli z jednej strony duże wydarzenia, które łączą całe osiedla, a z drugiej przed nami codzienna, systematyczna praca z mieszkańcami. I myślę, że właśnie te dwa kierunki chcielibyśmy dalej rozwijać. Chcemy też stworzyć fundacji stabilniejsze podstawy na kolejne lata, tak żebyśmy mogli myśleć strategicznie, a nie tylko od jednego projektu do następnego.
1: Czy Prawobrzeże potrzebuje nowych form aktywności lokalnej?
8: Myślę, że tak, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby bez końca wymyślać nowe zajęcia. Myślę, że coraz bardziej potrzebujemy miejsc, w których mieszkaniec jest po prostu nie tylko klientem, który kupuje godzinę zajęć i potem wychodzi do domu. Potrzebujemy wolontariatu, potrzebujemy grup sąsiedzkich. Myślę, że potrzebujemy projektów tworzonych przez samych mieszkańców, działań młodzieżowych, warsztatów rodzinnych. Chcielibyśmy coraz częściej pytać ludzi nie tylko na jakie zajęcia chcecie przyjść, ale chcielibyśmy pytać, co chcielibyście robić razem z nami.
1: Jakie tematy będą ważne w najbliższych latach? Samotność, zdrowie psychiczne, starzenie się społeczeństwa, integracja rodzin czy aktywność młodzieży?
8: Myślę, że właściwie wszystkie tematy, bo one bardzo ze sobą się łączą. Z jednej strony mamy starzejące się społeczeństwo i wszechobecny problem samotności. Z drugiej strony widzimy ogromną potrzebę wsparcia psychicznego dzieci, młodzieży i całych rodzin. Nasze Centrum Rozwoju Rodziny prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, rodzin, par i małżeństw, grupy dla rodziców i młodzieży i zainteresowanie tym wsparciem jest duże. A trzecim ważnym tematem jest młode pokolenie. Pytanie, jak wyciągnąć młodych ludzi z roli odbiorców i sprawić, by poczuli, że lokalna społeczność należy również do nich.
1: Czy fundacja chce mocniej działać w internecie, czy jednak jej siłą pozostanie spotkanie na żywo?
8: Internet jest nam oczywiście niezbędny do informacji, codziennego kontaktu, promocji, docierania do ludzi. Chcemy też rozwijać edukację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Bez wątpienia staje się to ważne dla dzieci, rodziców, ale dla seniorów także. Ale fundacja nie chciałaby przenosić życia społecznego do internetu. Naszą największą wartością pozostanie z pewnością spotkanie człowieka z człowiekiem. Internet może powiedzieć seniorowi, że jutro jest spotkanie klubu, ale na pewno nie usiądzie z nim przy kawie i właśnie tego nie chcemy zgubić.
1: Jak zachęcić młodych ludzi, żeby nie tylko korzystali z oferty, ale też współtworzyli fundację?
8: Myślę, że przede wszystkim trzeba przestać przygotowywać wszystko dla młodzieży, dawać im tylko gotowe propozycje i rozwiązania. Myślę, że trzeba zacząć część rzeczy przygotowywać po prostu z młodzieżą, angażować ich, dać im realny wpływ. Stwórzmy własny projekt, dać im kawałek przestrzeni, dać im możliwość zorganizowania wydarzenia, wolontariatu, czy na przykład poprowadzenia mediów społecznościowych. Jeśli młody człowiek dostanie gotowy program, może przyjść albo nie. A jeżeli powiemy, to też twoje miejsce, co chciałbyś tutaj zrobić? Wtedy, myślę, zaczyna się zupełnie inna relacja. I to chyba będzie jednym z najciekawszych wyzwań fundacji na najbliższe lata. Wychować nie tylko kolejnych uczestników, odbiorców, ale po prostu kolejnych ludzi, którzy będą chcieli tę lokalną społeczność tworzyć.
1: Czyli jaka ma być fundacja w przyszłości?
8: Powiedziałabym nowoczesna w sposobie działania, ale bardzo tradycyjna w jednej rzeczy. Fundacja nadal ma być miejscem, w którym człowiek spotyka człowieka. Technologia się zmienia, projekty się zmieniają, ale potrzeby prawdziwego spotkania nic nam nie zastąpi. Możemy organizować koncerty, wycieczki, setki zajęć, ale największym sukcesem jest dla mnie moment, kiedy ktoś przychodzi do nas sam, a po kilku miesiącach mówi: mam tu swoich ludzi.
1: Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, była dziś naszym gościem. A my pozostajemy w tematyce aktywnego spędzania czasu wolnego. Jeśli szukacie nowej pasji, idealnym pomysłem może być jagger. Co to za dyscyplina, jak wyglądają reguły tej widowiskowej gry i jak zacząć ćwiczyć? O tym opowie Jan Jędrzejewski, który od kilku lat prowadzi stowarzyszenie Jagger Szczecin.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Co to jest jagger?
9: Jagger jest takim dość nietypowym, w Polsce jeszcze nowym sportem, ale bardzo dynamicznie rozwijającym się. Jest to sport pochodzący z filmu z 1989 roku Salute to the Jagger. Ktoś ten film obejrzał i stwierdził, żeby sport, który w tym filmie jest przedstawiony, przenieść do rzeczywistego świata. A sam sport w takim najprostszym ujęciu jest to sport zespołowy, będący połączeniem rugby z szermierką i ze zbijakiem.
1: A jak wytłumaczyć tę grę komuś, kto pierwszy raz słyszy tę nazwę? Jakie są zasady? Co się dzieje?
9: Mamy dwie pięcioosobowe drużyny. Każda z tych drużyn ma swojego biegacza. Jego celem jest zdobywanie piłki i umieszczenie jej w bazie przeciwnika. I w ten sposób w jaggerze zdobywamy punkty. Pozostali gracze, tak zwani enforcerzy, są uzbrojeni w bezpieczną broń białą i ich celem poprzez trafianie przeciwników i wyłączanie ich w ten sposób z gry jest utorowanie biegaczowi miejsca, żeby mógł zdobyć punkt.
1: Tak jak gra komputerowa przeniesiona na boisko, tak?
9: Tak. Jagger bardzo przypomina dynamiki z gier komputerowych. W szczególności podobny jest do takich gier jak na przykład League of Legends.
1: A co mówią przechodnie, gdy widzą was na boisku? Pytają, co tu się dzieje?
9: Na początku z reguły przystają i przez chwilę obserwują, bo ta dynamika tak na pierwszy rzut oka też nie jest jakoś bardzo intuicyjnie zrozumiała, więc trzeba chwili obserwacji, zanim się zrozumie, co chodzi. Więc najpierw z reguły jest kilka minut oglądania i potem faktycznie podchodzą. I podchodzą po pierwsze zaciekawieni, żeby dopytać o zasady. Część osób chce zagrać, chce spróbować, więc też zawsze zapraszamy wszystkich chętnych, mają taką okazję. Często też pojawiają się pytania od rodziców, kiedy widzą tą grupę dorosłą grającą, czy jest też opcja, żeby dzieci również pograły. No i od września rozpoczynamy właśnie prowadzenie zajęć również dla dzieci. I tutaj będziemy mieli taką jeszcze ciekawszą niż sam Jagger formułę, bo chcemy oprócz tych elementów Jaggera, o których wspomniałem, wprowadzić również elementy związane z akrobatyką i zajęcia, które będziemy prowadzili, to młodzi ninja, właśnie Jagger z elementami akrobatyki. I co bardzo ważne, te zajęcia dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu będą bezpłatne, więc bez ponoszenia żadnych kosztów można zapisać swoje dziecko i tutaj zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół podstawowych. Mamy kilka różnych grup, różne dni tygodnia, różne godziny, więc na pewno każdy będzie w stanie dopasować coś dla siebie.
1: To pozostańmy jeszcze w tym temacie. Co oznacza nazwa Młodzi Ninja?
9: No tutaj chcieliśmy taki jakiś najbardziej obrazowy, taki przemawiający do wyobraźni sposób zachęcić do sportu. W tym momencie mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o aktywność sportową i samą ilość tej aktywności sportowej młodych ludzi, ale również o jej jakość. Ostatnio mieliśmy takie bardzo duże badanie w AWF, w których wzięło udział ponad 100 tysięcy uczniów, więc naprawdę gigantyczna próba. No i okazało się, że większość uczniów szkół podstawowych nie ma prawidłowych funkcji motorycznych. Więc z jednej strony mamy gigantyczny, naprawdę gigantyczny problem, który również rozprzestrzenia się na inne zagadnienia, bo brak ruchu też bardzo mocno wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Więc i mamy w tym momencie też dość sporą niechęć do tradycyjnych sportów. Tak też można to zaobserwować, że ta oferta, która jest, a jest bardzo, bardzo szeroka, jeśli chodzi o różnego rodzaju zajęcia sportowe dla młodzieży, dla dzieci, nie do końca do nich trafia. Więc chcieliśmy tutaj uderzyć właśnie z tą nazwą Młodzi Ninja do takich trochę marzeń, trochę fantazji dziecięcych, bo myślę, że większość z nas, gdzieś tam będąc dzieckiem, sobie wyobrażała, czasem biegając po podwórku z patykiem, walkę z wyimaginowanymi przeciwnikami. I to była szalenie dobra zabawa. I tutaj też naszym celem jest właśnie to, poprzez przede wszystkim dobrą zabawę, radość, zachęcić dzieci do ruchu. Bo takie nasze są założenia, jeśli chodzi o aktywność sportową, że przede wszystkim to powinna być zabawa, to musi być fun, a dopiero potem wszystkie dodatkowe rzeczy, które ze sportem są związane, takie jak dyscyplina, jak rozwój, jak wyniki, ale przede wszystkim dobra zabawa.
1: Myśli pan, że Jagger oderwie dzieci od telefonów i ekranów?
9: Tak, już to możemy zaobserwować, bo prowadziliśmy też pewne zajęcia takie troszeczkę wstępnym dla dzieci i tutaj ten odbiór jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. No i jednocześnie, skoro wiemy, że działa na dzieci w jakiś sposób, to mamy mocne przekonanie, że przy takich regularnych, popołudniowych zajęciach właśnie, jakie teraz rozpoczynamy, dla wielu dzieci będzie to naprawdę wielka szansa, żeby pokochać sport i w ten świat aktywności fizycznej wejść z uśmiechem, z radością i pozostać w nim na dłużej. Też jeśli chodzi o zajęcia dla dorosłych, wielokrotnie już tutaj taki przypadek się u nas pojawia, że w jakiś sposób, często dość przypadkowy, trafia do nas osoba, która właściwie przez całe życie wcześniej sportu nie uprawiała, były jakieś lęki, były obawy, czy takie przekonanie, że sport nie jest dla mnie, bo ten sport, który dana osoba wcześniej próbowała, z czym się zetknęła, no niekoniecznie sprawiał przyjemność. A tutaj z nami wiele osób naprawdę odkryło radość do sportu właśnie poprzez Jagera i w ten sport naprawdę mocno się wkręciła i też często rozszerza się to na inne dyscypliny, bo oprócz tego, że trenujemy Jagera, to, i tu jest taka otwarta formuła, że do tego Jagera zapraszamy wszystkich chętnych, kto tylko ma ochotę, to te osoby, które już trenują z nami Jagera, też zapraszamy do innych treningów. Organizujemy treningi biegowe, treningi kalisteniczne, trenujemy również na siłowni, więc jest to naprawdę sport, który sprawia, że ludzie naprawdę mocno mogą zmienić swoje życie.
1: Jan Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Jager Szczecin zabrał nas w krótką podróż do świata ninja i Jagera. A pod tą egzotyczną nazwą kryje się tak naprawdę powrót do korzeni, do prostej podwórkowej radości zbiegania, taktyki i gry zespołowej. Bo żeby aktywnie spędzić czas, wystarczy dobra paczka ludzi, otwarta głowa i chęć spróbowania czegoś nowego.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: przez cały dzień. A jeśli kręcicie większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
10: Witam w cotygodniowym przeglądzie najważniejszych tematów ludzkich historii i sportowych emocji z całego naszego regionu. Dzisiejsze wydanie zdominują wielkie pasje, codzienne wyzwania oraz dyscypliny, które wymagają od nas strategicznego myślenia. Sprawdzimy, czym żyją mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Ewa Pasierpiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy na wodzie, ale w wydaniu czysto edukacyjnym. Czy wielki żaglowiec może zastąpić szkolną ławkę i smartfona? Odkrywamy fenomen programu, który od lat uczy młodych ludzi samodzielności i odpowiedzialności na pokładzie. Odsłonimy też kulisy widowiskowych regat meczowych. Przekonacie się, dlaczego eksperci mówią o tej dyscyplinie szachy pod żaglami i jak ta prestiżowa rywalizacja buduje pozycję Szczecina na świecie. Zejdziemy też na ląd, by przyjrzeć się cichej, codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka. Sprawdzimy, z jakimi problemami zmagają się współczesne rodziny w mniejszych i większych gminach naszego województwa. Na koniec udowodnimy, że popularne wyjście ze znajomymi na kręgle to w rzeczywistości sport przez wielkie S. A na początek Odra Dąbie i ludzie, dla których woda to drugi dom. Wychowujemy pokolenia żeglarzy od najmłodszych lat. Wiemy jednak, że wielka samodzielność i dalekie rejsy wymagają twardych podstaw. Szczeciński program edukacji wodnej i żeglarskiej to fenomen na mapie Polski. Od lat 90. pokazuje, że żeglarstwo to nie tylko ster i żagle, ale przede wszystkim genialna szkoła charakteru, odpowiedzialności i pracy zespołowej. Jak w dobie ekranów zaszczepić w dzieciach pasję do wody, jak uczyć bezpieczeństwa bez straszenia i jak mądrze szkolić tych, którzy sami będą uczyć innych. O rejsach, które zmieniają życie, o budowaniu odwagi oraz o tym, dlaczego na wodzie każda decyzja ma swoje konsekwencje. Rozmawiam z Wojciechem Kaczorem z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
9: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
10: Szczeciński program edukacji wodnej i żeglarskiej to przedsięwzięcie wyjątkowe w skali kraju, co stanowi o jego wyjątkowości. I dlaczego ten program przetrwał tyle lat?
11: No to on jak rzeka meandruje trochę, bo ja pamiętam początki jako... Ja zacznę program jako uczestnik. To był w latach 90. byłem jednym tam z pierwszych uczniów objętych programem. Wręcz czasem przedstawiają mnie jako sukces programu. Okej, no można tak powiedzieć, chociaż ja pewnie z tym żeglarstwem i tak byłbym związany niezależnie od programu, bo akurat moja droga związana była z, no, głównie rodzinnie. Tak mój tata pływał, dla mnie było to oczywiste, że moje nogi akurat na przystań same niosły. Natomiast tutaj chyba ciągle sukcesem są nauczyciele, którym się chce i tutaj trzeba im oddać hołd, bo w programie były czasy, kiedy nauczyciele mieli jakby dodatkowe godziny przeznaczone na to przez tutaj organ prowadzący, czyli gminę. Były czasy, kiedy no co prawda pieniędzy na to nie było, ale nauczyciele jakby z siłą rozpędu, bo coś jak czym czymś te dzieciaki trzeba zainteresować, a warto pamiętać o tym, że taki żeglarz powinien być, to mówię, trochę mechanikiem, trochę elektrykiem, elektronikiem, powinien być ogólnie

0: mówiąc, zaradny, ale powinien przede wszystkim na przykład zrozumieć zjawiska fizyczne. Jest taka korelacja, że jeżeli ktoś dużo pływa, to mu się ta głowa otwiera na wiedzę ogólnie, na fizykę, na, nawet na chemię, na biologię oczywiście, no języki obce. To jest tak zwane nauczanie pozaformalne i fajnie, jak nikt nie używa takiego trudnego słowa, ale to się dzieje. To znaczy, że młodzież nieświadomie uczy się, tak? Jeżeli musi zaznaczyć pozycję na mapie, no to on nic innego nie robi, jak realizuje jeden z elementów programu geografia, tak? I robi to po prostu nieświadomie. Trzyma kurs kompasowy, więc te kierunki świata też ma w głowie, tak? Musi nanieść pozycję na mapie. W dzienniku jachtowym zaznaczyć różne rubryki, gdzie są te zjawiska pogodowe śledzone też na bieżąco, więc on ocenia i pokrywę chmur. To jest co godzinę taki rytuał. Spisujemy ciśnienie, tak? Dzięki czemu wiemy, że jak ciśnienie będzie spadało, to zaraz wiatr się powinien ruszyć, wzmóc. To są takie mechanizmy, które są troszeczkę same się dzieją, nie? I my nieświadomie oddajemy po takim rejsie człowieka po prostu mądrzejszego, takiego no, bardziej świadomego, że nawet jeżeli to właśnie nieświadomie zrobił, czyli nauczył się czegoś, chociaż nikt go nie nazywał tego lekcją, tak? Bo my jesteśmy tak, no to się często mówi, ten model pruski, uposadźmy ludzi w ławce i ich nauczmy. A tutaj skuteczność tego nauczania na wodzie jest po prostu dużo, dużo, dużo, dużo, dużo większa.
1: Czy kiedyś było łatwiej zainteresować młodych ludzi przygodą? No bo dziś wiadomo, trzeba konkurować z ekranami.
0: Tak, to jest właśnie problem, że alternatyw kiedyś było dużo mniej. Żeglarstwo wcale nie było. No, dalej, bo tu problem gdzieś tam na pewno w tej wypowiedzi mojej powinien się przewinąć problem finansowy, bo ludzie mają skojarzenia, że żeglarstwo jest sportem elitarnym, a to przez tą elitarność rozumieją głównie ograniczenia finansowe, a to nie do końca tak, to znaczy elitarność owszem, natomiast wcale nie musi się wiązać z dużymi nakładami finansowymi. Jachtów jest coraz więcej i teoretycznie możliwości pływania teraz jest mnóstwo, dużo więcej niż kiedyś, bo kiedyś tylko kluby, kiedyś tylko no, trzeba było tam trochę tych godzin spędzić przy sprzęcie, zanim się popłynęło, tak? Kiedyś metoda kija i marchewki polegała na tym, że najpierw dużo kija, czyli właśnie jakieś skrobanie ze starych lakierów, masztów, wioseł od DZ-y, a na końcu było troszeczkę pływania. A teraz trzeba niestety robić odwrotnie, czyli najpierw pokazać tą marchewkę, przewieźć ludzi, popływać z nimi, pokazać im tą fajność żeglarstwa, a potem dopiero zagonić trochę do pracy zimowych, konserwatorskich. Nie wszyscy to wytrzymują. I jest trochę trudniej. A z drugiej strony też obserwuję, że żeglarze się nauczyli i korzystają z social mediów, wrzucają fajne filmiki, kanały żeglarskie na YouTubie, więc atrakcyjne. Żeglarstwo jest sportem wizualnie atrakcyjnym, potrafi takim być. I to też jest, pojawiają się takie mody. Nie chciałbym, żebyśmy tylko na tym bazowali, że ktoś zobaczył, nie wiem, jakiegoś TikTokera czy jakiegoś innego YouTubera, że ja też bym tak chciał, bo to ładnie wyglądało, ale no, żeby ściągnąć człowieka na przystań na te pierwsze parę godzin, na to spróbowanie, no chyba tutaj każda metoda jest dobra. Ile z tych osób potem zostaje w żeglarstwie, to jest już inny temat, bo dużo osób odpada po drodze, bo to nie jest łatwe, jak ktoś zmoknie. Ja często tak żartuję do ludzi na Kei, że jak zaczynają kurs na żeglarze, ja mówię, to weźcie się, jednak zastanówcie, może szachy są fajniejsze, bo jak ktoś gra w szachy, to mu na głowę nie musi padać, może w ciepłym siedzieć, a na wodzie bywa różnie, jest bardzo fajnie, a czasami jest tak, że człowiek się zastanawia, co ja tutaj robię, ale ci, którzy pokonają te swoje ograniczenia, wejdą na łódkę, zobaczą, wracają mocniejsi po prostu, więc konkurencji ze strony różnych innych atrakcji teraz jest sporo, natomiast wydaje mi się, że na razie jesteśmy w stanie tą konkurencję pokonać.
1: Czy sztuczna inteligencja wkroczyła już na pokład?
0: Są takie próby. No, nowe plotery potrafią wskazać trasę, to znaczy mogę poprosić urządzenie nawigacyjne, żeby mnie pokierowało, wpisuje gdzie ja, czy klikam na mapie, gdzie bym chciał dopłynąć i ono mi pokazuje najlepszą trasę. Są już do tego jeszcze wspomaganie meteorologiczne, że on mi pokaże też na tej trasie, gdzie ewentualnie jakieś zagrożenia związane z siłą wiatru się pojawią. Natomiast zawsze tam jest takie zastrzeżenie, że to jest tylko pomoc, że trzeba ręcznie sprawdzić, czy on gdzieś tam nas nie przepuścił, nazwijmy to, przez jakieś wąskie, takie bardziej niebezpieczne tereny. Nie ma tego jeszcze za dużo, nie? Natomiast na chwilę już w tej wersji właśnie internetowej, już obserwując te wszystkie filmiki, materiały, które ludzie wrzucają do sieci, to tam te tego jest sporo. Natomiast dobry żeglarz szybko rozpozna jeszcze, który jacht jest generowany za pomocą sztucznej inteligencji, a który obrazek jest generowany, nie jest ingerowany, że tak powiem, sztuczna inteligencja w te obrazy. Ale to będzie szło na pewno. Wszędzie tego jest pełno i u nas też będzie. Natomiast zawsze ta opcja offline jest może nie atrakcyjniejsza, ale taka, którą trzeba mieć w zanadrzu. Trzeba być przygotowanym na to, że akumulator się wyczerpie, urządzenie padnie po prostu i trzeba ręcznie jak 50, 100, 150, 200 lat temu dopłynąć do brzegu, do celu.
1: Wróćmy jeszcze do programu. Obejmuje on również szkolne koła edukacji morskiej. Co dzieje się w takim kole przez cały rok?
0: Tutaj program jest przygotowywany tak naprawdę przez same koła, to znaczy nauczyciel, który prowadzi koło, przygotowuje sobie taki plan pracy w oparciu tak naprawdę o swoją wiedzę, bo ja sam prowadzę tego typu koło ja mówię zawsze, że najlepszym liceum w Szczecinie, bo 16 liceum za takie uważam, nieskromnie, a to wynika, znaczy tu u mnie akurat ta łatwość wynika, że ja sam to koło prowadzę, jeżeli potrzebuję, nie wiem, uczniowie wykażą taką chęć, czy ja zasugeruję, to mamy spotkanie i z taką klasyczną szantą, czy w ogóle spotkania z szantami, tak możemy wyciągnąć gitary i pograć i to też będzie fajne, to też będzie uczące, bo w czasie śpiewania szant gdzieś tam się pojawią jakieś hasła odnoszące się do nazewnictwa, do jakichś sytuacji na wodzie i to możemy sobie wtedy o tym jakby wspomnieć, rozmawiać i też nie w kategorii takiej, o, w szancie pojawiło się słowo, tam nie wiem, bakburta, czym była bakburta, a czym teraz jest, więc unikamy tego, natomiast to samo gdzieś tam wchodzi do głowy. Są takie zajęcia, że zastanawiamy się właśnie, no dobra, dzisiaj jest taki i taki dzień, załóżmy, że dzisiaj byśmy wystartowali, nie wiem, ze Szczecina i chcemy płynąć na Bornholm, no to sprawdźcie prognozę, macie telefony, sprawdźcie prognozę, tak? No i szukają tej prognozy, analizują ją pod kątem tego, gdzie moglibyśmy zapłynąć, czy lepiej byłoby wybrać trasę w stronę Rugi, czy w stronę Bornholmu, tak? Natomiast mówię, mi jest trochę łatwiej, bo ja mam tą wiedzę, natomiast nie wszyscy opiekunowie tych szkolnych kół to są kapitanowie, to są czasem osoby z żeglarzem jachtowym, są osoby bez patentów, które po prostu chcą rozwijać dopiero tą pasję i wtedy tutaj rola koordynatora tego programu edukacji morskiej, czyli obecnie od już kilku lat Pałac Młodzieży w Szczecinie zajmuje się koordynacją programu i wystarczy się do nich odezwać. I tam jest na przykład kapitan Jerzy Szwoch, który przychodzi na takie zajęcia, czy z nawigacji właśnie, no, czy z gitarą, czy wtedy wspomoże tego nauczyciela, no bo nie każdy nauczyciel ma wiedzę żeglarską wystarczającą do tego, żeby być dla młodzieży autorytetem w dziedzinie żeglarstwa akurat, nie?
1: O morskiej przygodzie, która uczy życia i buduje charakter, opowiadał Wojciech Kaczor z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Z pokładu żeglowców schodzimy na stały ląd, by sprawdzić, co jeszcze działo się w naszym regionie. Czas na przegląd tego, czym w ostatnich dniach żyło całe Pomorze Zachodnie. Opowie o tym Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie powstanie nowy schron, miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu. O szczegółach ze względów bezpieczeństwa mówić nie można, tłumaczył naszemu reporterowi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
4: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś na podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. Wszystko na czas kryzysu będzie przygotowane.
3: Projekt jest gotowy, budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku.
2: To warto wiedzieć.
3: Wreszcie została otwarta dla ruchu Aleja Powstańców Wielkopolskich. Tylko Frysztacka nadal nieprzejezdna. Tramwajem możemy już przejechać od pętli Pomorzany do dworca Niebuszewo. Powracają linie numer 11 i 12. Z kolei na trasie linii numer 6 kursuje nowy, dwukierunkowy, częściowo niskopodłogowy Moderus Beta, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. To nie koniec dobrych wiadomości. Szczeciński Dom Sportu już otwarty po wakacyjnej przerwie. O szczegółach Adrian Górny.
5: Otwarta jest już nowa część, 30-metrowa pływalnia i hala bokserska. Nowy basen zwiększy dostępność torów pływackich. Ostatnie prace prowadzone są jeszcze w części szatniowej. Zgodnie z planem mają zakończyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.
3: Pierwszy mecz na nowej hali sportowej 12 września. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoń Szczecin zmierzą się z siódemką Miedź Legnica. Za nami wakacje, a w Szczecinie Aleja Powstańców Wielkopolskich wreszcie otwarta dla ruchu. Zakończono też prace związane z naprawą ubytku pod torowiskiem w pobliżu dworca Niebuszewo, który w ostatnich dniach uniemożliwiał kursowanie tramwajów na odcinku od ronda Giedrojcia. Powróciły też na stałe lokalizacje przystanków autobusowych. Tokarska dla linii 64, 66 i 533 oraz Narutowicza dla linii numer 70. Z dróg przenieśmy się na wodę. Na burtach nowych polskich statków pojawią się szczecińskie dzielnice. Cztery masowce zamówione właśnie przez Polską Żeglugę Morską będą nosiły nazwy Pogodno, Osów, Skolwin i Gocław, mówi rzecznik spółki Krzysztof Gogol.
6: Cztery masowce o nośności 45 tysięcy ton można zaliczyć do klasy tzw. Szczecin Max, czyli największych ze względu na zanurzenie, jakie mogą wpłynąć do szczecińskiego portu.
3: Budowa masowców rozpocznie się jeszcze w tym roku. Mają być gotowe w ciągu niecałych 2 lat. Szczecińskie przedsiębiorstwo autobusowe Dąbie rozpoczęło testy nowego modelu MAN Lions City 12. Można go zobaczyć na Prawobrzeżu. Będzie kursował na miejskich liniach do 12 września. Tymczasem do 30 września uczniowie szczecińskich szkół, aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, muszą wyrobić szczecińską kartę aglomeracyjną i aktywować na nowy rok szkolny. Szczegóły na Szczecin.eu.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia,
1: który przygotowała Ula Myszkinis.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Choć żeglarstwo kojarzy się z piękną przygodą i wolnością, to woda bywa bezwzględna i nie wybacza błędów. Jak uczyć bezpiecznych zachowań na pokładzie bez niepotrzebnego straszenia? O tym, jak mądrze szkolić młodych żeglarzy i dlaczego każda decyzja na wodzie ma swoje konsekwencje, rozmawiałam z Wojciechem Kaczorem z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
2: Blisko mieszkańców.
1: Porozmawiajmy teraz o bezpieczeństwie na wodzie. Od czego zaczyna się edukacja bezpieczeństwa?
0: No na pewno oswajanie z wodą i to już na etapie szkoły podstawowej. No, ubolewam nad tym, że w szkołach w Polsce no, nie ma takiego elementu, znaczy nie we wszystkich, tak, nie mamy takich warunków, żeby móc powiedzieć, że nie wiem, każdy uczeń czwartej klasy musi umieć pływać, czyli mieć ten odpowiednik dawnej karty pływackiej, tak jak karta rowerowa. No to by było super, że wpadł ktoś do wody, to wiadomo, że no, oczywiście element paniki, nie wiem, pośliznął się na pomoście, tak, wpadł do wody, ale nie utonie, bo umie pływać. Nie mam takiej gwarancji, patrząc na naszą młodzież, że każdy umie pływać. Nie? U nas tego jakby systemowo nie gwarantujemy. I tu od tego trzeba zacząć, od oswajania się z wodą. Potem to całe szkolenie związane z kamizelkami ratunkowymi. Na szczęście już te kamizelki teraz najczęściej pneumatyczne, one są wygodne, nie są, znaczy wygodniejsze na pewno niż to, co było kiedyś. Czyli te tak zwane Poznanie, czy takie grube kamizelki, które gdzieś tam jeszcze można spotkać, ale coraz rzadziej na szczęście. Więc kamizelka i to tłumaczenie, że kamizelka na pokładzie być musi i nie tylko na pokładzie, ale w zasadzie jak wchodzimy na marinę, na przystań, chodzimy po pomostach, to już w kamizelkach. Nauka tego, że przystań żeglarska to jest całe przedsiębiorstwo, nazwijmy to. Są na przystani miejsca bezpieczne i niebezpieczne. A niebezpieczne są te miejsca, gdzie się jachty naprawia, gdzie jachty stoją na jakichś podporach. Nie wchodzimy, nie wspinamy. Wiadomo, zwłaszcza tutaj młodsze, też starsza młodzież tak samo lubi zaglądać tam, gdzie nie powinna, czyli gdzieś tam za hangary, gdzieś tam, gdzie jakieś zbiorniki z przepracowanym olejem i tutaj trzeba przestrzegać tych zasad związanych z tym, że rodzice przywożą na zajęcia, odwożą z zajęć, że młodzież nie chodzi sama po przystani. Natomiast już w momencie, kiedy my ich przejmujemy, czyli zakładamy im kamizelki, wchodzą na jacht, to te zasady związane z poruszaniem się na jachcie, jak nie musimy stać, to siedzimy, nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów, tak, nie, no pilnujemy i siebie, i innych. To profilaktyka, bo faktycznie na morzu, jeżeli doszłoby do sytuacji, że ktoś wypadł za burtę, to na morzu bardzo trudno taką osobę faktycznie znaleźć, zlokalizować, tak, czyli nie stracić z oczu między falami i potem dociągnąć do burty i wyciągnąć na pokład. To są bardzo trudne czynności, więc profilaktyka. Na jachtach mamy kamizelki teraz z uprzężami, lifeliny tak zwane, czyli takie liny stalowe, do których się młodzież wpina, jak idzie pracować gdzieś poza kokpitem, czyli zmieniamy żagle przednie. Musi wyjść na dziób, na falę, powiem często zupełnie autentycznie po kolana w wodzie. To są prace, które oni muszą wykonać, natomiast robią to w sposób jak najbardziej bezpieczny, czyli w kamizelce, wpięci w pokład, nawet jeżeli fala podetnie, taka osoba się przewróci, to nie spada z pokładu, tak, lina go trzyma. No i w zasadzie tu reszta to są te zasady związane z bezpieczeństwem.
7: bezpieczeństwem pożarowym, tak, czyli to, co jest na pokładzie związane z, no, wbrew pozorom, oprócz utonięć jachtów, no tu najpoważniejszym problemem jest ogień, tak, czyli uczymy się używać kuchenki jachtowej, bo ona jest trochę inna niż domowa. To są takie wszystkie zasady związane już z eksploatacją samego jachtu. No i najważniejsze chyba, bo o tym nie wspomniałem, to przechodzenie z kei na jacht, czyli element cumowania, gdzie taka osoba mogłaby wyskoczyć z jachtu za wcześnie i nie dolecieć do nabrzeża, żeby przejąć cumę, czyli te zasady wchodzenia, tak zwanego desantu, jak my to mówimy, czyli zasadę schodzenia z jachtu na keję i z kei potem powrót na jacht, żeby to robić bezpiecznie, bo to często te keje, nie wiem, na przykład mokra keja powoduje zdziwienie, że ktoś wyskoczył i potem się zdziwił, że pośliznął się i wpadł z drugiej strony kei do wody. Takie sytuacje widziałem, nie wygląda to fajnie i nie jest bezpieczne, więc szkolenie i jeszcze raz szkolenie. No ale dajemy radę.
1: A są właśnie takie tego typu warsztaty dotyczące bezpieczeństwa prowadzone na lądzie?
7: Tak, to znaczy w ramach edukacji morskiej mamy cyklicznie już, tu dzięki Centrum Żeglarskiemu, zresztą no, ośrodek też podlegający pod gminę miasto Szczecin, największy ośrodek żeglarstwa obecnie tutaj na Pomorzu Zachodnim, a chyba jeden z większych w Polsce. I tam dzięki ich uprzejmości i tutaj Przemek Dziarnowski, czyli tak zwany patent, kierownik wyszkolenia żeglarskiego z Centrum Żeglarskiego, robi takie raz w roku, a były takie sezony, że i dwa razy w roku zajęcia dla młodzieży z tratwą, z kamizelkami, czyli młodzież, no ostatnia taka edycja w czerwcu, przychodzą te koła edukacji morskiej na przystań i pokazujemy im, co by było gdyby, czyli jeżeli się stałoby tak, że no, ten jacht morski wymaga opuszczenia jachtu, no to co wtedy? I pokazujemy im na żywym przykładzie, oni ubierają kamizelki, rzucamy do wody tratwę, zwykłą tratwę, taką jak na jachtach, otwieramy tą tratwę, ona automatycznie się pompuje i pokazujemy im, no dobrze, tratwa jest na wodzie, co dalej? No do tej tratwy trzeba wejść, tratwy czasem się odwracają w wodzie do góry dnem, więc trzeba je najpierw obrócić. Młodzież wchodzi do środka, sprawdza, jak bardzo tam jest ciasno, próbuje się tam właśnie jakoś umościć, zobaczyć, jak to jest. No, z jednej strony chodzi znowu o element oswajania młodzieży z tym żywiołem, pokazania, że jest to w miarę bezpieczne, natomiast z drugiej strony pokazania też, że tratwa to nie jest taki magiczny guzik, który ratuje od razu wszystko, tylko samo przeżycie na tratwie też wymaga pewnych starań. Także tego typu zajęcia już od kilku lat prowadzimy. W tym roku będziemy w grudniu mieli takie zajęcia właśnie w szkole, w której ja uczę, w 16 liceum będziemy taki mieli weekend związany z bezpieczeństwem. Sobota, niedziela przeznaczona dla dorosłych, ale piątek chcemy właśnie dla tych wszystkich kół edukacji morskiej zaprosić je do nas. U nas mamy basen i tam na tym basenie pokazać właśnie, jak taką tratwę. Chodzi o to, żeby nie żeglarstwo jakby przedłużyć te zajęcia związane z wodą, żeby zimą to nie tylko teoria, ale też właśnie to wejście do wody, do basenu, pokazania, jak działa tratwa, ale pokazania też właśnie, jak się pompuje kamizelka pneumatyczna, czy ona zawsze zadziała, a co by było, gdyby nie zadziałała, bo te kamizelki też mają taki system, którym można uruchomić je awaryjnie. Także te zajęcia w grudniu będą u nas tutaj dla uczniów ze Szczecina w jeden z weekendów grudniowych. Robimy to przy okazji takiej dużej konferencji związanej z bezpieczeństwem, no bo tak naprawdę zależy nam na tym, żeby żeglarze u nas, nie tylko młodzież, ale w ogóle, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie, bo żeby o żeglarstwie w mediach nie mówiono tylko z okazji jakiegoś wypadku, nie wiem, ktoś utonął, czy jakaś jednostka się wywróciła. Czyli żeby to było, ta profilaktyka jest ważniejsza niż potem to, co w mediach słyszymy związanych z tragediami na wodzie.
1: O tym, jak bezpieczniej z głową korzystać z uroku żeglarstwa, mówił Wojciech Kaczor z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. A w naszym programie czas na czystą adrenalinę, strategię i walkę ramię w ramię. Przechodzimy do świata, w którym margines błędu wynosi zero, a o wygranej decydują ułamki sekund. Polish Match Tour i Szczecin Match Race to marki doskonale znane w żeglarskim świecie. Nasz gość Maciej Cyłpa z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego jest nie tylko ich twórcą, ale i organizatorem.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Jak wytłumaczyć laikowi, czym jest Match Racing?
8: Match Racing to jest pojedynek na wodzie dwóch jachtów. W ogóle match wrestling historia ma swoją z Pucharu Ameryki, czyli z najstarszego trofeum sportowego na świecie, które jest wciąż kontynuowane. Dwa jachty ścigają się między sobą. Ten, kto wygrywa, po prostu dostaje punkty, kto przegrywa punktów, nie dostaje. Takie powiedzenie there is no second, czyli nie ma drugiego w regatach maczowych. No i to jest inna forma żeglarstwa, bo w żeglarstwie takim ligowym, czy żeglarstwie w, nazwijmy to flotowym, gdzie pływa 10, 15, 100 jachtów na raz, jest troszkę inna filozofia pływania. Tam w lidze po prostu chodzi o szybkość. Trzeba być szybkim, trzeba się uwolnić od przeciwnika i popłynąć pierwszemu do mety. W regatach maczowych szybkość jest wtórna. Ważne jest to, żeby być przed drugą łódką, czyli stosuje się różnego rodzaju zabiegi taktyczne, blokowanie, wypychanie, nakładanie kar i tak dalej, więc to jest taka bezpośrednia walka jeden na jednego na wodzie, która też trwa około 10-15 minut jeden wyścig. Tych wyścigów jest bardzo wiele, bo jeśli startuje, nie wiem, 12 załóg, no to każda załoga ściga się z każdą załogą, jest wtedy rozgrywka w formie ligowej, można powiedzieć też, więc każdy pływa z każdym, ma szansę zdobyć jeszcze punktów i ci, którzy na końcu tej tak zwanej rundy eliminacyjnej, też nazywa round robin, najlepsi awansują potem do rundy kolejnej, półfinału, finałów. Więc jest to pływanie jeden na jednego, bardzo widowiskowe, bardzo dynamiczne, ale wymagające bardzo dużych umiejętności i doskonałego opanowania jakby tak jachtu, jak i taktyki.
1: Ważną imprezą w kalendarzu jest Szczecin. Match Race kiedy się odbywa?
8: W tym roku to impreza będzie trochę szybciej, bo zamyka sezon już od paru lat. Szczecin Match Race zamyka sezon, kiedyś otwierał. To jest impreza, która już trwała od 2008 roku w Szczecinie. Ona właśnie miała swoje edycje również na Odrze. To jest Puchar Świata, czyli zapraszamy zawodników z rankingu Pucharu Świata. W tym roku będziemy mieli aż 16 zawodników. To będzie rekordowa impreza. Będzie trwała 4 dni od 8 do 11 października. No i zobaczymy tam najlepszych polskich żeglarzy, bo to przy okazji są Mistrzostwa Polski otwarte, ale też zawodników z czołowej dziesiątki, 20 rankingu światowego, więc, a przekładając na język, nie wiem, tenisowy na przykład, no to jest już turniej wysokiego kalibru, może niewielki szlem, ale jakieś tam 500 czy 1000 rankingu Masters, to jest tego typu impreza. No i warto to zobaczyć, bo uczestnikiem będzie w tym roku na przykład dwie załogi będą kobiece. Jedna załoga prowadzona przez Chinkę Lili Shu, która jest złotą medalistką olimpijską z klasy laser, a drugą z drugiej strony będzie załoga polska, jej konkurentki na wodzie w klasie laser, Agaty Barwińskiej z trzema innymi dziewczynami, więc będzie mieli fajny pojedynek takich właśnie byłych zawodniczek klas olimpijskich z sukcesami tu na Szczecinie na naszych jachtach RS21.
1: Czy Match Racing jest takim żeglarskim odpowiednikiem szachów rozgrywanych przy dużej prędkości?
8: To ja to nazywam, to jest połączenie szachów i boksu, bo na wodzie te jachty często od siebie się niestety odbijają, bo te manewry są prowadzone na bardzo bliskiej odległości, są bardzo agresywne, tam nie ma litości, więc to jest troszkę taki boks, takie zapasy można powiedzieć, a z drugiej strony to jest partia szachów, bo trzeba bardzo dobrze jakby taktycznie to rozgrywać, nawet ważniejsze jest, jeśli ktoś jest na przykład wolniejszy w manewrach, bo tak czasem bywa na tym jachcie, bo jachty są wciąż takie same, no to jest w stanie to spokojnie nadrobić właśnie taktyką pozycjonowaniem i sposobu prowadzenia walki, więc tak, to jest połączenie dużego wysiłku taktycznego i fizycznego, jeśli chodzi o wypychanie i blokowanie przeciwnika.
1: Proszę powiedzieć, jaką rolę w środowisku pełni dziś Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski?
8: Ten zarząd, który w tej chwili działa, to jest zarząd mniej więcej ten, który jakby przejął związek 6 lat temu, po 20-kilku latach rządów poprzedniej ekipy i staraliśmy się ten związek z nowym oddechem, z nowym ambicjami jakby pchnąć na nowe tory i wydaje mi się, że bardzo mocno go zmodernizowaliśmy. Znaczy, postawiliśmy dużo na komunikację, na promocję nie tylko tego, co my robimy, ale głównie tego, co robią wszyscy inni, na odpowiednie wyróżnienie zawodników. Znaczy organizujemy co roku taką bardzo fajną galę, w której nagradzamy zawodników i to nie jest rozdawanie jakichś tam nagród, zmienię to pod stołem, tylko jest to odpowiednio nagłośniona z gośćmi, po prostu gala żeglarska, więc sporo mediów, sporo nowoczesnego przekazu. Staramy się pokazywać to żeglarstwo też partnerom i sponsorom. Dzięki temu pozyskujemy coraz więcej aby partnerów do tego żeglarstwa zachodniomorskiego. No i pomagamy organizatorom, tak, innych imprez w różny sposób. Więc myślę, że spajamy to środowisko i pokazujemy, że da się to robić fajnie i tak w sposób przystępny i patrząc po frekwencji, tak na imprezach, jak i na tej naszej gali, jakby wydaje się, że to działa i zaczyna nabierać dobrego kierunku.
1: A co jest największym wyzwaniem?
8: Znaczy dla mnie jako organizatora Polskiej Ligi Żeglarskiej, na to żeglarstwo patrzę trochę inaczej. Ja na nie patrzę bardzo profesjonalnie, bo to jest jakby moja praca, mój zawód. Patrzę na to z punktu widzenia zawodowego. To jest to, że to żeglarstwo ma bardzo wiele obliczy. I tak jest. Część ludzi powiada żeglarstwo zawodowo, część pracuje w klubach, więc z tego żyje, a część znakomita część, większość robi to czysto amatorsko. I to jest dla mnie największe wyzwanie jako człowieka, który koordynuje media i komunikację w związku, że jak ja mojej ekipie powiem, że musimy zrobić informację prasową przed i po regatach czy jakiś materiał, no to on powstaje w ciągu paru godzin i mamy materiał. A tutaj jeśli działamy z klubami, które działają po prostu amatorsko dla zabawy, dla fanu, z pasji, czasem ciężko jest uzyskać to, co się chce uzyskać, żeby potem opuszczać dalej świat. I to jest dla mnie największe wyzwanie, to jest to, żeby ci ludzie zrozumieli, że zawodnicy zrozumieli, że jeśli chcą mieć doskonałe imprezy, chcą mieć super sprzęt, chcą mieć media wokół siebie, no to muszą zachowywać się troszkę bardziej uporządkowanie. I to jest duża bariera, bo jak ktoś pływa po prostu weekendowo dla siebie w jakichś tam regatach, no to nie będzie potem wracał do domu i pracował, żeby przygotować materiał mediowy, zdjęcia i informację prasową o swoich startach, tylko po prostu idzie do pracy. Więc to jest chyba największe wyzwanie dla nas. No i dwa, to jest oczywiście pozyskanie finansowania jakby całego, na całe żeglarstwo. Zawsze ta kolora jest krótka, zawsze jest tych środków, które gdzieś tam są udzielone przez jakieś ministerstwa czy urzędy, zawsze jest ich za mało i to jest też ważne, aby właśnie dzięki tym działaniom te finansowania pozyskiwać. I to są dwa chyba największe problemy. Wydaje mi się, że wspólne dla wielu dyscyplin, nie tylko dla żeglarstwa.
1: Mówił Maciej Cyrupa z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Nazwę tej organizacji zna niemal każdy z nas, ale czy wiemy, czym się zajmuje? Kiedy gasną światła wielkich, jednorazowych akcji charytatywnych, zaczyna się długa, codzienna praca u podstaw. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to potężna sieć wsparcia, która działa nie tylko w Szczecinie, ale i w Koszalinie, Stargardzie, Wolinie czy najmniejszych gminach naszego województwa. Dzisiaj problemy rodzin to rzadziej skrajne ubóstwa, coraz częściej kryzysy emocjonalne, bezsilność po pandemii i brak poczucia bezpieczeństwa. Czym są placówki wsparcia dziennego i dlaczego dla wielu dzieci stają się drugim, a czasem tym bezpieczniejszym domem? Jak mądrze pomagać najmłodszym, nie zapominając o ich rodzicach? O realiach pracy wychowawców, sile lokalnych społeczności oraz o tym, jak opowiadać o trudnych sprawach, chroniąc prywatność dzieci. Rozmawiam z Andrzejką Muchowską, rzeczniczką Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to nazwa bardzo znana, ale czym dokładnie jest Zachodniopomorskie TPD?
9: Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bo oczywiście Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją ogólnopolską, a nasz oddział wdraża działania w województwie zachodniopomorskim. Tak jakbym jednym zdaniem miała określić ten szereg zadań, które wpada w ręce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, to jest właśnie wspieranie dzieci oraz rodzin w różnych sytuacjach życiowych, które napotykają. W tych sytuacjach, które są mniej szczęśliwe i wręcz momentami dla dziecka czy dla rodziny tragiczne. I tutaj myślę o takim rozpadzie rodziny, ale też w sytuacjach takich bardziej pozytywnych, bo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi i placówki wsparcia dziennego we współpracy z samorządami. I przedszkola czy żłobki, które bardzo często powstają w miejscach, w tak zwanych białych plamach naszego województwa, gdzie tej profesjonalnej opieki nad najmłodszymi brakuje. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci również realizuje projekty czy ze środków krajowych, ministerialnych, czy ze środków unijnych, czy samorządowych, które właśnie mają służyć społeczności, rodzicom, rodzinom oraz dzieciom w poprawie ich sytuacji, w organizowaniu czy szkoleń, czy warsztatów dla rodziców, pedagogizacji rodziców, wspierania w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, konfliktów rodzinnych, w takim zakresie, aby ta rodzina po prostu kryzys, który przechodzi, potrafiła rozwiązać, a nie aby on eskalował i kończył się czasami taką tragiczną decyzją odebraniu dziecka z rodziny do pieczy zastępczej. Więc ten szereg działań jest naprawdę bardzo, bardzo szeroko zakrojony. Każdy nasz dzień tak naprawdę to jest dzień poświęcony dla dobra dziecka i rodziny.
1: Czy problemy rodzin w Szczecinie są inne niż w Wolinie, Świnoujściu czy Koszalinie? albo i w jeszcze mniejszych miejscowościach?
9: Specyfika każdego regionu na pewno pokazuje, że te problemy bywają różne. Szczególnie widać to, kiedy spojrzymy na te obszary dawne popegeerowskie, jak my je nazywamy, prawda? W takich miejscach faktycznie te problemy mogą mieć czy inną intensywność, czy inny wymiar. Natomiast te działania w regionie staramy się już tym przez lata utartym systemem, no bo my w zeszłym roku świętowaliśmy 80-lecie oddziału zachodniopomorskiego, więc w zasadzie równo z miastem Szczecin, tak, ten jubileusz nasz się odbywał. I tak naprawdę przez te wiele, wiele lat wypracowaliśmy sobie bardzo skuteczną drogę pomocy. Oczywiście ta droga jest wzmacniana dzięki możliwości chociażby pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, bo wtedy oczywiście my możemy rozciągać tą pomoc o wsparcie specjalistów, o remonty miejsc, w których działamy, o dostosowywanie tej oferty jeszcze bardziej dla dziecka i dla rodzin. Od ostatnich, myślę, takich 10 lat mocno staramy się profesjonalizować to wsparcie rodziny i tutaj czy przez współpracę z centrami usług społecznych, czy przez realizację projektów takich jak na przykład lokalne centra rodzinne, staramy się dążyć do tego, aby zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a jeżeli już dziecko do pieczy trafiło, to wówczas pracować z rodziną w taki sposób, czy w takiej intensywności, w takim zakresie, aby spowodować, odwrócić to, co się wydarzyło, naprawić oczywiście to, co się zadziało i co spowodowało, że ta decyzja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej zapadła. I to jest tak naprawdę taki nasz największy cel, łącznie z tym, że wypracowaliśmy taki zawód pedagoga rodzinnego, który bardzo często w oparciu o nasze placówki wsparcia dziennego, bo myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć, że to jest zadanie własne gminy, żeby taką placówkę prowadzić, żeby ona popołudniami mogła wspierać dzieci i rodzinę, bo to są placówki bezpłatne, to są placówki dla każdego, to nie są placówki dla dzieci o jakichś specjalnych potrzebach, że tam my nie przyjmiemy dziecka każdego, tak? Każdy może dziecko do takiej placówki wsparcia dziennego zapisać. Ona w roku szkolnym działa popołudniami, w wakacje oczywiście porannych godzinach, gdzie placówki nasze działały po to, żeby uatrakcyjniać dzieciom wakacje, bo oczywiście nie każde dziecko jest w stanie wyjechać gdzieś na dalekie wakacje, czy spędzić ten czas atrakcyjnie, więc na pewno jest to duże wsparcie dla rodziców, kiedy są w pracy. Natomiast teraz skupiając się już na roku szkolnym, placówki przechodzą w tryb popołudniowy. Dzieci, które przychodzą do placówek, mogą spędzić czas z wychowawcami na zajęciach kreatywnych, odrobić zadania domowe. Przede wszystkim są pod profesjonalną opieką, więc jeżeli rodzice, no zdarza się, że już coraz dłużej pracujemy, pomimo że technologia się tak rozwija i powinniśmy tej pracy mieć mniej, no to obserwujemy, że te godziny pracy czy dojazdu do pracy się wydłużają i nie zawsze jesteśmy w stanie o 15 czy o 16 być już w domu, kiedy dziecko wraca ze szkoły. Więc wracając do mojej głównej myśli, w oparciu o te placówki wsparcia dziennego, pracując z tym pedagogiem rodzinnym, rodziny są w stanie, i były takie też przypadki w naszej historii, że byliśmy w stanie odwrócić ten proces, w którym po prostu rodzina nie potrafiła sobie poradzić ze swoim problemem, czy z problemem uzależnienia, czy z problemem takiej nieumiejętności po prostu zażegnania kryzysu, braku odpowiednich umiejętności rodzicielskich i dzięki pracy właśnie z tym pedagogiem rodzinnym, też oczywiście z psychologiem, czy nawet poprzez pomoc prawnika, który również jest w stanie rodziny otoczyć wsparciem, my jesteśmy w stanie długofalowo te rodziny wspierać i po prostu zapobiegać rozpadowi rodziny.
1: Kiedy patrzymy na mapę naszego województwa, widzimy setki rodzin, z których każda mierzy się ze swoją własną, cichą codziennością. Przez lata przyzwyczailiśmy się myśleć, że największą barierą i problemem jest brak pieniędzy czy skrajne ubóstwo. Dzisiaj jednak rzeczywistość stawia przed nami zupełnie inne, znacznie trudniejsze wyzwania. Coraz częściej słyszymy przecież o głębokich kryzysach emocjonalnych u najmłodszych, o potężnym poczuciu osamotnienia w świecie zdominowanym przez ekrany, czy wreszcie o kompletnej bezsilności rodziców, którzy tracą grunt pod nogami. Powracamy do rozmowy z Angeliką Muchowską, rzeczniczką Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
2: O tym się mówi.
1: Co dziś jest największą potrzebą rodzin z Pomorza Zachodniego? Mówi się o ubóstwie, ale też o tym, że rodziny nie radzą sobie emocjonalnie.
9: Tak, tutaj bardzo słusznie pani redaktor podkreśliła. Ma to trochę wspólnego właśnie z tym, że my jednak bardzo mocno pędzimy i bardzo mało ze sobą rozmawiamy. I najczęściej to potęguje te wszystkie problemy, które gdzieś tam już w rodzinie się rozpoczynają. No i oczywiście ogromnym problemem pozostają uzależnienia w rodzinach, kiedy jedna na przykład ze stron boryka się z jakimś uzależnieniem, a druga po prostu stara się samodzielnie z tym uzależnieniem poradzić. Oczywiście ten trochę wstyd przed szukaniem profesjonalnej pomocy często powoduje, że ten problem eskaluje i już doprowadza do tej sytuacji, że po prostu trzeba dziecko po prostu zabezpieczyć. Na pewno wiele problemów, wiele rodzin, z którymi też tutaj nasza społeczna rzecznik praw dziecka w Szczecinie, z jakimi się boryka, to są rozwody. I rozwody takie bardzo brutalne. Takie rozwody, w których dziecko staje się trochę takim przedmiotem, o które się walczy, a nie jest w centrum dla rodziców, żeby ochronić po prostu dziecko przed, wiadomo, tymi konsekwencjami rozwodu. Więc tutaj też bardzo dużo takich spraw w naszym Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Szczecinie, przy siedzibie głównej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bardzo dużo takich spraw się właśnie toczy, że po prostu trafiają do nas rodzice, którzy tak naprawdę już są bezsilni trochę w tej walce i tutaj wówczas mogą liczyć właśnie czy na mediację rodzinę, bo nasza społeczna rzecznik praw dziecka Magdalena Wilk jest mediatorem. Oczywiście w centrum jest też psycholog, prawnik, więc ci specjaliści również są do dyspozycji rodziców, rodzin, partnerów, którzy po prostu nie radzą sobie w sytuacji rozwodu, w której się znaleźli.
1: No właśnie, czy można pomagać dziecku bez pomagania jego rodzicom?
9: Nie. I muszę powiedzieć, że bardzo często staramy się, bo oczywiście, wiadomo, są sytuacje, w której należy po prostu dziecko absolutnie zabezpieczyć i ze środowiska rodzinnego po prostu dziecko zabrać. Natomiast my nie możemy zapominać, że piecza zastępcza nie jest z gumy i ten problem rodzin zastępczych, z którym się borykamy od wielu lat, bo jak spojrzymy na liczbę dzieci, możemy nawet spojrzeć od 2021 roku na liczbę dzieci, które znajdują się w różnych systemach pieczy czy w domach dziecka, to można zauważyć, że ta liczba tak naprawdę nie spada jakoś dramatycznie, chociaż przecież od wielu lat mamy niż demograficzny, co powinno powodować, że ta liczba spada. Więc absolutnie praca z rodzinami, z całymi rodzinami, to jest absolutna podstawa, jeżeli mówimy o wspieraniu i rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych. Nie można tylko i wyłącznie pracować z dziećmi, nawet jeżeli pojawiają się, bo czasami oczywiście trafiają się problemy z uzależnieniem od technologii, od jakieś behawioralne, prawda, uzależnienia, to i tak gdzieś po drodze okazuje się, że ten rodzic miał niewystarczająco dużo czasu, żeby zapobiec temu, tak, że sam trochę się przyczynił, nawet nie wiedząc, bo oczywiście to nie są jakieś działania też z premedytacją, tak, bo wiadomo, my pracujemy, chcemy mieć jak najlepszy dobrobyt naszej rodziny, ale naprawdę w wielu naszych projektach my po prostu pracujemy z całymi rodzinami. I też bardzo fajnym przykładem są nasze specjalistyczne placówki, czy dla dzieci z zespołem Downa, czy dla też prowadzimy i koła pomocy dla rodziców i specjalistyczną placówkę dla dzieci z ADHD i zespołem Aspergera. W naszych projektach pracujemy modelem ze wszystkimi, z całą rodziną. I nawet ten ostatni projekt, który się pojawił w naszej placówce właśnie dla dzieci z ADHD i zespołem Aspergera, to jest tak komplementarny, że tam są nawet spotkania z dziadkami i z innymi bliskimi, tak? Takimi, którzy są po prostu obecni w życiu dziecka, bo po prostu my wtedy jesteśmy w stanie wzmacniać każdą jedną osobę po to właśnie, żeby z różnymi rzeczami, z różnymi sytuacjami mogła sobie poradzić.
1: O codziennych wyzwaniach, kryzysach emocjonalnych i realnej pomocy dla najmłodszych mówiła rzeczniczka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Angelika Muchowska.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: W naszym programie udowodnimy teraz, że wielkie pasje mogą prowadzić nas w zupełnie niesamowite miejsca, od sportowych torów aż po odległe galaktyki. Już za chwilę zburzymy mit, że kręgle to tylko luźna weekendowa zabawa ze znajomymi. Wejdziemy w świat profesjonalnego bowlingu, gdzie o mistrzostwie decyduje fizyka, mikroskopijne warstwy oleju i stalowe nerwy. Zaraz po sportowych emocjach oderwiemy się od ziemi i spojrzymy prosto w niebo. Za kilka minut sprawdzimy, jak ze Szczecina podglądać odległy kosmos i jak zostać prawdziwym odkrywcą gwiazd. Więcej o tym wkrótce. A zaczynamy od czystej sportowej rywalizacji. Aleks Szczepaniak z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego jest naszym gościem.
2: Sportowe Pomorze Zachodnie.
1: Pan jako zawodowiec potrafi jeszcze pójść ze znajomymi na kręgle i nie przejmować się wynikiem?
10: Oczywiście, że tak. Oczywiście każdy chce wygrać ze mną przy takiej okazji wyjścia ze znajomymi, ale to jest jakby okej, to jest naprawdę, mnie też to cieszy, jeżeli ktoś ze mną wygra. Oczywiście nie będę dawał forów. Nie. To nie jest tak proste. Ale tak, jest to rekreacja też takiej, można powiedzieć, przełamanie rutyny, bo jak idę na kręgielnię, no to jednak idę na trening, a tak ze znajomymi, wyjście takie ze znajomymi, no to też takie przełamanie rutyny, takie forma zabawy.
1: Tory są pokrywane specjalnym olejem. Dlaczego? I co to za olej?
10: Jest to specjalny olej bowlingowy. Nie można smażyć na tym schabowego. I specjalna maszyna też jest bardzo ważna. Tor jest smarowany po pierwsze, żeby konserwować laminaty, żeby konserwować tor. Żeby ten tor się nie psuł, żeby po prostu służył jak najdłużej. I do tego jest właśnie ta funkcja reakcji kuli z torem. Jest mnóstwo smarowań, wiele, tak naprawdę w tysiącach można liczyć. I to jest w zależności długie, krótkie. Tor ma 60 stóp i smarowanie może być tak naprawdę do 60 stopy. Czy jest mało oleju, czy jest dużo oleju. Wzorki można na tym smarowaniu rysować. Także tutaj to już są bardziej takie niuanse, ale właśnie dzięki smarowaniu toru kula lepiej reaguje i lepiej skręca niż na takim nieposmarowanym torze.
1: Jak ten wzór właśnie smarowania toru wpływa na zachowanie kuli?
10: To są już takie czynniki bardzo zaawansowane, w zależności właśnie od tego wzoru, bo mamy też wykresy smarowań, bo wiemy, na jakim smarowaniu będziemy grać na zawodach. I patrzymy na dany wzór, czy on jest właśnie, czy to smarowanie jest krótkie, czy to jest długie, czy to jest średnie, czy po bokach nie ma oleju, czy jest olej, jak ten olej idzie. Ustawiamy się do tego smarowania i faktycznie może być tak, że ta kula będzie skręcać mocniej albo w ogóle nie będzie skręcać, więc to już w zależności od techniki, od tego jak rzucimy, od tego jak dobierzemy kulę, będzie zależało, czy spadnie nam strajk, czy będziemy dobrze grać na tym smarowaniu.
1: Czy przed zawodami wiecie, jak tor został przygotowany?
10: Zazwyczaj jest to dzień przed lub w dniu startu zawodów. Takie zawody regionalne lub otwarte mistrzostwa jakiegoś danego miasta, no to wiemy, dwa dni bądź trzy dni przed startem zawodów. Na takich bardziej zaawansowanych zawodach typu Mistrzostwa Polski, no to wiemy dzień przed zawodami, tak naprawdę gdzieś tak w okolicach 22-23 przed rozpoczęciem zawodów, dnia poprzedniego. A na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata dowiadujemy się przed treningiem oficjalnym, czyli tak naprawdę nie wiemy, na co się przygotować przed przyjazdem na takie Mistrzostwa Świata.
1: A czy jako stowarzyszenie macie jakiś lokalny bowlingowy rekord Pomorza Zachodniego, którym szczególnie lubicie się chwalić?
10: Tak, w sumie to mamy rekord, ponieważ 6 albo 7 lat z rzędu zdobywaliśmy Mistrzostwo Ligi. Jako my, jako zawodnicy, nie jako stowarzyszenie, bo jako stowarzyszenie zdobywaliśmy 3 razy pod rząd, ale jak my jako zawodnicy z Zachodniego Pomorza 6 bądź 7 razy pod rząd wygrywaliśmy Ligi. Czy to regionalna, druga, pierwsza. W tym roku miejmy nadzieję, że będzie to wygrana Ekstraklasy i wtedy będzie to w ogóle dopięcie takiego koła drużynowych mistrzostw Polski.
1: Gdzie chcielibyście, żeby zachodniopomorski bowling był za 5 lat?
10: Żebyśmy widzieli naszych zawodników na Mistrzostwach Polski. To jest nasz taki nasz mały cel. Żeby coraz więcej tych naszych zawodników dostawało się na Mistrzostwa Polski, żeby grało i żeby zdobywało wysokie miejsca. Tak, bo na razie nie jeździ nas za dużo, mówię tam z 4, 5, 6 osób czasami jeździ na takie zawody. Może za 5 lat będzie trochę więcej, może będzie 10, może będzie 15, to już wtedy w ogóle będzie bajka.
1: Dlaczego mieszkaniec Pomorza Zachodniego, który do tej pory chodził na kręgle tylko dla zabawy, powinien choć raz spróbować bowlingu sportowego?
10: Właśnie może, żeby osiągnąć z nami ten cel. Może, żeby przełamać tą rutynę, żeby posmakować tej rywalizacji indywidualnej, bo jest to jednak sport indywidualny i drużynowy. Więc można, jeżeli ktoś jest indywidualistą, może grać, trenować indywidualnie. I będzie mu to sprawiało niesamowitą satysfakcję, jeżeli pokona i wygra jakiś turniej. Bo jest to naprawdę satysfakcja, grając przeciwko zawodnikom, którzy grają po 20-25 lat, wygrać taki turniej, no to jest mega, mega osiągnięcie. I tak, no myślę, że dobry argument i nasza, że tak powiem, społeczność też jest bardzo pomocna, więc jeżeli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś jest zainteresowany i będzie widział, jak ktoś lepiej gra, bardziej, nie wiem, kula mu się świeci albo odkręca, nie bać się zagadać, podpytać, zapytać o ligę, czy zapytać o jakieś małe podpowiedzi, jak lepiej grać, żeby wygrać ze znajomymi, o przysłowiowe żelki, tak? No to... To warto podpytać, warto zagadać. Nie bać się. No, jesteśmy, wydaje mi się, że wszyscy są pomocni w naszym społeczeństwie i każdy chce przyciągnąć jak najwięcej klienteli.
1: O sekretach profesjonalnego bowlingu opowiadał Aleks Szczepaniak z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego. Ze sportowych torów przenosimy się teraz w zupełnie inny wymiar. Odrywamy się od ziemi i sprawdzamy, co dzieje się wysoko nad naszymi głowami. Kolejnym gościem jest Marcin Biskupski ze Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii został reaktywowany w 2014 roku. W jakim stanie było obserwatorium, kiedy zaczęliście przy nim działać?
11: No w zasadzie było trudne do użycia, o ile nie niemożliwe, ponieważ zarówno kopuła, jak i teleskop wymagało to wszystko naprawy. Także wzięliśmy się do roboty i po prostu to zrobiliśmy. Kopuła została naprawiona do takiego stanu, że obecnie bez problemu możemy nią poruszać zarówno automatycznie, jak i ręcznie. Teleskop również został całkowicie rozebrany, wyczyszczony, złożony do kupy z powrotem. Troszeczkę go zmodernizowaliśmy również, ponieważ teleskop ma już z 50 lat lekko, natomiast cały czas jest bardzo dobrym sprzętem obserwacyjnym. Szczególnie, że obserwatorium mieści się w centrum miasta, gdzie warunki są takie sobie do obserwacji, na przykład takich dalekich obiektów jak galaktyki czy gromady gwiazd, natomiast jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o obserwację planet i Księżyca.
1: Co widzi osoba, która pierwszy raz wchodzi pod kopułę?
11: My mamy troszeczkę takich trików, tak powiem, na naszych spotkaniach z ludźmi w obserwatorium. Na przykład obkręcanie kopułą, kiedy się siedzi w środku, jest bardzo ciekawym przeżyciem, szczególnie jak się to widzi pierwszy raz. Natomiast w obserwatorium zamontowany jest teleskop, który nie jest duży. Można by się spodziewać, że jest to większy sprzęt, natomiast on nie jest zbyt duży, ale ma bardzo ciekawą optykę, w zasadzie unikatową na skalę, nawet bym powiedział, Europy, ponieważ takich teleskopów jest niewiele. Także taki mamy widok w obserwatorium, plus mnóstwo innych sprzętów.
1: Czym są dyżury astronomiczne, które prowadzicie w Szczecinie?
11: Dyżury astronomiczne wymyśliliśmy sobie gdzieś około 2015 roku, o ile dobrze pamiętam. I to są po prostu spotkania w obserwatorium z mieszkańcami miasta. Zawsze były darmowe i zawsze będą darmowe. Prowadzone są przez wolontariuszy z naszego oddziału. No i cóż, rozmawiamy sobie o kosmosie, pokazujemy planety, księżyc bądź słońce. Natomiast jeżeli nie ma pogody, zamienia się to w bardzo luźną prezentację z użyciem projektora lub czasem bez użycia projektora, ale po prostu wtedy ma miejsce rozmowa.
1: Czy trzeba wcześniej się jakoś przygotować, czy wystarczy przyjść z ciekawością?
11: Trzeba się zapisać, ponieważ obserwatorium ma ograniczoną ilość miejsc. Tam się mieści zaledwie kilkanaście osób, także bardzo się tego trzymamy i bardzo tego pilnujemy, żeby tej liczby nie przekroczyć. Bo raz, że wtedy jest tłok, a dwa, że no w zasadzie nikt by nie skorzystał. Więc mamy formularz na stronie, przez który należy się zapisać na nasze dyżury astronomiczne. Następnie przyjść na określoną godzinę na siódme piętro do obserwatorium ZUT. W okresach bardziej jesienno-zimowych zalecamy się ciepło ubrać. I to jest w zasadzie wszystko.
1: Jakie pytanie od dziecka najbardziej zapadło panu w pamięć?
11: Przez ten cały czas było ich tak dużo, że trudno mi byłoby teraz zapamiętać jedno. Natomiast rzeczywiście tych pytań jest sporo. Czy się powtarzają? Raczej nie. Czasem one oscylują wokół jakiegoś tam tematu, natomiast no, są bardzo różnorodne.
1: Mhm. A czy przy zachmurzonym niebie też można zrobić ciekawe spotkania astronomiczne?
11: Z obserwacjami to ciężko przy pochmurnym niebie. No, w naszej części świata no, tych pochmurnych wieczorów, dni jest dosyć sporo. Czasem uda nam się coś tam przez chmury zobaczyć, nawet jeżeli jest pochmurne niebo. Natomiast jeżeli już w ogóle nie ma szans na obserwacje, wtedy sobie po prostu rozmawiamy o kosmosie. Każdy z uczestników ma w kieszeni schowaną malutką prezentację na jakiś temat. Dyżury się odbywają niezależnie od pogody, także jeżeli nawet nie uda się poobserwować, to wtedy przekazujemy tą wiedzę, którą mamy, w bardzo luźnej formie, w zasadzie nie wykładu, a rozmowy bardziej.
1: Proszę powiedzieć, kto może dołączyć do PTMA Szczecin? Na stronie piszecie, że praktycznie każdy, kto interesuje się astronomią i chce pogłębiać wiedzę, a brak własnego sprzętu nie jest przeszkodą. Czy to ważny komunikat dla początkujących?
11: Tak, i to jest w 100% prawda. Może do nas dołączyć praktycznie każdy, kto się interesuje astronomią i chce obracać się w towarzystwie osób, które mają podobne zainteresowania, czerpać od nich wiedzę, korzystać z tego, co my oferujemy, ponieważ no, oferujemy w moim mniemaniu bardzo dużo, począwszy od łatwiejszego dostępu do obserwatorium na ZUT-cie, przez wypożyczanie sprzętu astronomicznego, którego troszeczkę mamy, po wycieczki różnego typu w różne ciekawe miejsca, oczywiście o tematyce astronomicznej, czy chociażby wyjazdy obserwacyjne pod ciemne niebo z teleskopami.
1: Kiedy odbywają się spotkania?
11: Zwykle od mniej więcej września do mniej więcej połowy czerwca. Co drugi czwartek, w tym sezonie prawdopodobnie będzie co trzeci czwartek, a jest to spowodowane tym, że chcemy wprowadzić troszeczkę więcej takich praktycznych warsztatów, więc będzie trochę więcej praktyki, trochę mniej teorii. Niemniej te czwartki są dniem, który nam pasuje, zostaje i to będą na pewno czwartki, tak jak było do tej pory. W tym sezonie nadal będziemy prowadzić prelekcje na Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego.
1: Co daje wspólne obserwowanie nieba? Czego nie daje samodzielne patrzenie z balkonu? Czy miłośnicy, może inaczej zapytam, czy miłośnicy astronomii są bardziej samotnikami, czy ludźmi wspólnoty?
11: Chyba powiedziałbym, że to drugie. Mogłoby się wydawać, że to taka dziedzina zainteresowań, gdzie sobie jedziemy sami z teleskopem pod niebo i sobie oglądamy, ale jednak chyba każdy z nas woli pojechać z kimś i wspólnie w jakiś sposób wyszukiwać te obiekty, obserwować je, dyskutować o tym. Myślę, że tak to wygląda.
1: Członkostwo w PTMA to także dostęp do sprzętu, tak?
11: Tak. My mamy troszeczkę własnego sprzętu oddziałowego, który nabyliśmy na przestrzeni tych 10 plus lat. który wypożyczamy członkom. I arsenał tego sprzętu powiększa się i będzie się powiększał, ponieważ mamy kilka też teleskopów, które przykładowo musimy troszeczkę odrestaurować i one pójdą również do wypożyczania. Mamy troszeczkę sprzętu elektronicznego, na przykład do astrofotografii, który również będzie udostępniany do wypożyczania i tak dalej, więc to też jest taka korzyść niewątpliwa zapisania się do nas, do naszego oddziału.
1: Czyli ten sprzęt jest dostępny tylko i wyłącznie dla członków?
11: Zdecydowanie tak. Myślę, że dużym nadużyciem by było, jeżeli byśmy wypożyczali ten sprzęt wszystkim, którzy chcą. Zresztą nie byłoby to do opanowania, trudne było to do organizacji.
1: O podglądaniu kosmosu, nocnych obserwacjach i pasji do gwiazd opowiadał Marcin Biskupski ze szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moreau.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na

0: Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
3: W pierwszą niedzielę września słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości o 8:00.
4: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
4: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
6: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
4: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Te opady, które teraz w centrum i na wschodzie kraju, po południu sobie przejdą i będzie nieco spokojniej. Chłodniej niż wczoraj, 19 stopni nad morzem, 18 w centrum i na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Wakacje się skończyły, a my wracamy, no nie do szkoły, ale do Złotej Piątki, jak co niedzielę. Dziś będą zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Szczegóły w tej sprawie niebawem, a na razie Bon Jovi. Z jednym i jedynym, Jonem Bon Jovi.

Madonna i True Blue w Radiu Złote Przeboje. Sporo się ostatnio mówi o tej wokalistce po tym, jak zamieściła na swoich mediach społecznościowych dziwne zdjęcia, swoje zdjęcia, ale wygląda na nich jak nie ona. Część fanów zwraca uwagę, że dzięki medycynie estetycznej Madonna wygląda dużo lepiej, inni krytykują, że to żenujące, co gwiazda z sobą wyprawia. Jak ktoś chce wiedzieć, w czym rzecz, to polecamy choćby Instagram Madonny, ale muzyki się przede wszystkim słucha, no to Cool and the Gang.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Zaraz wracam.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Reklama.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 prawie na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach. A teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, które miały różnych wokalistów lub przeboje, których, no, wokale wykonywały różne osoby. Bo jak mówimy na przykład Perfect, no to myślimy oczywiście Grzegorz Markowski, choć obecnie to jest oczywiście Łukasz Drapała. Ale przecież kiedyś Perfect to była także na przykład Basia Trzetrzelewska. O właśnie, ale oczywiście też Zbigniew Hołdys, który po otrzymaniu tekstu Co się stało z Magdą K. od Andrzeja Mogielnickiego napisał melodię i sam piosenkę wykonał. Wyszło fantastycznie.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: Nareszcie weekend.
10: Nareszcie niedziela.
9: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Zaballadował nam tu poranek Richard Marx w Radiu Złote Przeboje. A teraz Céline Dion u nas, która od końca sierpnia jest w Paryżu na próbach przed serią swych pierwszych od 6 lat koncertów. Artystka, przypomnę, choruje na zespół sztywnego człowieka, przypadłość powodującą sztywnienie i skurcze mięśni, ale Céline doszła do siebie. Ostatnio wyszła pod swój hotel i pośpiewała jeden ze swych przebojów, o właśnie ten, co tam słychać, razem z fanami. Nawet trochę potańczyła. Wyglądała na rozpromienioną i szczęśliwą. I to są najlepsze informacje. Przyspieszamy trochę, bo niektórzy pewnie potrzebują się przebudzić szybko. Céline Dion, I Drove All Night.

Taką serię z kobietami mamy w Radiu Złote Przeboje. Celine Dion przed chwilą śpiewała, teraz Edyta Górniak kończy, a w naszych wiadomościach o 9:00 Agnieszka Trenowska bis opowie, jak poszło Idze Świątek na wielkoszlemowym US Open. Zostańcie z nami.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się

0: piątek w US Open przeszła do kolejnej rundy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Wołodymirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
1: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
2: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
1: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
2: Dużo wyciągniemy lekcji, wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
1: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
0: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finał Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buskową.
3: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Na zachodzie i w Trójmieście robi się słonecznie, natomiast na Mazowszu i na Podlasiu może aż do późnego popołudnia przelotnie padać. 17-18 stopni nad morzem, podobne temperatury w centrum, nieco tylko cieplej na południu kraju, tu do 20 stopni. Kacper Sosnowski, witam. To jest ten moment, w którym będę nagradzał, wręczę komuś złoty bilet na ostatni wieczór lata, czyli koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Zresztą dzisiaj bardzo przyjemny dzień, bo tych finałów naszej zabawy będzie kilka. Pierwszy z nich już za chwilę, a na razie w głośnikach Depeche Mode.

0: Beata zaśpiewała w radiu Złote Przeboje, niebawem komuś zaśpiewa na żywo. Czas na nasz konkurs.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo, halo.
0: Witam ślicznie, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje z tej strony. Dodzwoniłem się do Kacpra.
2: Tak, dokładnie.
0: Pewnie wiesz, dlaczego dzwonię.
2: Już tak powiem, domyślam się.
0: Mamy taki konkurs, złoty bilet na ostatni wieczór lata, gdzie trzeba było ten ostatni wieczór lata zaprojektować, jakbyśmy to lato pożegnali. Bardzo ładnie napisałeś. Zrobiłbym lato odprawę celną, przy wyjściu zabrałbym mu komary, duchotę i piasek znajdowany w butach jeszcze w listopadzie, ale przemycił w kieszeni zapach grilla, ciepły asfalt po deszczu, nocne rozmowy i ten luz, przez który zwykły wtorek potrafił udawać sobotę. Ładnie napisałeś, wygrywasz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Słuchajcie, ja potrzebuję chwili, bo ja spałem.
0: Powiem ci, trochę się domyślam, od razu rozpoznaję o poranku słuchaczy zaspanych od tych mocno rozbudzonych. To ja ci to powtórzę jeszcze raz. Wygrywasz zaproszenie na koncert Beaty.
2: A, naprawdę? Serio? Boże, dziękuję wam bardzo.
0: I powiedz na koniec, czy idziesz jeszcze dosypiać, czy już wstajesz?
2: No, teraz wstanę, już trudno.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Moloko w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, w których śpiewało kilku wokalistów i to z dużym sukcesem. Pink Floyd bierzemy na tapet, bo tu i David Gilmour i Roger Waters pięknie wybrzmiewali. Gilmour oczywiście w większości znanych obecnie przebojów Wish You Were Here, Hide Hopes. A Roger Waters, który odszedł w 1985 roku, jest słyszany choćby w Money czy Hey You. No to w tym nagraniu akurat ich pogodzimy, bo w Another Brick in the Wall słychać obu wokalistów.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Piazzadora i German Jackson w Radiu Złote Przeboje. German Jackson, który był w związku z Whitney Houston. Jak razem spotkali się w studiu nagraniowym, to połączyły ich nie tylko zachwycające wokale, ale i serce. A ten German Jackson to się zresztą zakochiwał często, bo miał 3 żony i sporo nieformalnych związków. Dzieci liczyć mu chyba nie będę, bo łatwo się pomylić, ale prawie 10 byśmy doliczyli. No to teraz idealne nawiązanie do polskiej sceny muzycznej. Przed nami Kuba Sienkiewicz, tata 6 pociech.

0: Panie Patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
3: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie porozmawiał.

0: Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
1: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
2: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
1: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
2: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
1: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
0: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju, po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele, jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę, na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. A to zagram tak w miarę optymistycznie. Demono, kamieni aksamit.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji.
2: Za ostatni krosz kupię ci.
0: A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
0: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek, w tym takie przeboje jak choćby Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

0: Fajna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A cztery osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. A za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Paryż?
10: Znamy na pamięć.
9: Skandynawia?
10: Trochę daleko na weekend.
9: Drezno i Kraina Łaby.
10: O, brzmi interesująco.
9: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
10: I blisko?
9: 100 kilometrów od polskiej granicy.
10: Idealne miejsce na jesienny city break.
9: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
10: Świąteczne klimaty.
9: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda?
11: No.
12: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Wichury nad Polską. Cztery osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. Cztery osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesz.
17: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliłoby wiatru łamał gałęzie. Jak mówią służby, cztery osoby zostały poszkodowane.
18: Trzy osoby w województwie zachodniopomorskim oraz jedna osoba w województwie podlaskim.
17: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej

0: lampę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis "Dorożała zdymisjonowany".
1: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
0: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
1: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
0: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
2: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Dorożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
0: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest, kochani, idealny moment, żeby wspólnie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze złotymi przebojami. Pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco Was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek świat w dwóch kolorach, black and white i kombi.

Idealny kawałek na to niedzielne sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Do 16 będę miał dla was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy.

No i chyba wszystko już jasne. Beata Kozidrak zagra niezwykły koncert Unplugged 18 września w Kozłówce, dokładnie w Pałacu Zamojskich, a ja będę miał dla Was podwójne zaproszenia na tą imprezę. Szczegóły już niebawem. No a teraz pora na zespół, który stworzono w Niemczech, ale tak naprawdę wszystkie kawałki, a także teledyski nagrywali w Miami. Przed Wami No Mercy.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pau w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer. Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnia. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę. Jak podają ukraińskie media, specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Żety został doprowadzony do

0: silny wiatr.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20. Minutę po godzinie 13 to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

Amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Ach, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Kultowy boysband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13.30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidrak, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania. Jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata? No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie? Gdzie cię złapałem?
2: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
2: Sahara.
0: No to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
2: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
2: Mój mąż Paweł.
0: A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
2: Oczywiście Beata Kozidrak na przykład, Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu Bajm.
2: Tak.
0: W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki Bajmu i Beaty Kozidrak, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
2: O, świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu.
0: No
2: jest super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco. No i miłych wrażeń pod gołym niebem. Także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
2: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco. A kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą. Słuchajcie bardzo uważnie radia. Złote przeboje do 16.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Cześć, sąsiedzi!
11: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Paryż?
16: Znamy na pamięć.
15: Skandynawia?
16: Trochę daleko na weekend.
15: Drezno i Kraina Łaby.
16: O, brzmi interesująco.
15: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
16: I blisko?
15: 100 kilometrów od polskiej granicy.
16: Idealne miejsce na jesienny city break.
15: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
16: Świąteczne klimaty.
15: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie za 10 minut będzie 14. To teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

0: Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złote Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofar.
4: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie. Z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
6: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne.

0: dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
1: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
0: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.

Prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie, no i delektować się tymi niezwykłymi numerami. To na dobry początek. Bon Jovi.

jako nastolatek został przyłapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram Was na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Tak Wam gramy w weekendowe popołudnie.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

potwornie bał się latać samolotami. Aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie. No my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w Radiu Złote Przeboje. Cher.

0: kształt promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
21: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
22: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
21: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
22: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
21: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
22: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
21: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
0: Reklama.

Kochał koty, a wszystkie adoptował ze schroniska. Kiedy tak naprawdę wyjeżdżał w wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu. Tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15. To teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

0: Aha, to już po 15. Ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged but Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15. Ja już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy, chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
8: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
9: Ale że zrobili, jak zrobili.
8: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
7: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
8: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
10: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
8: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
10: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
8: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
7: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Pogoda. Jeszcze do końca.

Dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionsi.

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie. Dzięki tej piosence Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej, wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Zaraz wracam.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma, ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię dziewczyna złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz, co spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespół Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco. A bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Rodzinne posiłki. Posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
14: Prawda?
13: No.
14: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
17: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
16: Polecam Michel Moron.
17: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
18: Paryż?
19: Znamy na pamięć.
18: Skandynawia?
19: Trochę daleko na weekend.
18: Drezno i Kraina Łaby.
19: O, brzmi interesująco.
18: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
19: I blisko?
18: 100 km od polskiej granicy.
19: Idealne miejsce na jesienny city break.
18: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
19: Świąteczne klimaty.
18: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
20: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
21: Wyjazd na maksa.
20: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
0: Reklama.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet teraz jest, tak.
0: Cześć, dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę na na na na na na na na na na na na na na na na czyli Free From Desire. Dokładnie. Free From Desire, więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc będzie o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczek, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Model Talking.

0: u was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'a tak miałem. Spice Girls, Viva Forever w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Czerwone.

0: Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
8: Reklama. Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
10: Z rosyjskiej strony.
11: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
9: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym sonda Krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda Krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
12: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
9: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
5: Pogoda.
8: Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
5: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
8: Dzień dobry, niedziela, godzina 16, pora obiadowa.

Little Lies w Radiu Złote Przeboje zespołu Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Micka Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Micka Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spacerowania. Walking Away, Craig David.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
11: torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, przy telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości pięknej Grabiny Zameczek.
0: Czy to jest region? O proszę, okej.
2: Okay. Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc tak. taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Kozidrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża Pawła. Mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam
2: nie.
0: w świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Kozidrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
13: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

pewnie śmiać się z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje. Przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

0: W tym tygodniu skończyła 45 lat fantastyczna Beyoncé w Radiu Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda i powiem tylko, że jutro będzie całkiem nieźle.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
4: Reklama.
17: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
18: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Jurij Uszakow.
19: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
18: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. I jutro bez deszczu.
0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
17: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych, czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Mana, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa AHA, na proszę Państwa, za miesiąc, 9 października. Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co tobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
3: i Klemens prawy
2: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają. Zają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Reklama.

serca. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak, żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwiecznić to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: To powiedz mi, od kiedy słuchasz Bajmu, czy też twórczości Beaty Koźdrak?
2: Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Włodawa na swojej granicy, więc
0: to co ja pytam.
2: Swoi. Tak. W Lubinie też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, Bajmu, tak? Mhm. I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyniosło się to do nas do domu, więc tak, z automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić się w okolice, no, swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Koźdrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo przyjechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona i idziemy tam razem.
0: No to już, no to słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Cześć, sąsiedzi!
21: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu. Tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
26: O Boże, co wyście tu zrobili?
27: Czy możemy zwolnić go?
28: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
27: Michel, ty jesteś już mój asystent.
25: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.

Michael Jackson, Beat It w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia. A więc, jak zawsze, chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
11: Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
10: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie czwarte miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: człowiek od razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio. Złote przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju olśnienia w życiu. I one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: No, albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

odrobina lat 80. w Radiu Złote Przeboja, więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, aż dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi Gala Risotto, którą znamy doskonale z tego kawałka.

Gala pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji, czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limal, Never Ending Story.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tutaj, szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
1: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

Ja powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multi-instrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast sześciu muzyków album pod tytułem 4 nagrało czterech muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Reklama.
23: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every breath you take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no, to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, one są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochani, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Natomiast szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej ubytnie.

0: Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

Kawałek, który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, na proszę Państwa, czas na Italo Disco. Tak jest i dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Witam w cotygodniowym przeglądzie najważniejszych tematów ludzkich historii sportowych emocji z całego naszego regionu. Dzisiejsze wydanie zdominują wielkie pasje, codzienne wyzwania oraz dyscypliny, które wymagają od nas strategicznego myślenia. Sprawdzimy, czym żyją mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy na wodzie, ale w wydaniu czysto edukacyjnym. Czy wielki żaglowiec może zastąpić szkolną ławkę i smartfona? Odkrywamy fenomen programu, który od lat uczy młodych ludzi samodzielności i odpowiedzialności na pokładzie. Odsłonimy też kulisy widowiskowych regat meczowych. Przekonacie się, dlaczego eksperci mówią o tej dyscyplinie szachy pod żaglami i jak ta prestiżowa rywalizacja buduje pozycję Szczecina na świecie. Zejdziemy też na ląd, by przyjrzeć się cichej, codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka. Sprawdzimy, z jakimi problemami zmagają się współczesne rodziny w mniejszych i większych gminach naszego województwa. Na koniec udowodnimy, że popularne wyjście ze znajomymi na kręgle to w rzeczywistości sport przez wielkie S. A na początek od Radomia i ludzie, dla których woda to drugi dom. Wychowujemy pokolenia żeglarzy od najmłodszych lat. Wiemy jednak, że wielka samodzielność i dalekie rejsy wymagają twardych podstaw. Szczeciński program edukacji wodnej i żeglarskiej to fenomen na mapie Polski. Od lat 90. pokazuje, że żeglarstwo to nie tylko steri żagle, ale przede wszystkim genialna szkoła charakteru, odpowiedzialności i pracy zespołowej. Jak w dobie ekranów zaszczepić w dzieciach pasję do wody, jak uczyć bezpieczeństwa bez straszenia i jak mądrze szkolić tych, którzy sami będą uczyć innych. O rejsach, które zmieniają życie, o budowaniu odwagi oraz o tym, dlaczego na wodzie każda decyzja ma swoje konsekwencje. Rozmawiam z Wojciechem Kaczorem z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
3: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
4: Szczeciński program edukacji wodnej i żeglarskiej to przedsięwzięcie wyjątkowe w skali kraju, co stanowi o jego wyjątkowości. I dlaczego ten program przetrwał tyle lat?
5: No to on jak rzeka meandruje trochę, bo ja pamiętam początki jako... Ja zaczynałem program jako uczestnik. To w latach 90. byłem jednym tam z pierwszych uczniów objętych programem. Wręcz czasem przedstawiają mnie jako sukces programu. Okej, no można tak powiedzieć, chociaż ja pewnie z tym żeglarstwem i tak byłbym związany niezależnie od programu, bo akurat moja droga związana była z, no, głównie rodzinnie. Tak, mój tata pływał, dla mnie było to oczywiste, że moje nogi akurat na przystań same niosły. Natomiast tutaj chyba ciągle sukcesem są nauczyciele, którym się chce i tutaj trzeba im oddać hołd, bo w programie były czasy, kiedy nauczyciele mieli jakby dodatkowe godziny przeznaczone na to przez tutaj organ prowadzący, czyli gminę. Były czasy, kiedy no co prawda pieniędzy na to nie było, ale nauczyciele jakby z siłą rozpędu, bo coś, jak czymś te dzieciaki trzeba zainteresować, a warto pamiętać o tym, że taki żeglarz powinien być, to mówię, trochę mechanikiem, trochę elektrykiem, elektronikiem, powinien być ogólnie mówiąc zaradny, ale powinien przede wszystkim na przykład zrozumieć zjawiska fizyczne. I jest taka korelacja, że jeżeli ktoś dużo pływa, to mu się ta głowa otwiera na wiedzę ogólnie, na fizykę, nawet na chemię, na biologię oczywiście, no i języki obce. To jest tak zwane nauczanie pozaformalne i fajnie, jak nikt nie używa takiego trudnego słowa, ale to się dzieje. To znaczy, że młodzież nieświadomie nie ucz się uczy, tak? Jeżeli musi zaznaczyć pozycję na mapie, no to on nic innego nie robi, jak realizuje jeden z elementów programu geografia, tak? I robi to po prostu nieświadomie. Trzyma kurs kompasowy, więc te kierunki świata też ma w głowie, tak? Musi nanieść pozycję na mapie, w dzienniku jachtowym zaznaczyć różne rubryki, gdzie są te zjawiska pogodowe śledzone też na bieżąco, więc on ocenia i pokrywę chmur, to jest co godzinę taki rytuał, spisujemy ciśnienie, tak, dzięki czemu wiemy, że jak ciśnienie będzie spadało, to zaraz wiatr się powinien ruszyć, wzmóc. To są takie mechanizmy, które są troszeczkę, same się dzieją, nie? I my nieświadomie oddajemy po takim rejsie człowieka po prostu mądrzejszego, takiego no, bardziej świadomego, że nawet jeżeli to właśnie nieświadomie zrobił, czyli nauczył się czegoś, chociaż nikt go nie nazywał tego lekcją, tak, bo my jesteśmy tak, no to się często mówi, ten model pruski, uposadźmy ludzi w ławce i ich nauczmy, a tutaj skuteczność tego nauczania na wodzie jest po prostu dużo, dużo, dużo, dużo, dużo większa.
4: Czy kiedyś było łatwiej zainteresować młodych ludzi przygodą? No bo dziś wiadomo, trzeba konkurować z ekranami.
5: Tak, to jest właśnie problem, że alternatyw kiedyś było dużo mniej, żeglarstwo wcale nie było, no dalej, bo tu problem gdzieś tam na pewno w tej wypowiedzi mojej powinien się przewinąć problem finansowy, bo ludzie mają skojarzenia, że żeglarstwo jest sportem elitarnym, a to przez tą elitarność jakby rozumieją głównie ograniczenia finansowe, a to nie do końca tak, to znaczy elitarność owszem, natomiast wcale nie musi się wiązać z dużymi nakładami finansowymi, jachtów jest coraz więcej i teoretycznie możliwości pływania teraz jest mnóstwo, dużo więcej niż kiedyś, bo kiedyś tylko kluby, kiedyś tylko no, trzeba było tam trochę tych godzin spędzić przy sprzęcie, zanim się popłynęło, tak, kiedyś metoda kija i marchewki polegała na tym, że najpierw dużo kija, czyli właśnie jakieś skrobanie ze starych lakierów, maszyn,

0: żebyśmy tylko na tym bazowali, że ktoś zobaczył, nie wiem, jakiegoś TikTokera czy jakiegoś innego YouTubera, że ja też bym tak chciał, bo to ładnie wyglądało, ale no, żeby ściągnąć człowieka na przystań na te pierwsze parę godzin, na to spróbowanie, no chyba tutaj każda metoda jest dobra. Ile z tych osób potem zostaje w żeglarstwie, to jest już inny temat, bo dużo osób odpada po drodze, bo to nie jest łatwe, jak ktoś zmoknie. Ja często tak żartuję dla ludzi na Kei, że jak zaczynają kurs na żeglarze, ja mówię, to weźcie się, jednak zastanówcie, może szachy są fajniejsze, bo jak ktoś gra w szachy, to mu na głowę nie musi padać, może w ciepłym siedzieć, a na wodzie bywa różnie, jest bardzo fajnie, a czasami jest tak, że człowiek się zastanawia, co ja tutaj robię, ale ci, którzy pokonają te swoje ograniczenia, wejdą na łódkę, zobaczą, wracają mocniejsi po prostu, więc konkurencji ze strony różnych innych atrakcji teraz jest sporo, natomiast wydaje mi się, że na razie jesteśmy w stanie tą konkurencję pokonać.
1: Czy sztuczna inteligencja wkroczyła już na pokład?
0: Są takie próby. No, nowe plotery potrafią wskazać trasy, to znaczy mogę poprosić urządzenie nawigacyjne, żeby mnie pokierowało. Wpisuję, gdzie ja, czy klikam na mapie, gdzie bym chciał dopłynąć i ono mi pokazuje najlepszą trasę. Są do tego jeszcze wspomaganie meteorologiczne, że on mi pokaże też na tej trasie, gdzie ewentualnie jakieś zagrożenia związane z siłą wiatru się pojawią. Natomiast zawsze tam jest takie zastrzeżenie, że to jest tylko pomoc, że trzeba ręcznie sprawdzić, czy on gdzieś tam nas nie przepuścił, nazwijmy to, przez jakieś wąskie, takie bardziej niebezpieczne tereny. Nie ma tego AI jeszcze za dużo, nie? Natomiast na chwilę już w tej wersji właśnie internetowej, już obserwując te wszystkie filmiki, materiały, które ludzie wrzucają do sieci, to tam tego jest sporo. Natomiast dobry żeglarz szybko rozpozna jeszcze, który jacht jest generowany za pomocą sztucznej inteligencji, a który obrazek jest generowany, nie jest ingerowany, że tak powiem, sztuczna inteligencja w te obrazy. Ale to będzie szło na pewno. Wszędzie tego jest pełno i u nas też będzie. Natomiast zawsze ta opcja offline jest może nie atrakcyjniejsza, ale taka, którą trzeba mieć za nadrzu. Trzeba być przygotowanym na to, że akumulator się wyczerpie, urządzenie padnie po prostu i trzeba ręcznie jak 50, 100, 150, 200 lat temu dopłynąć do brzegu, do celu.
1: Wróćmy jeszcze do programu. Obejmuje on również szkolne koła edukacji morskiej. Co dzieje się w takim kole przez cały rok?
0: Tutaj program jest przygotowywany tak naprawdę przez same koła, to znaczy nauczyciel, który prowadzi koło, przygotowuje sobie taki plan pracy w oparciu tak naprawdę o swoją wiedzę, bo ja sam prowadzę tego typu koło, ja mówię zawsze, że najlepszym liceum w Szczecinie, bo 16 liceum za takie uważam, nieskromnie, a to wynika, znaczy to u mnie akurat ta łatwość wynika, że ja sam to koło prowadzę, jeżeli potrzebuję, nie wiem, uczniowie wykażą taką chęć, czy ja zasugeruję, to mamy spotkanie i z taką klasyczną szantą, czy w ogóle spotkania z szantami, tak możemy wyciągnąć gitary i pograć i to też będzie fajne, to też będzie uczące, bo w czasie śpiewania szant gdzieś tam się pojawią jakieś hasła odnoszące się do nazewnictwa, do jakichś sytuacji na wodzie i to możemy sobie wtedy o tym jakby wspomnieć, rozmawiać i też nie w kategorii takiej, o w szancie pojawiło się słowo, tam nie wiem, bakburta, czym była bakburta, czym teraz jest, więc unikamy tego, natomiast to samo gdzieś tam wchodzi do głowy. Są takie zajęcia, że zastanawiamy się właśnie, no dobra, dzisiaj jest taki i taki dzień, załóżmy, że dzisiaj byśmy wystartowali, nie wiem, ze Szczecina i chcemy płynąć na Bornholm, no to sprawdźcie prognozę, macie telefony, sprawdźcie prognozę, tak? No i szukają tej prognozy, analizują ją pod kątem tego, gdzie moglibyśmy zapłynąć, czy lepiej byłoby wybrać trasę w stronę Rugi, czy w stronę Bornholmu, tak? Natomiast mówię, mi jest trochę łatwiej, bo ja mam tą wiedzę, natomiast nie wszyscy opiekunowie tych szkolnych kół to są kapitanowie, to są czasem osoby z żeglarzem jachtowym, są osoby bez patentów, które po prostu chcą rozwijać dopiero tą pasję i wtedy tutaj rola koordynatora tego programu edukacji morskiej, czyli obecnie od już kilku lat Pałac Młodzieży w Szczecinie zajmuje się koordynacją programu i wystarczy się do nich odezwać i tam jest na przykład kapitan Jerzy Szwoch, który przychodzi na takie zajęcia, czy z nawigacji właśnie, no, czy z gitarą, czy wtedy wspomoże tego nauczyciela, no bo nie każdy nauczyciel ma wiedzę żeglarską wystarczającą do tego, żeby być dla młodzieży autorytetem w dziedzinie żeglarstwa akurat, nie?
1: O morskiej przygodzie, która uczy życia i buduje charakter, opowiadał Wojciech Kaczor z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Z pokładu żaglowców schodzimy na stały ląd, by sprawdzić, co jeszcze działo się w naszym regionie. Czas na przegląd tego, czym w

0: ostatnich dniach żyło całe Pomorze Zachodnie. Opowie o tym Ula Myszkinis.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie powstanie nowy schron, miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu. O szczegółach ze względów bezpieczeństwa mówić nie można, tłumaczył naszemu reporterowi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
3: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś na podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. Wszystko na czas kryzysu będzie przygotowane.
2: Projekt jest gotowy, budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku.
1: To warto wiedzieć.
2: Wreszcie została otwarta dla ruchu Aleja Powstańców Wielkopolskich. Tylko Frysztacka nadal nieprzejezdna. Tramwajem możemy już przejechać od pętli Pomorzany do dworca Niebuszewo. Powracają linie numer 11 i 12. Z kolei na trasie linii numer 6 kursuje nowy, dwukierunkowy, częściowo niskopodłogowy Moderus Beta, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. To nie koniec dobrych wiadomości. Szczeciński Dom Sportu już otwarty po wakacyjnej przerwie. O szczegółach Adrian Górny.
4: Otwarta jest już nowa część, 30-metrowa pływalnia i hala bokserska. Nowy basen zwiększy dostępność torów pływackich. Ostatnie prace prowadzone są jeszcze w części szatniowej. Zgodnie z planem mają zakończyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.
2: Pierwszy mecz na nowej hali sportowej 12 września. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoń Szczecin zmierzą się z siódemką Miedź Legnica. Za nami wakacje, a w Szczecinie Aleja Powstańców Wielkopolskich wreszcie otwarta dla ruchu. Zakończono też prace związane z naprawą ubytku pod torowiskiem w pobliżu dworca Niebuszewo, który w ostatnich dniach uniemożliwiał kursowanie tramwajów na odcinku od ronda Giedrojcia. Powróciły też na stałe lokalizacje przystanków autobusowych. Tokarska dla linii 64, 66 i 533 oraz Narutowicza dla linii numer 70. Z dróg przenieśmy się na wodę. Na burtach nowych polskich statków pojawią się szczecińskie dzielnice. Cztery masowce zamówione właśnie przez Polską Żeglugę Morską będą nosiły nazwy Pogodno, Osów, Skolwin i Gocław, mówi rzecznik spółki Krzysztof Gogol.
5: Cztery masowce o nośności 45 tysięcy ton można zaliczyć do klasy tzw. Szczecin Max, czyli największych ze względu na zanurzenie, jakie mogą wpłynąć do szczecińskiego portu.
2: Budowa masowców rozpocznie się jeszcze w tym roku. Mają być gotowe w ciągu niecałych 2 lat. Szczecińskie przedsiębiorstwo autobusowe Dąbie rozpoczęło testy nowego modelu MAN Lions City 12. Można go zobaczyć na Prawobrzeżu. Będzie kursował na miejskich liniach do 12 września. Tymczasem do 30 września uczniowie szczecińskich szkół, aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, muszą wyrobić szczecińską kartę aglomeracyjną i aktywować na nowy rok szkolny. Szczegóły na Szczecin.eu.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia,
0: który przygotowała Ula Myszkinis.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
0: Choć żeglarstwo kojarzy się z piękną przygodą i wolnością, to woda bywa bezwzględna i nie wybacza błędów. Jak uczyć bezpiecznych zachowań na pokładzie bez niepotrzebnego straszenia? O tym, jak mądrze szkolić młodych żeglarzy i dlaczego każda decyzja na wodzie ma swoje konsekwencje, rozmawiałam z Wojciechem Kaczorem z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
1: Blisko mieszkańców.
0: Porozmawiajmy teraz o bezpieczeństwie na wodzie. Od czego zaczyna się edukacja bezpieczeństwa?
6: No na pewno oswajanie z wodą i to już na etapie szkoły podstawowej. No, ubolewam nad tym, że w szkołach w Polsce no, nie ma takiego elementu, znaczy nie we wszystkich, tak, nie mamy takich warunków, żeby móc powiedzieć, że nie wiem, każdy uczeń czwartej klasy musi umieć pływać, czy mieć ten odpowiednik dawnej karty pływackiej, tak jak karta rowerowa. No to by było super, że wpadł ktoś do wody, to wiadomo, że no, oczywiście element paniki, nie wiem, pośliznął się na pomoście, tak, wpadł do wody, ale nie utonie, bo umie pływać. Nie mam takiej gwarancji, patrząc na naszą młodzież, że każdy umie pływać. Nie? U nas tego jakby systemowo nie gwarantujemy. I tu od tego trzeba zacząć, od oswajania się z wodą. Potem to całe szkolenie związane z kamizelkami ratunkowymi. Na szczęście już te kamizelki teraz najczęściej pneumatyczne, one są wygodne, nie są, znaczy wygodniejsze na pewno niż to, co było kiedyś. Czyli te tak zwane Poznanie, czy takie grube kamizelki, które gdzieś tam jeszcze można spotkać, ale coraz rzadziej na szczęście. Więc kamizelka i to tłumaczenie, że kamizelka na pokładzie być musi i nie tylko na pokładzie, ale w zasadzie jak wchodzimy na marinę, na przystań, chodzimy po pomostach, to już w kamizelkach. Nauka tego, że przystań żeglarska to jest całe przedsiębiorstwo, nazwijmy to. Są na przystani miejsca bezpieczne i niebezpieczne. niebezpieczne są te miejsca, gdzie się jachty naprawia, gdzie jachty stoją na jakichś podporach, nie wchodzimy, nie wspinamy. Wiadomo, zwłaszcza tutaj młodsze, też starsza młodzież tak samo lubi zaglądać tam, gdzie nie powinna, czyli gdzieś tam za hangary, gdzieś tam, gdzie jakieś zbiorniki z przepracowanym olejem, i tutaj trzeba przestrzegać tych zasad związanych z tym, że rodzice przywożą na zajęcia, odwożą z zajęć, że młodzież nie chodzi sama po przystani. Natomiast już w momencie, kiedy my ich przejmujemy, czyli zakładamy im kamizelki, wchodzą na jacht, to te zasady związane z poruszaniem się na jachcie, jak nie musimy stać, to siedzimy, nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów, tak, nie, no, pilnujemy i siebie, i innych, to profilaktyka, bo faktycznie na morzu, jeżeli doszłoby do sytuacji, że ktoś wypadł za burtę, to na morzu bardzo trudno taką osobę faktycznie znaleźć, zlokalizować, tak, czyli nie stracić z oczu między falami i potem dociągnąć do burty i wyciągnąć na pokład. To są bardzo trudne czynności, więc profilaktyka. Na jachtach mamy kamizelki teraz z uprzężami, lifeliny tak zwane, czyli takie liny stalowe, do których się młodzież wpina, jak idzie pracować gdzieś poza kokpitem, czyli zmieniamy żagle przednie. Musi wyjść na dziób, na falę, potem często zupełnie autentycznie po kolana w wodzie. To są prace, które oni muszą wykonać, natomiast robią to w sposób jak najbardziej bezpieczny, czyli w kamizelce, wpięci w pokład, nawet jeżeli fala podetnie, taka osoba się przewróci, to nie spada z pokładu, tak, lina go trzyma. No i w zasadzie tu reszta to są te zasady związane z bezpieczeństwem pożarowym, tak, czyli to, co jest na pokładzie związane z, no bo wbrew pozorom, oprócz z utonięć jachtów, no tu najpoważniejszym problemem jest ogień, tak, czyli uczymy się używać kuchenki jachtowej, bo ona jest trochę inna niż domowa. To są takie wszystkie zasady związane już z eksploatacją samego jachtu. No i najważniejsze chyba, bo o tym nie wspomniałem, to przechodzenie z kei na jacht, czyli element cumowania, gdzie taka osoba mogłaby wyskoczyć z jachtu za wcześnie i nie dolecieć do nabrzeża, żeby przejąć cumę, czyli te zasady wchodzenia, tak zwanego desantu, jak my to mówimy, czyli zasadę schodzenia z jachtu na keję i z kei potem powrót na jacht, żeby to robić bezpiecznie, bo to często te keje, nie wiem, na przykład mokra keja powoduje zdziwienie, że ktoś wyskoczył i potem się zdziwił, że pośliznął się i wpadł z drugiej strony kei do wody. Takie sytuacje widziałem, nie wygląda to fajnie i nie jest bezpieczne, więc szkolenie i jeszcze raz szkolenie, no ale dajemy radę.
7: A są właśnie takie tego typu warsztaty dotyczące bezpieczeństwa prowadzone na lądzie?
6: Tak, no znaczy w ramach edukacji morskiej mamy cyklicznie już, tu dzięki Centrum Żeglarskiemu, zresztą no, ośrodek też podlegający pod gminę miasto Szczecin, największy ośrodek żeglarstwa obecnie tutaj na Pomorzu Zachodnim, a chyba jeden z większych w Polsce. I tam dzięki ich uprzejmości i tutaj Przemek Dziarnowski, czyli tak zwany patent, kierownik wyszkolenia żeglarskiego z Centrum Żeglarskiego, robi takie raz w roku, a były takie sezony, że i dwa razy w roku zajęcia dla młodzieży z tratwą, z kamizelkami, czyli młodzież, no ostatnia taka edycja w czerwcu, przychodzą te koła edukacji morskiej na przystań i pokazujemy im, co by było gdyby, czyli jeżeli się stałoby tak, że no, ten jacht morski wymaga opuszczenia jachtu, no to co wtedy? I pokazujemy im na żywym przykładzie, oni ubierają kamizelki, rzucamy do wody tratwę, zwykłą tratwę, taką jak na jachtach. Otwieramy tą tratwę, ona automatycznie się pompuje i pokazujemy im, no dobrze, tratwa jest na wodzie, co dalej? No do tej tratwy trzeba wejść. Tratwy czasem się odwracają w wodzie do góry dnem, więc trzeba je najpierw obrócić. Młodzież wchodzi do środka, sprawdza, jak bardzo tam jest ciasno, próbuje się tam właśnie jakoś umościć, zobaczyć, jak to jest. No, z jednej strony chodzi znowu o element oswajania młodzieży z tym żywiołem, pokazania, że jest to w miarę bezpieczne, natomiast z drugiej strony pokazania też, że tratwa to nie jest taki magiczny guzik, który ratuje od razu wszystko, tylko samo przeżycie na tratwie też wymaga pewnych starań. Także tego typu zajęcia już od kilku lat prowadzimy. W tym roku będziemy w grudniu mieli takie zajęcia właśnie w szkole, w której ja uczę, w 16 liceum będziemy taki mieli weekend związany z bezpieczeństwem. Sobota, niedziela przeznaczona dla dorosłych, ale piątek chcemy właśnie dla tych wszystkich kół edukacji morskiej zaprosić je do nas. U nas mamy basen i tam na tym basenie pokazać właśnie, jak taką tratwę. Chodzi o to, żeby nie żeglarstwo jakby przedłużyć te zajęcia związane z wodą, żeby zimą to nie tylko teoria, ale też właśnie to wejście do wody, do basenu, pokazać pokazania, jak działa tratwa, ale pokazania też właśnie, jak się pompuje kamizelka pneumatyczna, czy ona zawsze zadziała, a co by było, gdyby nie zadziałała, bo te kamizelki też mają taki system, którym można uruchomić je awaryjnie, także te zajęcia w grudniu będą u nas tutaj dla uczniów ze Szczecina w jeden z weekendów grudniowych. Robimy to przy okazji takiej dużej konferencji związanej z bezpieczeństwem, no bo tak naprawdę zależy nam na tym, żeby żeglarze u nas, nie tylko młodzież, ale w ogóle, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie, bo żeby o żeglarstwie w mediach nie mówiono tylko z okazji jakiegoś wypadku, nie wiem, ktoś utonął, czy jakaś jednostka się wywróciła, czyli żeby to było, ta profilaktyka jest ważniejsza niż potem to, co w mediach słyszymy związanych z tragediami na wodzie.
7: O tym, jak bezpieczniej z głową korzystać z uroku żeglarstwa, mówił Wojciech Kaczor z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. A w naszym programie czas na czystą adrenalinę, strategię i walkę ramię w ramię. Przechodzimy do świata, w którym margines błędu wynosi zero, a o wygranej decydują ułamki sekund. Polish Match Tour i Szczecin Match Race to marki doskonale znane w żeglarskim świecie. Nasz gość Maciej Cyłpa z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego jest nie tylko ich twórcą, ale i organizatorem.
8: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
7: Jak wytłumaczyć laikowi, czym jest Match Racing?
9: Match Racing to jest pojedynek na wodzie dwóch jachtów. W ogóle Match Racing historia ma swoją sporo Ameryki, czyli z najstarszego trofeum sportowego na świecie, które jest wciąż kontynuowane. Dwa jachty ścigają się między sobą. Ten, kto wygrywa, po prostu dostaje punkty, kto przegrywa punktów, nie dostaje. Jest takie powiedzenie there is no second, czyli nie ma drugiego w regatach meczowych. No i to jest inna forma żeglarstwa, bo w żeglarstwie takim ligowym, czy żeglarstwie nazwijmy to flotowym, gdzie pływa 10, 15, 100 jachtów na raz, jest troszkę inna filozofia pływania. Tam w lidze chodzi o szybkość, trzeba być szybkim, trzeba się uwolnić od przeciwnika i popłynąć pierwszemu do mety. W regatach meczowych szybkość jest wtórna. Ważne jest to, żeby być przed drugą łódką, czyli stosuje się różnego rodzaju zabiegi taktyczne, blokowanie, wypychanie, nakładanie kar i tak dalej, więc to jest taka bezpośrednia walka jeden na jednego na wodzie, która też trwa około 10-15 minut jeden wyścig. Tych wyścigów jest bardzo wiele, bo jeśli startuje, nie wiem, 12 załóg, no to każda załoga ściga się z każdą załogą, jest wtedy rozgrywka w formie ligowej, można powiedzieć też. Więc każdy pływa z każdym, ma szansę zdobyć jeszcze na punktów i ci, którzy na końcu tej tak zwanej rundy eliminacyjnej, też nazywa round robin, najlepsi awansują potem do rundy kolejnej, półfinałów. Więc jest to pływanie jeden na jednego, bardzo widowiskowe, bardzo dynamiczne, ale wymagające bardzo dużych umiejętności i doskonałego opanowania jakby tak jachtu, jak i taktyki.
7: Ważną imprezą w kalendarzu jest Szczecin Match Race. Kiedy się odbywa?
9: W tym roku to impreza będzie trochę szybciej, bo zamyka sezon już od paru lat. Szczecin Match Race zamyka sezon, kiedyś otwierał. To jest impreza, która już trwała od 2008 roku w Szczecinie. Ona właśnie miała swoje edycje również na Odrze. To jest Puchar Świata, czyli zapraszamy zawodników z rankingu Pucharu Świata. W tym roku będziemy mieli aż 16 zawodników. To będzie rekordowa impreza. Będzie trwała 4 dni, od 8 do 11 października. No i zobaczymy tam najlepszych polskich żeglarzy, bo to przy okazji są Mistrzostwa Polski otwarte, ale też zawodników z czołowej dziesiątki, 20 rankingu światowego, więc, a przekładając na język, nie wiem, tenisowy na przykład, no to jest już turniej wysokiego kalibru, może niewielki szlem, ale jakieś tam 500 czy 1000 rankingu Masters, to jest tego typu impreza. No i warto to zobaczyć, bo uczestnikiem będzie w tym roku na przykład dwie załogi będą kobiece. Jedna załoga prowadzona przez Chinkę Lili Shu, która jest złotą medalistką olimpijską z klasy laser, a drugą z drugiej strony będzie załoga polska. Jej konkurentki na wodzie w klasie laser, Agaty Barwińskiej, z trzema innymi dziewczynami, więc będziemy mieli fajny pojedynek takich właśnie byłych zawodniczek klas olimpijskich z sukcesami tu na Szczecinie na naszych jachtach RS21.
7: Czy Match Racing jest takim żeglarskim odpowiednikiem szachów rozgrywanych przy dużej prędkości?
9: To ja to nazywam, to jest połączenie szachów i boksu, bo na wodzie te jachty często od siebie się niestety odbijają, bo te manewry są prowadzone na bardzo bliskiej odległości, są bardzo agresywne, tam nie ma litości, więc to jest troszkę taki boks, takie zapasy można powiedzieć, a z drugiej strony to jest partia szachów, bo trzeba bardzo dobrze jakby taktycznie to rozgrywać, nawet ważniejsze jest, jeśli ktoś jest na przykład wolniejszy w manewrach, bo tak czasem bywa na tym jachcie, bo jachty są wciąż takie same, no to jest w stanie to spokojnie nadrobić właśnie taktyką pozycjonowaniem i sposobu prowadzenia walki, więc Więc tak, to jest połączenie dużego wysiłku taktycznego i fizycznego, jeśli chodzi o wypychanie i blokowanie przeciwnika.
7: Proszę powiedzieć, jaką rolę w środowisku pełni dziś Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski?
9: Ten zarząd, który w tej chwili działa, to jest zarząd mniej więcej ten, który jakby przejął związek 6 lat temu, po 20 kilku latach rządów poprzedniej ekipy, i staraliśmy się ten związek z nowym oddechem, z nowymi ambicjami jakby pchnąć na nowe tory, i wydaje mi się, że bardzo mocno go zmodernizowaliśmy. Znaczy, postawiliśmy dużo na komunikację, na promocję nie tylko tego, co my robimy, ale głównie tego, co robią wszyscy inni, na odpowiednie wyróżnienie zawodników. Znaczy, organizujemy co roku taką bardzo fajną galę, w której nagradzamy zawodników, i to nie jest rozdawanie jakichś tam nagród to pod stołem, tylko jest to odpowiednio nagłośnione z gośćmi, po prostu gala żeglarska. Więc sporo mediów, sporo nowoczesnego przekazu. Staramy się pokazywać to żeglarstwo też partnerom i sponsorom. Dzięki temu pozyskujemy coraz więcej aby partnerów do tego żeglarstwa zachodniomorskiego. No i pomagamy organizatorom, tak, innych imprez w różny sposób. Więc myślę, że spajamy to środowisko i pokazujemy, że da się to robić fajnie i tak w sposób przystępny. I patrząc po frekwencji, tak na imprezach, jak i na tej naszej gali, jakby wydaje się, że to działa i zaczyna nabierać dobrego kierunku.
7: A co jest największym wyzwaniem?
9: Znaczy, dla mnie jako organizatora Polskiej Ligi Żeglarskiej, na to żeglarstwo patrzę trochę inaczej. Ja na nie patrzę bardzo profesjonalnie, bo to jest jakby moja praca, mój zawód. Patrzę na to z punktu widzenia zawodowego. To jest to, że to żeglarstwo ma bardzo wiele obliczy. I tak jest. Część ludzi powiada żeglarstwo zawodowo, część pracuje w klubach, więc z tego żyje, a część... Znakomita część, większość robi to czysto amatorsko. I to jest dla mnie największe wyzwanie, jako człowieka, który koordynuje media i komunikację związku, że jak ja mojej ekipie powiem, że musimy zrobić informację prasową przed i po regatach, czy jakiś materiał, no to on powstaje w ciągu paru godzin i mamy materiał. A tutaj, jeśli działamy z klubami, które działają po prostu amatorsko, dla zabawy, dla fanu, z pasji, czasem ciężko jest uzyskać to, co się chce uzyskać, żeby potem opuszczać dalej świat. I to jest dla mnie największe wyzwanie, to jest to, żeby ci ludzie zrozumieli, że zawodnicy zrozumieli, że jeśli chcą mieć doskonałe imprezy, chcą mieć super sprzęt, chcą mieć media wokół siebie, no to muszą zachowywać się troszkę bardziej uporządkowanie. I to jest duża bariera, bo jak ktoś pływa po prostu weekendowo dla siebie w jakichś tam regatach, no to nie będzie potem wracał do domu i pracował, żeby przygotować materiał mediowy, zdjęcia i informację prasową o swoich startach, tylko po prostu idzie do pracy. Więc to jest chyba największe wyzwanie dla nas. No i dwa, to jest oczywiście pozyskanie finansowania jakby całego, na całe żeglarstwo. Zawsze ta kołdra jest krótka, zawsze jest tych środków, które gdzieś tam są dzielone przez jakieś ministerstwa czy urzędy. Zawsze jest ich za mało i to jest też ważne, aby właśnie dzięki tym działaniom te finansowania pozyskiwać. I to są dwa chyba największe problemy. Wydaje mi się, że wspólne dla wielu dyscyplin, tylko dla żeglarstwa.
7: Mówił Maciej Cyrupa z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
1: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: Nazwę tej organizacji zna niemal każdy z nas, ale czy wiemy, czym się zajmuje? Kiedy gasną światła wielkich, jednorazowych akcji charytatywnych, zaczyna się długa, codzienna praca u podstaw. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to potężna sieć wsparcia, która działa nie tylko w Szczecinie, ale i w Koszalinie, Stargardzie, Wolinie czy najmniejszych gminach naszego województwa. Dzisiaj problemy rodzin to rzadziej skrajne ubóstwa, coraz częściej kryzysy emocjonalne, bezsilność po pandemii i brak poczucia bezpieczeństwa. Czym są placówki wsparcia dziennego i dlaczego dla wielu dzieci stają się drugim, a czasem tym bezpieczniejszym domem? Jak mądrze pomagać najmłodszym, nie zapominając o ich rodzicach? O realiach pracy wychowawców, sile lokalnych społeczności oraz o tym, jak opowiadać o trudnych sprawach, chroniąc prywatność dzieci. Rozmawiam z Andrzejką Muchowską, rzeczniczką Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
1: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
7: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to nazwa bardzo znana. Ale czym dokładnie jest Zachodniopomorskie TPD?
10: Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bo oczywiście Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją ogólnopolską, a nasz oddział wdraża działania w województwie zachodniopomorskim. Tak jakbym jednym zdaniem miała określić ten szereg zadań, które wpada w ręce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, to jest właśnie wspieranie dzieci oraz rodzin w różnych sytuacjach, sytuacjach życiowych, które napotykają. W tych sytuacjach, które są mniej szczęśliwe i wręcz momentami dla dziecka czy dla rodziny tragiczne. I tutaj myślę o takim rozpadzie rodziny, ale też w sytuacjach takich bardziej pozytywnych, bo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi i placówki wsparcia dziennego we współpracy z samorządami i przedszkola czy żłobki, które bardzo często powstają w miejscach, w tak zwanych białych plamach naszego województwa, gdzie tej profesjonalnej opieki nad najmłodszymi brakuje. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci również realizuje, wdraża i realizuje projekty, czy ze środków krajowych, ministerialnych, czy ze środków unijnych, czy samorządowych, które właśnie mają służyć społeczności, rodzicom, rodzinom oraz dzieciom w poprawie ich sytuacji, w organizowaniu czy szkoleń, czy warsztatów dla rodziców, pedagogizacji rodziców, wspierania w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, konfliktów rodzinnych w takim zakresie, aby ta rodzina po prostu kryzys, który przechodzi, potrafiła rozwiązać, a nie aby on eskalował i kończył się czasami taką tragiczną decyzją odebraniu dziecka z rodziny do pieczy zastępczej. Więc ten szereg działań jest naprawdę bardzo, bardzo szeroko zakrojony. Każdy nasz dzień tak naprawdę to jest dzień poświęcony dla dobra dziecka i rodziny.
7: Czy problemy rodzin w Szczecinie są inne niż w Wolinie, Świnoujściu czy Koszalinie? Albo i w jeszcze mniejszych miejscowościach.
10: Specyfika każdego regionu na pewno pokazuje, że te problemy bywają różne. Szczególnie widać to, kiedy spojrzymy na te obszary dawne popegeerowskie, jak my je nazywamy, prawda? W takich miejscach faktycznie te problemy mogą mieć czy inną intensywność, czy inny wymiar. Natomiast te działania w regionie staramy się już tym przez lata utartym systemem, no bo my w zeszłym roku świętowaliśmy 80-lecie oddziału zachodniopomorskiego, więc w zasadzie równo z miastem Szczecin, tak, ten jubileusz nasz się odbywał. I tak naprawdę przez te wiele, wiele lat wypracowaliśmy sobie bardzo skuteczną drogę pomocy. Oczywiście ta droga jest wzmacniana dzięki możliwości chociażby pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, bo wtedy oczywiście my możemy rozciągać tą pomoc o wsparcie specjalistów, o remonty miejsc, w których działamy, o dostosowywanie tej oferty jeszcze bardziej dla dziecka i dla rodzin. Od ostatnich, myślę, takich 10 lat mocno staramy się profesjonalizować to wsparcie rodziny i tutaj, czy przez współpracę z centrami usług społecznych, czy przez realizację projektów takich jak na przykład lokalne centra rodzinne, staramy się dążyć do tego, aby zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a jeżeli już dziecko do pieczy trafiło, to wówczas pracować z rodziną w taki sposób, czy w takiej intensywności, w takim zakresie, aby spowodować, odwrócić to, co się wydarzyło, naprawić oczywiście to, co się zadziało i co spowodowało, że ta decyzja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej zapadła. I to jest tak naprawdę taki nasz największy cel, łącznie z tym, że wypracowaliśmy taki zawód pedagoga rodzinnego, który bardzo często w oparciu o nasze placówki wsparcia dziennego, bo myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć, że to jest zadanie własne gminy, żeby taką placówkę prowadzić, żeby ona popołudniami mogła wspierać dzieci i rodzinę, bo to są placówki bezpłatne, to są placówki dla każdego, to nie są placówki dla dzieci o jakichś specjalnych potrzebach, że tam my nie przyjmiemy dziecka każdego, tak? Każdy może dziecko do takiej placówki wsparcia dziennego zapisać. Ona w roku szkolnym działa popołudniami, w wakacje oczywiście porannych godzinach, gdzie placówki nasze działały, po to, żeby uatrakcyjniać dzieciom wakacje, bo oczywiście nie każde dziecko jest w stanie wyjechać gdzieś na dalekie wakacje, czy spędzić ten czas atrakcyjnie, więc na pewno jest to duże wsparcie dla rodziców, kiedy są w pracy. Natomiast teraz, skupiając się już na roku szkolnym, placówki przechodzą w tryb popołudniowy. Dzieci, które przychodzą do placówek, mogą spędzić czas z wychowawcami na zajęciach kreatywnych, odrobić zadania domowe. Przede wszystkim są pod profesjonalną opieką, więc jeżeli rodzice, no zdarza się, że już coraz dłużej pracujemy, pomimo że technologia się tak rozwija i powinniśmy tej pracy mieć mniej, no to obserwujemy, że te godziny pracy czy dojazdu do pracy się wydłużają i nie zawsze jesteśmy w stanie o 15 czy o 16 być już w domu, kiedy dziecko wraca ze szkoły. Więc wracając do mojej głównej myśli, w oparciu o te placówki wsparcia dziennego, pracując z tym pedagogiem rodzinnym, rodziny są w stanie, i były takie też przypadki w naszej historii, że byliśmy w stanie odwrócić ten proces, w którym po prostu rodzina nie potrafiła sobie poradzić ze swoim problemem, czy z problemem uzależnienia, czy z problemem takiej nieumiejętności po prostu zażegnania kryzysu, braku odpowiednich umiejętności rodzicielskich, i dzięki pracy właśnie z tym pedagogiem rodzinnym, też oczywiście z psychologiem, czy nawet poprzez pomoc prawnika, który również jest w stanie rodziny otoczyć wsparciem, my jesteśmy w stanie długofalowo te rodziny wspierać i po prostu zapobiegać rozpadowi rodziny.
7: Kiedy patrzymy na mapę naszego województwa, widzimy setki rodzin, z których każda mierzy się ze swoją własną, cichą codziennością. Przez lata przyzwyczailiśmy się myśleć, że największą barierą i problemem jest brak pieniędzy czy skrajne ubóstwo. Dzisiaj jednak rzeczywistość stawia przed nami zupełnie inne, znacznie trudniejsze wyzwania. Coraz częściej słyszymy przecież o głębokich kryzysach emocjonalnych u najmłodszych, o potężnym poczuciu osamotnienia w świecie zdominowanym przez ekrany, czy wreszcie o kompletnej bezsilności rodziców, którzy tracą grunt pod nogami. Powracamy do rozmowy z Angeliką Muchowską, rzeczniczką Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
8: O tym się mówi.
7: Co dziś jest największą potrzebą rodzin z Pomorza Zachodniego? Mówi się o ubóstwie, ale też o tym, że rodziny nie radzą sobie emocjonalnie.
10: Tak, tutaj bardzo słusznie pani redaktor podkreśliła, ma to trochę wspólnego właśnie z tym, że my jednak bardzo mocno pędzimy i bardzo mało ze sobą rozmawiamy. I najczęściej to potęguje te wszystkie problemy, które gdzieś tam już w rodzinie się rozpoczynają. No i oczywiście ogromnym problemem pozostają uzależnienia w rodzinach, kiedy jedna na przykład ze stron boryka się z jakimś uzależnieniem, a druga po prostu no, stara się samodzielnie z tym uzależnieniem poradzić. Oczywiście ten trochę wstyd przed szukaniem profesjonalnej pomocy często powoduje, że ten problem eskaluje i no już doprowadza do tej sytuacji, że po prostu no trzeba dziecko po prostu zabezpieczyć. Na pewno wiele problemów, wiele rodzin, z którymi też tutaj nasza społeczna rzecznik praw dziecka w Szczecinie, z jakimi się boryka, to są rozwody. I rozwody takie bardzo brutalne. Takie rozwody, w których dziecko staje się trochę takim przedmiotem, o które się walczy, a nie jest w centrum dla rodziców, żeby ochronić po prostu dziecko przed, wiadomo, tymi konsekwencjami rozwodu. Więc tutaj też bardzo dużo takich spraw w naszym Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Szczecinie, przy siedzibie głównej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bardzo dużo takich spraw się właśnie toczy, że po prostu trafiają do nas rodzice, którzy tak naprawdę już są bezsilni trochę w tej walce i tutaj wówczas mogą liczyć właśnie czy na mediację rodzinę, bo nasza społeczna rzecznik praw dziecka Magdalena Wilk jest mediatorem. Oczywiście w centrum jest też psycholog, prawnik, więc ci specjaliści również są do dyspozycji rodziców, rodzin, partnerów, którzy po prostu nie radzą sobie w sytuacji rozwodu, w której się znaleźli.
7: No właśnie, czy można pomagać dziecku bez pomagania jego rodzicom?
10: Nie. Nie, i muszę powiedzieć, że bardzo często staramy się, bo oczywiście, no wiadomo, są sytuacje, w której należy po prostu dziecko absolutnie zabezpieczyć i ze środowiska rodzinnego po prostu dziecko zabrać. Natomiast no my nie możemy zapominać, że piecza zastępcza nie jest z gumy i ten problem rodzin zastępczych, z którym się borykamy od wielu lat, bo jak spojrzymy na liczbę dzieci, możemy nawet spojrzeć od 2021 roku na liczbę dzieci, które znajdują się w różnych systemach pieczy czy w domach dziecka, to można zauważyć, że ta liczba tak naprawdę nie spada jakoś dramatycznie, chociaż przecież od wielu lat mamy niż demograficzny, co powinno powodować, że ta liczba spada. Więc absolutnie praca z rodzinami, z całymi rodzinami, to jest absolutna podstawa, jeżeli mówimy o wspieraniu i rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych. Nie można tylko i wyłącznie pracować z dziećmi, nawet jeżeli pojawiają się, bo czasami oczywiście trafiają się problemy z uzależnieniem od technologii, od jakieś behawioralne, prawda, uzależnienia, to i tak gdzieś po drodze okazuje się, że ten rodzic miał niewystarczająco dużo czasu, żeby zapobiec temu, tak, że sam trochę się przyczynił, nawet nie wiedząc, bo oczywiście to nie są jakieś działania też z premedytacją, tak, bo wiadomo, my pracujemy, chcemy mieć jak najlepszy dobrobyt naszej rodziny, ale naprawdę w wielu naszych projektach my po prostu pracujemy z całymi rodzinami. I też bardzo fajnym przykładem są nasze specjalistyczne placówki, czy dla dzieci z zespołem Downa, czy dla też prowadzimy i koła pomocy dla rodziców i specjalistyczną placówkę dla dzieci z ADHD i zespołem Aspergera. W naszych projektach pracujemy modelem z całą rodziną. I nawet ten ostatni projekt, który się pojawił w naszej placówce właśnie dla dzieci z ADHD i zespołem Aspergera, to jest tak komplementarny, że tam są nawet spotkania z dziadkami i z innymi bliskimi, tak? Takimi, którzy są po prostu obecni w życiu dziecka, bo po prostu my wtedy jesteśmy w stanie wzmacniać każdą jedną osobę po to właśnie, żeby z różnymi rzeczami, z różnymi sytuacjami mogła sobie poradzić.
7: O codziennych wyzwaniach, kryzysach emocjonalnych i realnej pomocy dla najmłodszych mówiła rzeczniczka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Angelika Muchowska.
8: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: W naszym programie udowodnimy teraz, że wielkie pasje mogą prowadzić nas w zupełnie niesamowite miejsca, od sportowych torów aż po odległe galaktyki. Już za chwilę zburzymy mit, że kręgle to tylko luźna weekendowa zabawa ze znajomymi. Wejdziemy w świat profesjonalnego bowlingu, gdzie o mistrzostwie decyduje fizyka, mikroskopijne warstwy oleju i stalowe nerwy. Zaraz po sportowych emocjach oderwiemy się od ziemi i spojrzymy prosto w niebo. Za kilka minut sprawdzimy, jak ze Szczecina podglądać odległy kosmos i jak zostać prawdziwym odkrywcą gwiazd. Więcej o tym wkrótce. A zaczynamy od czystej sportowej rywalizacji. Aleks Szczepaniak z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego jest naszym gościem.
8: Sportowe Pomorze Zachodnie.
7: Pan jako zawodowiec potrafi jeszcze pójść ze znajomymi na kręgle i nie przejmować się wynikiem?
11: Oczywiście, że tak. Oczywiście każdy chce wygrać ze mną przy takiej okazji wyjścia ze znajomymi, ale to jest jakby okej, to jest naprawdę, mnie też to cieszy, jeżeli ktoś ze mną wygra. Oczywiście nie będę dawał forów. Nie. To nie jest tak proste, ale tak, jest to rekreacja też takiej, można powiedzieć, przełamanie rutyny, bo jak idę na kręgielnię, no to jednak idę na trening, a tak ze znajomymi, wyjście takie ze znajomymi, no to też takie przełamanie rutyny, takie forma zabawy.
7: Tory są pokrywane specjalnym olejem. Dlaczego? I co to za olej?
11: Jest to specjalny olej bowlingowy. Nie można smażyć na tym schabowego. I specjalna maszyna też jest bardzo ważna. Tor jest smarowany po pierwsze, żeby konserwować laminaty, żeby konserwować tor. Żeby ten tor się nie psuł, żeby po prostu służył jak najdłużej. I do tego jest właśnie ta funkcja reakcji kuli z torem. Jest mnóstwo smarowań, wiele, tak naprawdę w tysiącach można liczyć i to jest w zależności długie, krótkie. Tor ma 60 stóp i smarowanie może być tak naprawdę do 60 stopy. Czy jest mało oleju, czy jest dużo oleju. Wzorki można na tym smarowaniu rysować. Także tutaj to już są bardziej takie niuanse, ale właśnie dzięki smarowaniu toru kula lepiej reaguje i lepiej skręca niż na takim nieposmarowanym torze.
7: Jak ten wzór właśnie smarowania toru wpływa na zachowanie kuli?
11: To są już takie czynniki bardzo zaawansowane, w zależności właśnie od tego wzoru, bo mamy też wykresy smarowań, bo wiemy, na jakim smarowaniu będziemy grać na zawodach. I patrzymy na dany wzór, czy on jest właśnie, czy to smarowanie jest krótkie, czy to jest długie, czy to jest średnie, czy po bokach nie ma oleju, czy jest olej, jak ten olej idzie. Ustawiamy się do tego smarowania i faktycznie może być tak, że ta kula będzie skręcać mocniej albo w ogóle nie będzie skręcać, więc to już w zależności od techniki, od tego jak rzucimy, od tego jak dobierzemy kulę, będzie zależało, czy spadnie nam strajk, czy będziemy dobrze grać na tym smarowaniu.
7: Czy przed zawodami wiecie, jak tor został przygotowany?
11: Zazwyczaj jest to dzień przed lub w dniu startu zawodów. Takie zawody regionalne lub otwarte mistrzostwa jakiegoś danego miasta, no to wiemy, 2 dni bądź 3 dni przed startem zawodów. Na takich bardziej zaawansowanych zawodach typu Mistrzostwa Polski, no to wiemy dzień przed zawodami, tak naprawdę gdzieś tak w okolicach 22-23 przed rozpoczęciem zawodów, dnia poprzedniego. A na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata dowiadujemy się przed treningiem oficjalnym, czyli tak naprawdę nie wiemy, na co się przygotować przed przyjazdem na takie Mistrzostwa Świata.
7: A czy jako stowarzyszenie macie jakiś lokalny bowlingowy rekord Pomorza Zachodniego, którym szczególnie lubicie się chwalić?
11: Tak, w sumie to mamy rekord, ponieważ 6 albo 7 lat z rzędu zdobywaliśmy Mistrzostwo Ligi. Jako my, jako zawodnicy, nie jako stowarzyszenie, bo jako stowarzyszenie zdobywaliśmy 3 razy pod rząd, ale jak my jako zawodnicy z Zachodniego Pomorza 6 bądź 7 razy pod rząd wygrywaliśmy ligi. Czy to regionalna, druga, pierwsza. W tym roku miejmy nadzieję, że będzie to wygrana Ekstraklasy i wtedy będzie to w ogóle dopięcie takiego koła drużynowych mistrzostw Polski.
7: Gdzie chcielibyście, żeby zachodniopomorski bowling był za 5 lat?
11: Żebyśmy widzieli naszych zawodników na mistrzostwach Polski. To jest nasz taki nasz mały cel. Żeby coraz więcej tych naszych zawodników dostawało się na Mistrzostwa Polski, żeby grało i żeby zdobywało wysokie miejsca. Tak, bo na razie nie jeździ nas za dużo, mówię tam z 4, 5, 6 osób czasami jeździ na takie zawody. Może za 5 lat będzie trochę więcej, może będzie 10, może będzie 15, to już wtedy w ogóle będzie bajka.
7: Dlaczego mieszkaniec Pomorza Zachodniego, który do tej pory chodził na kręgle tylko dla zabawy, powinien choć raz spróbować bowlingu sportowego?
11: Właśnie może, żeby osiągnąć z nami ten cel. Może, żeby przełamać tą rutynę, żeby posmakować tej rywalizacji indywidualnej, bo jest to jednak sport indywidualny i drużynowy. Więc można, jeżeli ktoś jest indywidualistą, może grać, trenować indywidualnie. I będzie mu to sprawiało niesamowitą satysfakcję, jeżeli pokona i wygra jakiś turniej. Bo jest to naprawdę satysfakcja, grając przeciwko zawodnikom, którzy grają po 20-25 lat, wygrać taki turniej, no to jest mega, mega osiągnięcie. I tak, no myślę, że dobry argument i nasza, że tak powiem, społeczność też jest bardzo pomocna, więc jeżeli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś jest zainteresowany i będzie widział, jak ktoś lepiej gra, bardziej, nie wiem, kula mu się świeci albo odkręca, nie bać się zagadać, podpytać, zapytać o ligę, czy zapytać o jakieś małe podpowiedzi, jak lepiej grać, żeby wygrać ze znajomymi, o przysłowiowe żelki, tak? No to to warto podpytać, warto zagadać. Nie bać się. No, jesteśmy, wydaje mi się, że wszyscy są pomocni w naszym społeczeństwie i każdy chce przyciągnąć jak najwięcej klienteli.
7: O sekretach profesjonalnego bowlingu opowiadał Aleks Szczepaniak z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego. Ze sportowych torów przenosimy się teraz w zupełnie inny wymiar. Odrywamy się od ziemi i sprawdzamy, co dzieje się wysoko nad naszymi głowami. Kolejnym gościem jest Marcin Biskupski ze Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
7: Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii został reaktywowany w 2014 roku. W jakim stanie było obserwatorium, kiedy zaczęliście przy nim działać?
12: No, w zasadzie było trudne do użycia, o ile nie niemożliwe, ponieważ zarówno kopuła, jak i teleskop wymagało to wszystko naprawy. Także wzięliśmy się do roboty i po prostu to zrobiliśmy. Kopuła została naprawiona do takiego stanu, że obecnie bez problemu możemy nią poruszać zarówno automatycznie, jak i ręcznie. Teleskop również został całkowicie rozebrany, wyczyszczony, złożony do kupy z powrotem. Troszeczkę go zmodernizowaliśmy również, ponieważ teleskop ma już z 50 lat lekko, natomiast cały czas jest bardzo dobrym sprzętem obserwacyjnym. Szczególnie, że obserwatorium mieści się w centrum miasta, gdzie warunki są takie sobie do obserwacji, na przykład takich dalekich obiektów jak galaktyki czy gromady gwiazd. Natomiast jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o obserwację planet i Księżyca.
7: Co widzi osoba, która pierwszy raz wchodzi pod kopułę?
12: My mamy troszeczkę takich trików, tak powiem, na naszych spotkaniach z ludźmi w obserwatorium. Na przykład okręcanie kopułą, kiedy się siedzi w środku, jest bardzo ciekawym przeżyciem, szczególnie jak się to widzi pierwszy raz. Natomiast w obserwatorium zamontowany jest teleskop, który nie jest duży. Można by się spodziewać, że jest to większy sprzęt, natomiast on nie jest zbyt duży, ale ma bardzo ciekawą optykę, w zasadzie unikatową na skalę, nawet bym powiedział, Europy, ponieważ takich teleskopów jest niewiele. Także taki mamy widok w obserwatorium, plus mnóstwo innych sprzętów.
7: Czym są dyżury astronomiczne, które prowadzicie w Szczecinie?
12: Dyżury astronomiczne wymyśliliśmy sobie gdzieś około 2015 roku, o ile dobrze pamiętam. I to są po prostu spotkania w obserwatorium z mieszkańcami miasta. Zawsze były darmowe i zawsze będą darmowe. Prowadzone są przez wolontariuszy z naszego oddziału. No i cóż, rozmawiamy sobie o kosmosie, pokazujemy planety, księżyc bądź słońce. Natomiast jeżeli nie ma pogody, zamienia się to w bardzo luźną prezentację z użyciem projektora lub czasem i bez użycia projektora, ale po prostu wtedy ma miejsce rozmowa.
7: Czy trzeba wcześniej się jakoś przygotować, czy wystarczy przyjść z ciekawością?
12: Trzeba się zapisać, ponieważ obserwatorium ma ograniczoną ilość miejsc. Tam się mieści zaledwie kilkanaście osób, także bardzo się tego trzymamy i bardzo tego pilnujemy, żeby tej liczby nie przekroczyć. Bo raz, że wtedy jest tłok, a dwa, że w zasadzie nikt by nie skorzystał. Więc mamy formularz na stronie, przez który należy się zapisać na nasze dyżury astronomiczne. Następnie przyjść na określoną godzinę na siódme piętro do obserwatorium ZUT. W okresach bardziej jesienno-zimowych zalecamy się ciepło ubrać. I to jest w zasadzie wszystko.
7: Jakie pytanie od dziecka najbardziej zapadło panu w pamięć?
12: Przez ten cały czas było ich tak dużo, że trudno mi byłoby teraz zapamiętać jedno. Natomiast rzeczywiście tych pytań jest sporo. Czy się powtarzają? Raczej nie. Czasem one oscylują wokół jakiegoś tam tematu, natomiast są bardzo różnorodne.
7: A czy przy zachmurzonym niebie też można zrobić ciekawe spotkania astronomiczne?
12: Z obserwacjami to ciężko przy pochmurnym niebie. W naszej części świata tych pochmurnych wieczorów, dni jest dosyć sporo. Czasem uda nam się coś tam przez chmury zobaczyć, nawet jeżeli jest pochmurne niebo. Natomiast jeżeli już w ogóle nie ma szans na obserwację, wtedy sobie po prostu rozmawiamy o kosmosie. Każdy z uczestników ma w kieszeni schowaną malutką prezentację na jakiś temat. Dyżury się odbywają niezależnie od pogody, także jeżeli nawet nie uda się poobserwować, to wtedy przekazujemy tą wiedzę, którą mamy, w bardzo luźnej formie, w zasadzie nie wykładu, a rozmowy bardziej.
7: Proszę powiedzieć, kto może dołączyć do PTMA Szczecin? Na stronie piszecie, że praktycznie każdy, kto interesuje się astronomią i chce pogłębiać wiedzę, a brak własnego sprzętu nie jest przeszkodą. Czy to, to ważny komunikat dla początkujących?
12: Tak, i to jest w 100% prawda. Może do nas dołączyć praktycznie każdy, kto się interesuje astronomią i chce obracać się w towarzystwie osób, które mają podobne zainteresowania, czerpać od nich wiedzę, korzystać z tego, co my oferujemy, ponieważ no, oferujemy w moim mniemaniu bardzo dużo, począwszy od łatwiejszego dostępu do obserwatorium na ZUCie, przez wypożyczanie sprzętu astronomicznego, którego troszeczkę mamy, po wycieczki różnego typu w różne ciekawe miejsca, oczywiście o tematyce astronomicznej, czy chociażby wyjazdy obserwacyjne pod ciemne niebo z teleskopami.
7: Kiedy odbywają się spotkania?
12: Zwykle od mniej więcej września do mniej więcej połowy czerwca. Co drugi czwartek, w tym sezonie prawdopodobnie będzie co trzeci czwartek, a jest to spowodowane tym, że chcemy wprowadzić troszeczkę więcej takich praktycznych warsztatów, więc będzie trochę więcej praktyki, trochę mniej teorii, niemniej te czwartki są dniem, który nam pasuje, zostaje i to będą na pewno czwartki, tak jak było do tej pory. W tym sezonie nadal będziemy prowadzić prelekcje na Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego.
7: Co daje wspólne obserwowanie nieba? Czego nie daje samodzielne patrzenie z balkonu? Czy miłośnicy, może inaczej zapytam, czy miłośnicy astronomii są bardziej samotnikami, czy ludźmi wspólnoty?
12: Chyba powiedziałbym, że to drugie. Mogłoby się wydawać, że to taka dziedzina zainteresowań, gdzie sobie jedziemy sami z teleskopem pod niebo i sobie oglądamy, ale jednak chyba każdy z nas woli pojechać z kimś i wspólnie w jakiś sposób wyszukiwać te obiekty, obserwować je, dyskutować o tym. Myślę, że tak to wygląda.
7: Członkostwo w PTMA to także dostęp do sprzętu, tak?
12: Tak. My mamy troszeczkę własnego sprzętu oddziałowego, który nabyliśmy na przestrzeni tych 10 plus lat, który wypożyczamy członkom. I arsenał tego sprzętu powiększa się i będzie się powiększał, ponieważ mamy kilka też teleskopów, które przykładowo musimy troszeczkę odrestaurować i one pójdą również do wypożyczania. Mamy troszeczkę sprzętu elektronicznego, na przykład do astrofotografii, który również będzie udostępniany do wypożyczania i tak dalej, więc to też jest taka korzyść niewątpliwa zapisania się do nas, do naszego oddziału.
7: Czyli ten sprzęt jest dostępny tylko i wyłącznie dla członków?
12: Zdecydowanie tak. Myślę, że dużym nadużyciem by było, jeżeli byśmy wypożyczali ten sprzęt wszystkim, którzy chcą. Zresztą nie byłoby to do opanowania, trudne było to do organizacji.
7: O podglądaniu kosmosu, nocnych obserwacjach i pasji do gwiazd opowiadał Marcin Biskupski ze szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
8: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
13: Radio Złote Przeboje.
8: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Duże jasna maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
6: Rugby, szermierka, zbijaka, może gra komputerowa przeniesiona na żywe boisko. Dzisiaj w programie sprawdzimy, czym jest jagger. Sport, który budzi ogromne zainteresowanie i zyskuje coraz większą popularność. Odkryjemy zasady gry, w której liczy się niesamowity refleks, strategia oraz miękka broń w dłoniach. Ale Szczecin to nie tylko tętniące życiem centrum i lewobrzeżne parki. Przeniesiemy się na drugą stronę Odry, by przyjrzeć się miejskiej kulturze i relacjom sąsiedzkim. Sprawdzimy, jak od ponad 30 lat zmienia się tamtejsza społeczność i czym prawobrzeże różni się od reszty Szczecina. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie. A zaczynamy od podróży w głąb historii, to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Większość z nas kojarzy archeologię z wykopami na lądzie, ale nasz pierwszy gość zagląda tam, gdzie na co dzień nikt nie patrzy. Pod wodą. Zapraszam na spotkanie z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
7: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
6: Przy modernizacji toru wodnego Świnoujście Szczecin wydobyto mnóstwo niezwykłych przedmiotów. Co z tych znalezisk najbardziej zapadło panu w pamięć?
8: Cała ta historia związana z torem wodnym, z tą wielką inwestycją, no to było olbrzymie doświadczenie, olbrzymie przeżycie i nie ukrywam, dzięki dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, panu Zdanowiczowi, mogłem w tym brać udział z zespołem, tak, i nie ukrywam, nikt z nas się nie spodziewał, że tego będzie aż tyle. Nikt. Proszę mi wierzyć, w żadnych snach nie sądziłem, że tych zabytków będzie 100 ton, tak? 100 ton. To jest w ogóle niewiarygodne. To była naprawdę olbrzymia inwestycja, więc tam się bardzo dużo działo. Ten cały tor wodny pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem najpierw został zeskanowany. No, została puszczona jednostka, która zrobiła skany, czyli magnetykę całego tego toru. No i ja wtedy z dyrektorem Urzędu Morskiego rozmawiałem, jak on mi powiedział, że tam wyszło tam chyba 10 tysięcy punktów ferromagnetycznych, to powiedział, wow, niech 10% z tego będą zabytki, prawda? Ferromagnetyki to mówimy o rzeczach metalowych. Najpierw musiano zrobić takie skany, żeby wiedzieć, w których miejscach są właśnie różnego rodzaju rzeczy metalowe i później w każde z tych miejsc był wpuszczany nurek, czyli musiał przypłynąć statek i nurek sprawdzał, czy to jest mina, bomba, złom, wrak, zabytek, prawda? To była naprawdę ogromna praca przez wiele lat i no tak jak powiedziałem, zaczęły się pokazywać różnego rodzaju zabytki, tak? A więc no wiadomo, skoro tor wodny, to jednostki pływające, skoro jednostki pływające, to kotwice, tak? Pamiętam, jak zostałem dyrektorem Muzeum Orężowskiego w Kołobrzegu, tutaj mamy jedyny w Polsce skansen morski, z którym nie było ani jednej kotwicy, więc wszędzie pisałem do wszystkich instytucji o jakieś kotwice, no a dzięki tej inwestycji wszyscy do mnie piszą o kotwice, tak? Bo podczas tej modernizacji toru wodnego ponad 100 różnego rodzaju wielkości kotwic zostało znalezionych i wydobytych i większość z nich trafiła, znaczy znajduje się u nas w Kołobrzegu, tak? Muzeum Orężowskiego w Kołobrzegu, można je zobaczyć. Jest piękna kolekcja, naprawdę bardzo ciekawa, interesująca, różnej wielkości, różnego typu kotwice, zarówno admiralicji, jak i patentowe, różne wielkości, różne ciężary. Ale oprócz tego pojawiły się również różnego typu inne rzeczy związane z jednostkami pływającymi, a więc śruby okrętowe, tak? Różne wielkości, różnego typu lewobieżne, prawobieżne, nie wiem, stalowe, z koloru, urwane, wyszczerbione, w wyniku różnych przyczyn losowych które trafiły do wody, tak? Więc też jest fajna kolekcja. Można sobie zobaczyć tam właśnie tak nawet jest taka śruba, która jest ewidentnie z jakiejś szybkiej jednostki pewnie wojennej, tak? Bo ma zupełnie inny kształt niż te takie wolnobieżne. No innego rodzaju różne wyposażenie jednostek pływających, które też w tej wodzie się znalazło z różnych przyczyn. Albo zostało, albo wypadło, albo była jakaś eksplozja miny czy bomby, tak? I to zostało wszystko podczas tej inwestycji znalezione, wydobyte i trafiło do nas. Oprócz tego, co? W Świnoujściu, w miejscu, gdzie stał ten pancernik kieszonkowy Lutzow, czyli ex-Deutschland, mniej więcej mamy 20-30 ton elementów z niego i mnóstwo innych rzeczy. Ciekawostką na przykład są też martwe kotwice, tak? Martwe to są takie, najprościej mówiąc, jakieś betonowe czy kamienne, które służyły do wrzucenia i one tam zostawały i była do tego na przykład przytwierdzona jakaś boja, tak, która wyznaczała akwen. I mamy fajną kolekcję właśnie martwych kotwic, od tych najstarszych kamiennych, które są tam z różnego rodzaju obejmami czy śrubami, poprzez jakieś betonowe, różne kształty, różne wielkości, betonowo-stalowe czy same stalowe. Więc jak się to wszystko złoży koło siebie, to robi po prostu wrażenie, no bo jest od razu kolekcja, tak? Widać, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni tych wszystkich dziesiątków lat. Oczywiście jest też kolekcja boi nitowanych, które służyły do wyznaczania czy toru wodnego, czy jakichś akwenów, czy jakichś zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. I kolejną ciekawostką, w pewnym miejscu, właśnie na Zalewie Szczecińskim, zostały trafione elementy amerykańskiego bombowca B-17G, tak? Najpierw wyszły takie różne drobne elementy, a później został wydobyty silnik ze śmigłem i karabin maszynowy, tak, Browning, który został tam też znaleziony. I to pokazało, że tam gdzieś była katastrofa samolotu. No i później ten silnik wyremontowaliśmy. Pamiętam, że go pokazaliśmy na konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, właśnie z dyrektorem Urzędu Morskiego. I totalny wtedy był też szok z mojej strony, bo no, po pokazaniu tego przez media zgłosił się były dyrektor Urzędu Morskiego, pan Andrzej Borowiec, i on powiedział, a taki silnik to myśmy tam w latach 80. wydobyli też z Zalewu Szczecińskiego i poszedł na złom, ale wydobyliśmy go dlatego, bo on rybakom przeszkadzał, którzy tam rwali sieci, i oni nas poprosili, żebyśmy tą przeszkodę usunęli. I w tym momencie, jakby znając lokalizację tego silnika, który został wydobyty,

0: pod spodem mają te samoloty. On nie miał karabinów maszynowych, tylko miał taki super, wtedy tajny, specjalistyczny radar. Był samolot, który prowadził całą misję, czyli wyznaczał cel. Wiadomo, że Niemcy też nie byli głupi, więc cały ogień artylerii przeciwniczej skupił się, zawsze się skupiał na tych prowadzących samolotach. Police wtedy były dla Niemców strasznie ważne, bo to było ostatnie źródło paliwa dla konającej III Rzeszy. Najprawdopodobniej obrona przeciwlotnicza Polic w tamtym okresie była większa niż Berlina, no bo tak jak powiedziałem, to było ostatnie źródło paliwa dla tych czołgów czy pojazdów niemieckich i oni strasznie tego bronili. Dlatego też Amerykanie robili wszystko, żeby zbombardować i zastopować tą fabrykę. I teraz z tych 11 lotników, którzy byli na pokładzie tego samolotu, który został tam strącony, 8 to byli oficerowie, a pozostali 3 to byli podoficerowie. Najwyższy rangą był pułkownik. Pułkownicy nie latają na misje bojowe, rozumie pani? To pokazuje rangę tego samolotu, tak? Jaki on był ważny. No i mówię, ten super tajny radar, prawda? No i historia tak w skrócie. Samolot leciał, powiedzmy, tam na tych 3 czy 4 kilometrach. Najpierw dostał w jeden silnik, który się zapalił, potem dostał w drugi, zaczął się obniżać, czyli wypadać z tej formacji. Oni zaczęli wyskakiwać, kilku wyskoczyło, kilku przeżyło, iluś zginęło, ale 3 do dzisiaj jest zaginionych i oni na pewno leżą w wraku tego samolotu, tak? Te ciała tych 3 lotników dokładnie tego samolotu. Myśmy naprawdę tam zrobili z Akademią Morską mnóstwo różnego rodzaju badań. Przebadaliśmy to dokładnie, wiemy bardzo dużo o tym samolocie. Zaczęły nas też się zgłaszać rodziny tych lotników. Mamy kontakt, przysyłają nam zdjęcia. No, to taka się zrobiła międzynarodowa akcja. To dzięki współpracy wielu instytucji i wielu osób. I teraz, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak jak powiedziałem, tam była ta formacja 149 samolotów, która leciała 7 października 1944 roku na te police, ale z tych 149, bodajże chyba 17 nie wróciło do bazy w tym dniu. Czyli pozostałe 17 jest do znalezienia, one gdzieś tam leżą w różnych miejscach. I to też z drugiej strony to pokazuje, jak mało wiemy, no bo mało kto sobie zdaje sprawę, że Amerykanie też zapłacili olbrzymią daninę krwi na terenie obecnej Polski, żeby zatrzymać tą trzecią rzeczę, żeby powstrzymać Hitlera, prawda? Te samoloty gdzieś spadły i one gdzieś tam leżą. I na pewno są jeszcze do znalezienia, tak? I z tego, co wiem, Amerykanie szukają tych swoich poległych. No jest to bardzo trudny temat, a ten samolot ewidentnie, na który trafiliśmy, po prostu nikt się na niego nie trafił, tak? No bo on leżał na śmiesznej głębokości na tym Zalewie Szczecińskim, mniej więcej po środku tego zalewu, a no, gdyby ktoś wcześniej go trafił, to został pewnie wydobyty, tak? No bo głębokość naprawdę niewielka, jak na te warunki. Mhm. Więc ciekawa akcja, ciekawy wrak, ciekawa historia, która się cały czas jeszcze toczy, a wynika z tego, że uczestniczyłem w tej olbrzymiej inwestycji, czyli modernizacja toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 metra. I tak jak powiedziałem, oprócz tego, że mamy mnóstwo zabytków, które pozyskaliśmy i które są w muzeum, no jest też ciekawa historia związana właśnie z tym samolotem. Ale to nie tylko to, tak, bo oprócz tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, no taką największą ciekawostką był miecz. Średniowieczny miecz z częścią pochwy, który został wydobyty podczas tej inwestycji. No i dzięki temu, że no człowiek, który go znalazł, odpowiednio się zachował, on po prostu, jak go zobaczył, jest to też archeolog, więc nie przetarł klingi tego miecza. Rozumie pani, on go po prostu wziął w ręce, wydobył i od razu go zawinięto w szmaty i mi go dano, a ja go zawiodłem do muzeum. Bo gdyby on w jakikolwiek sposób przetarł tą klingę, tak te resztki pochwy, one by odpadły, bo to jest drewniano-skórzane. I pamiętam też ten moment, kiedy w Muzeum Narodowym w Szczecinie zrobiliśmy konferencję, gdzie pokazaliśmy to i jak się do nas zaczęli odzywać różni ludzie, różne autorytety z różnych części Europy w związku z tą pochwą, bo samych mieczy średniowiecznych jest dużo, ale mieczy z pochwą to można na palcach jednej ręki policzyć. Jest to taka perełka, absolutna perełka związana z pracami na torze wodnym.
1: To dopiero początek odkrywania podwodnych tajemnic. Do rozmowy z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza, jeszcze wrócimy. Teraz jednak sprawdzamy, co ważnego działo się na lądzie. Podsumowanie najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia przygotowała dla was Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Na początek sport. Norweski piłkarz Fredrik Ulvestad na mocy porozumienia o darmowym transferze przeniósł się z Pogoni Szczecin do duńskiego Odense Bold Club. Ulvestad był portowcem 3 lata, z zespołem dwukrotnie awansował do finału Pucharu Polski.

0: Kilka dni temu szczeciński klub opuścił też Karol Angielski, który związał się z cypryjskim AS Nea Salamis. Szykują się też zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Spanicki.
1: Najwięcej zmieni się na polanie sportowej. Powstanie tam m.in. boisko do siatkówki plażowej. Pojawią się nowe bramki piłkarskie i piłkochwyty czy stół do gry w tekbal. Polany Goplana i Harcerska wzbogacą się o nowe wiaty.
0: Prace już się rozpoczęły, potrwają około 2 miesięcy. Tymczasem dopiero pod koniec listopada mają zakończyć się prace związane z przebudową ulicy Zbójnickiej. Wciąż obowiązuje tam ruch jednokierunkowy po drodze tymczasowej.
2: Życie w mieście.
0: Wybrano już wykonawcę budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Janickiego. Więcej o inwestycji Adrian Górny.
3: To nie tylko budowa trasy dla rowerzystów, ale także przebudowa kilku skrzyżowań, kanalizacji, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Utrudnień można się spodziewać m.in. na skrzyżowaniach ulic Klonowica i Zawadzkiego oraz Mickiewicza, Janickiego i Czorsztyńskiej.
0: Podpisanie umowy z wykonawcą we wrześniu, a inwestycja ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pozostając w temacie inwestycji, ruszył nabór wniosków o miejskie dotacje na prace konserwatorskie i budowlane przy szczecińskich zabytkach. Właściciele i posiadacze obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą ubiegać się o wsparcie na przyszłoroczne inwestycje, składając wniosek do końca października.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
0: Szykują się zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Stanicki.
1: Najwięcej zmieni się na polanie sportowej. Powstanie tam m.in. boisko do siatkówki plażowej. Pojawią się nowe bramki piłkarskie i piłkochwyty czy stół do gry w tekbal. Polany Goplana i Harcerska wzbogacą się o nowe wiaty.
0: Prace już się rozpoczęły, potrwają około 2 miesięcy. Zarząd lokali komunalnych w Szczecinie zapewnia mieszkania zastępcze osobom z ulicy Chorzej 9 i 11. Przypomnijmy, mieszkańcy musieli się ewakuować, bo oględziny przeprowadzone przez inspektorów nadzoru budowlanego potwierdziły, że obiekt grozi zawaleniem. Sprawą uszkodzonego bloku zajmuje się Komisja Budownictwa Rady Miasta.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Pomorze Zachodnie skrywa tajemnice, które często mamy na wyciągnięcie ręki, choć zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z ich historycznej wagi. Czasem mijamy je codziennie w drodze do pracy, innym razem dostrzegamy ich sylwetki z pokładu łodzi czy kajaka, traktując je jedynie jako stały, nieco tajemniczy element krajobrazu. Tak jest z wieloma pamiątkami morskiej przeszłości naszego regionu, które zamiast w muzealnych gablotach niszczeją zapomniane na nabrzeżach czy pod wodą. O tym, jak fascynujące i wciąż nieodkryte historie kryją się w rejonie Szczecina, Polic, Świnoujścia czy Kołobrzegu. Rozmawiam z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
2: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
4: Jednym z najbardziej znanych obiektów na wodach Pomorza Zachodniego jest betonowiec na jeziorze Dąbie. Wielu mieszkańców go zna, wielu widziało z daleka, ale chyba niewielu zna jego prawdziwą historię. Co dziś wiemy o tym wraku?
5: Ten betonowiec nie jest tankowcem, tylko jest frachtowcem i to od razu widać, bo on ma ładownię. Jest to jeden z dwóch betonowców, które się znajdują na terenie naszego województwa zachodniopomorskiego. Drugi leży w morzu na wysokości Wyselki koło Grodna. I to jest właśnie ten, tam jest ten Ulrich Finzenwalde, tak? Byłem, nurkowałem zarówno jednemu, jak i drugiemu, zrobiłem karty zabytków. Ten na jeziorze Dąbie jest ładnie widoczny, bo wystaje ponad powierzchnię wody, tak? Więc można go obejrzeć, można nawet go zwiedzić, bo kiedyś nie wiem, jak w tej chwili tam wygląda wejście. No jest to niebezpieczne, więc zawsze próbowałem wszystkim władzom zasugerować, żeby tam ucywilizować wejście na tego betonowca i go tam zabezpieczyć. I dawno na nim nie byłem, więc nie wiem, jak to teraz wygląda. Ten drugi, który jest w morzu, na wysokości Grodnia, powiedzmy koło tam Międzyzdrojów, no to jest na terenie Wolnickiego Parku Narodowego, on jest prawie cały pod wodą, ale też na nim nurkowaliśmy, oglądaliśmy. Ciekawy wrak, ale już bardzo zniszczony. On zatonął podczas działań wojennych w Kanale Piastowskim i potem został przez Polaków właśnie wyciągnięty ten rejon morza i tam zatopiony specjalnie. Przedtem wszystkie rzeczy metalowe z niego usunięto, czyli nadbudówki, całe wyposażenie. No tak w telegraficznym skrócie, no tak, Tak, jeżeli sobie człowiek uświadomi, że te betonowce to są 100-metrowe jednostki z betonu, które pływały, to to robi wrażenie. No, trzeba jakby sobie, trzeba pamiętać o tym, że no, Niemcy byli bardzo pomysłowi, a do tego no, całą stal, którą mieli, przeznaczali na, nie wiem, czołgi, działa, a więc brakowało im materiałów na budowę statków, a potrzebowali ich, żeby wozić różnego rodzaju materiały. No i budowano je w też takiej stoczni, która była na piasku w Darłowie. Sam proces budowania był bardzo ciekawy. Budowano je dokładnie na plaży, z tego piasku na plaży. Siatka stalowa, którą obkładano betonem, potem następna warstwa siatki, znowu warstwa betonu, to wszystko było robione do góry dnem. I później wykopywano taki rów i wyciągano ten kadłub w morze, tam go obracano i dopiero szedł do stoczni i dopiero go w stoczni wyposażano w resztę potrzebnych osprzętu. Tak? No i jeden z takich właśnie się zachował i stoi na tym jeziorze Dąbie.
4: Czy w rejonie Szczecina, Polic, Świnoujścia są inne takie obiekty, które mieszkańcy mijają codziennie i nie wiedzą, że patrzą na kawał morskiej historii?
5: No, oczywiście, no wraki są w różnych miejscach, z różnych epok, ale nie tylko wraki. No, mamy takie miejsca, gdzie mamy, nie wiem, zatopiony las pod wodą i to, żeby niedaleko sięgać, mamy jezioro Szmaragdowe i przecież tam jest las, części drzewa, które tam są pod wodą. Tak? Mamy jezioro Pile, czyli Borna Szulimowo, tam jest również na tym jeziorze las pod wodą, koło wyspy. Mamy no, wiele ciekawych akwenów na terenie województwa zachodniopomorskiego, to które no, kryją różnego rodzaju ciekawostki. Miedwie, żeby daleko nie szukać, przecież tam jest torpedownia, tajny niemiecki poligon, tam Luftwaffe, Kriegsmarine. Do tej pory tam leży wrak Kutra o tej torpedowni, są na tym jeziorze wraki samolotów i tak dalej, i tak dalej. Kolejne jezioro, jezioro Morzycko, leży tam wrak samolotu sowieckiego Jak-9, Stolsko, tak, na granicy, tam ta B-17, która leży, no jest mnóstwo tego, naprawdę bardzo dużo, a już w morzu to...
4: Stowarzyszenie jest właścicielem jachtu Maria, związanego z Ludomirem Mączką. Dlaczego ta jednostka jest tak ważna dla was i dla polskiego żeglarstwa?
5: No musimy pamiętać o tym, że no, różnych jachtów było dużo, ale no, taki jeden jedyny jest właśnie Maria Ludomira Mączki, czyli ten piękny, drewniany, zbudowany w Gdańsku chyba w latach 70. Dwumasztowy kecz właśnie kupił, używał Ludomir Mączka. Ja kiedyś zupełnie przypadkowo w Gdańsku, będąc w jednej robocie, trafiłem na człowieka, który zbudował Marię, tak? To zupełnie przypadek, a to był szkutnik, zupełnie przypadkowe spotkanie i on mi opowiedział o tym, jak ten jacht powstał, no ale reasumując dalej, Ludomir Mączka urodził się we Lwowie w 1926 roku, zmarł w Szczecinie w 2006 roku, w latach 44-45 był żołnierzem AK, no, polski geolog, żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik, na różnych jachtach przebył, no, mówi się, że ze 170 tysięcy mil morskich, plus minus 8-krotnie opłynął kulę ziemską, tak? No i był związany ze Szczecinem. Przez wiele, wiele lat był związany z Aleksandrą i Andrzejem Kocewicz, kampingiem Marina, w Dąbiu tam był, żył, mieszkał i tam ten jacht też stał. Później został wydobyty i trafił do hangaru. Ludomir przed śmiercią zapisał Marię w swoim testamencie takim swojemu przyjacielowi z Kanady, bosowi Kornelukowi. On niestety też odszedł. I no ten jacht, no była duża szansa, że zostanie sprzedany i że wyjedzie w ogóle z Polski, ze Szczecina, tak? Więc jako stowarzyszenie stanęliśmy na głowie, żeby się ze spadkobiercami porozumieć i żeby ten jacht przywrócić zgodnie z wolą Ludomira Mączki na wodę, żeby on wrócił, żeby mógł dalej służyć szeroko rozumianej edukacji dla kolejnych pokoleń i żeby na rufie miał nazwę Szczecin. O to nam chodziło i chcieliśmy zrobić i to się udało dzięki wielu ludziom, a szczególnie Aleksandrze i Andrzejowi Kocewicz, tak, obecnie tym jachtem zajmuje się Paweł Ryżewski, też członek naszego stowarzyszenia, z taką grupą entuzjastów, którzy również na nim pływają, ale mówię to tak dlatego, że no to jest niestety drewniany jacht, więc to również świadczy o tym, że oni najpierw muszą dużo pracy włożyć, żeby sobie troszeczkę na nim popływać. Utrzymanie tego jachtu jest bardzo czasochłonne i kosztowne, ale no jakby zrobiliśmy to świadomie, chodziło o to, żeby ten jacht został w tym mieście Szczecin, no i to się udało, tak jak powiedziałem, dzięki naprawdę wielu ludziom, którym jestem za to bardzo wdzięczny. No i tam to Marię można spotkać na różnego rodzaju imprezach w Szczecinie, czy wokół Szczecina. No, pamiętajmy, że
6: w tej Alei Żeglarzy na bulwarze Piastowskim w Szczecinie w 2015 roku została odsłonięta rzeźba kapitana Jachtowego Jurgomiana Mączki. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek ustanowił też nagrody żeglarskie w Szczecina i tam najwyższa z nich była ta nagroda Ludomira Mączki, więc no, Maria jest związana od zawsze ze Szczecinem, no i dzięki wielu ludziom udało się spowodować to, że ten jacht został w Szczecinie, jest na wodzie, pływa, jest w pełni sprawny, chociaż jest to kosztowne i czasochłonne, tak powiem, tak? Ale nie żałujemy tego absolutnie. Mamy nadzieję, że ktoś to kiedyś też dalej pociągnie, że to nie zostanie zmarnowane. Mamy nadzieję, że to nie przepadnie.
4: To był Aleksander Ostasz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza. Jak się okazuje, historia ukryta na dnie naszych akwenów wciąż potrafi zaskoczyć. A betonowiec z jeziora Dąbie to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej Regionalnych Tajemnic. Bogactwo morskich opowieści to jednak nie wszystko, co Pomorze Zachodnie i Szczecin ma do zaoferowania, aby te wszystkie fakty, legendy i niezwykłe miejsce ożyły w wyobraźni mieszkańców oraz turystów. Potrzeba kogoś, kto potrafi o nich pasjonująco opowiadać. I to jest idealny moment, aby zmienić perspektywę i spojrzeć, tutaj już konkretnie na Szczecin, oczami człowieka, który zna tu każdy zakamarek. Moim kolejnym gościem jest przewodnik Tomasz Wieczorek.
7: Ciekawy Szczecin.
4: Oprowadza pan po mieście już 30 lat. Jak zmieniło się przewodnictwo w czasach smartfonów, map Google czy szybkich informacji z internetu? Czy coś się zmieniło?
8: Na pewno się trochę zmieniło. Nawet czasami się w niektórych wersjach zwiedzań wykorzystuje te nowoczesne możliwości. Natomiast takie czasami humorystyczne są sytuacje, że jak się o czymś opowie, to ludzie to sprawdzają od razu w telefonach. Czasami jest to wyrazem tego, że ich to naprawdę zainteresowało. A czasami tak jakby troszkę niedowierzali i chcą sprawdzić. Więc czasami to tak jest dla mnie lekko humorystyczne obserwowanie tego, ale generalnie ludzie nadal, mimo że ja przez chwilę się zastanawiałem, czy nie stracimy interesowania usługami, bo wszystko można sobie, nawet są jakieś tam audiogajdy, aplikacje, które sobie gdzieś tam skanujemy, one same nam opowiadają jak osoba, przewodnik. Ale jednak to jest rodzaj, mimo wszystko nie ma tam kontaktu bezpośredniego, nie ma tej relacji z żywym człowiekiem i nadal jednak jeszcze dużo ludzi woli kontakt z żywym człowiekiem, mimo tych wszystkich usprawnień, nowoczesności, której teraz mamy sporo.
4: Czy po tylu latach pracy ma pan jeszcze swoje ulubione miejsce w Szczecinie, do którego pan wraca tak prywatnie?
8: No przyznam, że przez to mi się też łatwiej pracuje, że ja naprawdę mogę nawet użyć stwierdzenia, kocham to miasto i widzę jego potencjał od lat i nie zajmuje mi dużo dłużej niż jedną godzinę czasu, kiedy pokazuję ludziom miasto, aby oni zrobili czasami wręcz wielkie oczy, że się zupełnie nie spodziewali, że tu jest aż tyle do zobaczenia. Często słyszę stwierdzenia, że jest piękne.
4: Czyli Szczecin jest takim miastem niedocenianym w Polsce przez turystów?
8: Tak, jak najbardziej. W ostatniej sondzie takiej ulicznej, która była w internecie, jeden chłopak, taki młody, prawdopodobnie jakiś student, powiedział takie kluczowe zdanie, że Szczecin przez to, że jest miastem takim troszeczkę nie po drodze, to z tego powodu jest dużo ludzi mało przejeżdżających czy przy okazji do Szczecina. Więc jedynie jak ktoś się kieruje na Skandynawię lub na jakieś wybrzeże do nadmorskich miejscowości, no to czasami już miałem okazję przeżyć właśnie takie komentarze zwiedzających ze mną, że tyle razy jeździli przykładowo do Międzyzdrojów czy do Świnoujścia, ale nagle im wpadł pomysł, no tu zaraz przy autostradzie można zjechać do Szczecina i go zwiedzić. I wtedy sami szczerze przyznawali, że przeżyli duże zaskoczenie, że jest to aż tak imponujące miasto.
4: Kiedy ktoś po wycieczce z panem wraca do domu, co chciałby pan, żeby zapamiętał najbardziej? Piękny Szczecin, pompastyczne detale.
8: Ja uważam, że dla naszego miasta największym komplementem, który niebywale często słyszę i nawet parę osób wcieliło te słowa w życie, to są stwierdzenia, że jak tylko damy radę, to chcemy w przyszłości zamieszkać w Szczecinie. I słyszę to tak często, że jest to moim zdaniem chyba najpiękniejszy komplement, jaki może miasto dostać.
4: A przewodnik? Co jest najbardziej satysfakcjonujące dla przewodnika?
8: No właśnie przyznam, że dla mnie właśnie takie stwierdzenia są dowodem na to, że miasto się po pierwsze samo broni, ale też, że ja je tak pokazałem, że ludziom się aż tak spodobało. Bo wiadomo, że z każdym miastem można by zrobić taką wycieczkę po miejscach, gdzie jest jakiś niezagospodarowany dobrze teren, czy jakaś nieodbudowana jeszcze i niezadbana budowla. W każdym mieście moglibyśmy taką turę zrobić, aby takie uwypuklić mankamenty, niedopracowania i tym podobne. Można by tu użyć stwierdzenia. Ale naprawdę Szczecin po prostu broni się i jako przewodnik pod tym względem mam o tyle łatwiejszą pracę, że naprawdę nie muszę się wcale aż tak dużo napracować, by ludzie zobaczyli, że naprawdę to miasto jest ciekawe, bardzo różnorodne, takie nieoczywiste, jest bardzo, bardzo zróżnicowane architektonicznie i układem. Są miejsca, gdzie mamy niestety takie piętno epoki PRL-u, te jakieś bloki i to trochę uwiera, ale ogólnie miasto się dobrze pokazuje. No jak się człowiek do tego jeszcze przyłoży, aby ta opowieść fajnie się słuchała uczestnikom, no bo za każdym razem tworzy się ją na żywo, na nowo i tu na pewno nie przejdzie jakaś taka rutynowa klepanka, że tak to brzydko określę. Tu jest bardzo ważne, żeby złapać kontakt z tymi ludźmi, trochę się wsłuchać też w ich oczekiwania. Wiadomo, że przy grupie to wcale nie jest takie proste, no bo siłą rzeczy trzeba coś wybrać i zdecydować, ale im więcej się zrobi tego takiego z angielska custom, czyli takiego dostosowania do klienta, tym lepiej się to jeszcze ludziom przyjmuje i jeszcze fajniejsze wynoszą wrażenia.
4: O fascynujących kuluarach pracy z turystami i odkrywaniu Szczecina opowiadał przewodnik Tomasz Wieczorek.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Już za chwilę w programie sprawdzimy, co słychać w Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która na mapie Szczecina z powodzeniem działa już od ponad 30 lat. Zaraz potem przeniesiemy się na Jasne Błonia, żeby przyjrzeć się widowiskowym treningom drużyny Jagger Szczecin i dowiedzieć się, dlaczego ta alternatywna dyscyplina sportu przyciąga tak wielu młodych ludzi. To wszystko w najbliższych minutach, ale na początek wizyta nad wodą. Zapraszam na spotkanie ze Stanisławem Kołpaczyńskim, komandorem Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Ślisk.
2: Sport na Pomorzu Zachodnim.
4: Klub działa od 1998 roku. Proszę opowiedzieć, jak zaczęła się jego historia.
9: Historia założenia była taka, gdy syn dorasta, miał 11 lat. Uważałem, że trzeba coś dla niego zrobić takiego, żeby w sporcie był. No i ponieważ moje życie to jest wodniackie, można powiedzieć, że od 4 roku życia, ale to już inna historia na Mazowszu, postanowiłem założyć klub po prostu i przygotować do startu. Od 12 lat można już było wtedy uzyskać stopień sternika motorowodnego i taka była w Polsce akcja na wyścigi motorowodne dzieci od 12 do 16 lat. Były to silniki 15-konne, a jednak prędkość by dochodziła do 80 km na godzinę.
4: Macie swoją bazę przy Bulwarze Gdańskim. Jak ważna dla działalności klubu jest właśnie ta lokalizacja?
9: Ta lokalizacja jest od 1998 roku. Bardzo dobrze, bo to jest w mieście, bardzo dostępna, ponieważ 3 tramwaje koło nas się zatrzymują, 2 autobusy nad kanałem Palnickim, gdzie mamy swoją przystań i tam egzystujemy.
4: Gdzie właściwie trenują zawodnicy Ślizgu?
9: Zawodnicy Ślizgu przede wszystkim trenują na Jeziorze Domskim, jak również i na kanałach okalających sam Szczecin. Z tego względu, że Odra Zachodnia, czyli główny tor do Świnoujścia, jest raczej wyłączony z tych rzeczy, żeby były, tak jak również Wodnia Wschodnia, czyli Regalica również. Ale Szczecin ma bardzo dużo kanałów, piękne jezioro, duże, małe dąbie, a szczególnie kanał Odyńca. za plażą na Dziełokryczu.
4: Jakie możliwości treningowe dają szczecińskie akweny?
9: Akweny szczecińskie mają bardzo dobre warunki na to, że nie przeszkadza to urlopowiczom, plażowiczom i innym. Zagłębiamy się w takie kanały, że nie są dokuczliwe, bo nie wszyscy tolerują, żeby ciągle to było słychać te duże, głośne motory.
4: A czy są jakieś ograniczenia, ruch statków, fale, przepisy, miejsca wyłączone z szybkiego pływania?
9: Ograniczenia również, bo szczególnie jeżeli chodzi o trasę Odry Zachodniej, Wrocław, Świnoujście, przez Zalew Szczeciński, wtedy po prostu tam możemy ten. Natomiast nie było takiego problemu, gdyż organizował jako komandor, organizował 9-krotnie Mistrzostwa Świata Europy i Polski, w tym 3-krotnie na Odrze Zachodniej, na wysokości pięknego miejsca, jakim są Wały Chrobrego, i były rozgrywane tam właśnie jednostki, jednak to było bardzo mocne założenia, żeby to wykonać, dlatego że trzeba by było na 3 dni zamknąć trasę dla dużych statków, jak również na lądzie tramwaje czy inne po prostu wynikające po prostu z przepisów na organizację takiego miejsca.
4: Czy zawodnik, który wychował się na wodach wokół Szczecina, uczy się pływać w trudniejszych warunkach niż ktoś trenujący na spokojnym jeziorze?
9: Zawodnik, który wychował się w klubie, a było ich u nas bardzo sporo, a szczególnie mile wspominam klasę JT250, gdzie klub posiadał 5 załóg młodzieży, tych młodocianych motorowodniaków, i byli wychowywani po prostu u nas, że później po skończeniu 16 lat zaczęli trenować w wyższych klasach, w tych szybkich, a tych klas jest jednak w sporcie motorowodnym dosyć dużo.
4: W nazwie macie zarówno motorowodniactwo, jak i narciarstwo wodne. Która część działalności jest dziś większa?
9: No oczywiście sport motorowodny, z tego względu, że tych zawodników na tą chwilę mamy około 20. Jest to można rekordowa ilość w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o narty wodne, bo tylko po prostu organizujemy szkolenia, kursy i wydajemy pozwolenia na licencję holowania narciarza i innych ośrodków wodnych. Z tego względu, że w Szczecinie nie byłoby miejsca na tą chwilę, gdyż jest duży klub narciarstwa wodnego z wynikami dobrymi, nazywa się Ski Line, i tutaj już po prostu nie wchodzimy w to, ale bardzo dużo mamy uprawiających narciarstwo wodne, to no oczywiście aktywnie, turystycznie, i wtedy ci kursanci wraz do nas przychodzą, żeby takie uprawnienia otrzymać.
4: Co poza sportem wyczynowym dzieje się w klubie?
9: No, sport wyczynowy to jest jedna działalność klubu, natomiast jesteśmy otwarci bardzo mocno na szkolenie młodzieży, natomiast również na działalność charytatywną, a szczególnie Dzień Dziecka czy inne sprawy jak bezpieczeństwo nad wodą. Zapraszamy dzieci, szczególnie polecamy to dzieciom z domów dziecka, szczególnie z terenu. Zaprzyjaźnione są to dzieci właśnie z domu z Łobrza, Pyrzyc, spod Nowego Kamienia Pomorskiego, no jak również po prostu i te, które dzieci są w tych środowiskowych świetlicach, również po prostu w Szczecinie. Jest to działalność oczywiście charytatywna, gdyż klub działa całkowicie w wolontariacie, nie mamy zatrudnionych w ogóle pracowników.
4: Prowadzicie również szkolenia motorowodne.
9: Szkolenia motorowodne, jest to ta pasja u nas. Mogę się pochwalić, że w szkoleniu motorowodnym jestem od 1970 roku i mamy, można chyba powiedzieć, że najbardziej wykształconych zawodowych wykładowców, którzy po prostu prowadzą te szkolenia, informując kursantów o niebezpieczeństwach, jak również tam, gdzie wolno pływać. Mogę powiedzieć, że przez środek Szczecina przebiega linia wód morskich w kierunku Świnoujścia i do Szczecina wód śródlądowych, gdzie te szkolenia po prostu są odbywane i są tak bardzo ważne. Przy szkoleniu pracuje u nas 6 osób. czyli wykładowcy, instruktorzy na wodzie, egzaminatorzy, no i sama po prostu administracja.
4: Czy szczecinianin, mieszkaniec Pomorza Zachodniego, może u Was zrobić patent sternika motorowodnego?
9: Tak, można zrobić każdy jeden sternik motorowodny, który ukończył 14 lat i jest pod opieką, szczególnie właśnie u nas, ci młodzieży, która chce poprowadzić samodzielnie motorówkę. Z tym, że od 14 do 16 lat są to ograniczone, jeśli chodzi o moc silnika, bo tylko mogą po prostu być do 60 kW, czyli 81 koni mechanicznych. Po skończeniu kalendarzowo 16 lat otrzymują już pełne pozwolenia na prowadzenie sprzętu motorowodnego do 12 metrów i, co tu jest bardzo ważne, bez ograniczenia mocy silnika.
4: Historię szczecińskiego klubu motorowodnego i narciarstwa wodnego Ślisk oraz jego działalność przybliżył nam komandor Stanisław Kołpaczyński. Zostajemy w kręgu lokalnej historii, ale zmieniamy nieco rejon miasta i charakter działalności. Przenosimy się na szczecińskie Prawobrzeże, gdzie od ponad 30 lat bije kulturalne serce tej części Szczecina. Mowa o Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która od 1994 roku organizuje warsztaty, koncerty i spotkania dla mieszkańców w każdym wieku. O tym, jak przez te trzy dekady zmieniała się okolica, z jakimi wyzwaniami mierzy się fundacja dzisiaj i co planuje na najbliższą przyszłość, rozmawiamy z Anną Imbiorowicz, prezeską fundacji.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
4: Jak już powiedziałam, Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże działa od 1994 roku. Czym dziś jest fundacja?
10: Dziś fundacja jest przede wszystkim lokalnym centrum życia społecznego. Zaczynaliśmy ponad 30 lat temu, kiedy powstawały i rozbudowywały się duże osiedla Prawobrzeża i bardzo brakowało tu miejsc kultury i integracji. Dzisiaj prowadzimy zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże, kluby seniora, Centrum Rozwoju Rodziny. Organizujemy warsztaty, wycieczki i duże wydarzenia plenerowe. Zakres działalności bardzo się zmienił, ale idea pozostała ta sama. Żeby Prawobrzeże nie było tylko miejscem, w którym się mieszka, ale też miejscem, w którym dobrze się żyje.
4: Czy łatwo dziś przekonać mieszkańców, żeby wyszli z domu i włączyli się w życie lokalnej społeczności?
10: Nie zawsze łatwo. Konkurujemy dzisiaj nie tylko z telewizją czy z internetem, ale też po prostu z tempem życia. Ludzie są często zmęczeni, mają za dużo obowiązków, ale widzimy też coś ciekawego. Jeżeli propozycja jest naprawdę dobra, atrakcyjna, blisko domu, to ludzie przychodzą, a jeśli poczują się dobrze, wracają. Najtrudniejsze z czasem to pierwsze wyjście z domu. Potem już często działa grupa, znajomości i zwykłe. Spotykamy się w czwartek, będziesz? I to jest właśnie siła lokalności.
4: Jaką rolę pełni Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże?
10: Zdecydowanie nie jest to szkoła dla emerytów. Myślę, że to jest sposób na pozostanie ciekawym świata. W naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku są wykłady, literatura, fotografia, kultura, języki, zajęcia artystyczne czy ruchowe. W ewidencji UTW mamy ponad 500 legitymacji, a około 200 osób aktywnie uczestniczy w różnych formach działalności.
4: Czy łatwiej jest przyciągnąć dzieci, dorosłych czy seniorów?
10: Zdecydowanie najłatwiej nam dziś budować stałą społeczność seniorów. To na pewno najbardziej aktywna i najliczniejsza obecnie grupa fundacji. Trudną grupą są dorośli w wieku zawodowym, bo i praca, i dzieci, i obowiązki powodują, że mają po prostu bardzo mało czasu.
4: Jakie zajęcia cieszą się dziś największym zainteresowaniem?
10: U seniorów prym wiodą wycieczki, ale też zainteresowaniem cieszą się zajęcia ruchowe, kulturalne i zajęcia, podczas których jest czas na rozmowę i wspólne działanie. Ale hitem są zdecydowanie wycieczki. Miejsca na nie rozchodzą się, powiedziałabym, jak świeże bułeczki, nieraz w ciągu kilku kwadransów. To dowodzi, że seniorzy są dzisiaj ciekawi świata, chcą poznawać nowe miejsca, zdobywać wiedzę o regionie.
4: Czy zdarza się, że jedno spotkanie przeradza się później w cały cykl?
10: Myślę, że dosyć często tak się dzieje. Dobrym przykładem jest Klub Dobrej Książki, ale też warsztaty rękodzielnicze czy artystyczne. Mamy też warsztaty malarskie, których historia w fundacji liczy już ponad 20 lat. A jeśli ludzie po zajęciach przychodzą do nas i pytają, a kiedy następne zajęcia? No to właściwie już wtedy mamy najlepszą możliwą ewaluację projektu.
4: Proszę opowiedzieć, jak wygląda taki zwykły dzień w klubie osiedlowym?
10: Powiedziałabym, że nie ma jednego zwykłego dnia. Rano może być na przykład gimnastyka i jednocześnie spotkanie seniorów, potem jakieś warsztaty, nauka języków, po południu dzieci albo zajęcia edukacyjne, wieczorem na przykład joga, a pomiędzy tym wszystkim dzieje się rzecz najważniejsza. Ludzie się spotykają i ze sobą rozmawiają.
4: Czy klub osiedlowy może być takim miejscem, gdzie sąsiad w końcu poznaje sąsiada?
10: Powiedziałabym, że kluby osiedlowe właściwie po to istnieją. Często ktoś przychodzi pierwszy raz na gimnastykę, a kilka miesięcy później jedzie z tą samą grupą na wycieczkę, jedzie do teatru i ma do kogo zadzwonić. Z zajęć po prostu rodzi się relacja.
4: Czy pandemia zmieniła podejście ludzi do takich miejsc, do spotkań twarzą w twarz?
10: Nie prowadziliśmy na ten temat badań, więc nie chciałabym tu tworzyć statystyk, ale z codziennej pracy widzimy, że wielką wartością jest dzisiaj zwyczajne bycie z drugą osobą. Szczególnie u seniorów kontakt społeczny nie jest dodatkiem do zajęć. Bardzo często jest, powiedziałabym, najważniejszą częścią tych zajęć.
4: O działalności na szczecińskim Prawobrzeżu opowiadała Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże. Już za chwilę skupimy się na tym, co przed nami. Powiemy o najbliższych, najciekawszych planach fundacji oraz o wydarzeniach, które niebawem zorganizują dla mieszkańców.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Wracamy do naszej rozmowy z szefową Fundacji Prawobrzeże Anną Imbiorowicz. Teraz jednak przejdziemy do tego, na co najbardziej czekają sami mieszkańcy. Co znajdziemy w kalendarzu planów fundacji? Jakie akcje i wydarzenia już lada moment ożywią lokalną społeczność? Posłuchajcie.
2: Co jest grane w Szczecinie?
10: Już w sobotę 12 września tradycyjnie organizujemy imprezę plenerową na osiedlu Bukowym pod tytułem Pożegnanie lata. Impreza odbędzie się przy budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na placu przy ulicy Seledynowej 109, tuż przy kortach tenisowych. To będzie taki rodzinny festyn, który jak co roku rozpoczynamy o godzinie 15, a kończymy o 21. Przewidujemy multum atrakcji dla dzieci oraz konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Gwiazdami wieczoru będą Ewa Sand, Paweł Gołecki z zespołem. Wystąpi przed mieszkańcami także lokalna kapela dębowa Dziecko naszej fundacji. Chcemy, żeby to było przede wszystkim prawdziwe osiedlowe święto i okazja do spotkania się dla całych rodzin. A patrząc trochę dalej w przyszłość, to chcielibyśmy rozwijać Centrum Rozwoju Rodziny, mocniej otwierać też fundację na młodsze pokolenia, a jednocześnie kontynuować bardzo rozbudowaną działalność dla seniorów. Zależy nam na dużej integracji pokoleń, na tym, żeby mieszkańcy coraz częściej nie tylko korzystali z naszej oferty, ale również sami ją współtworzyli. Czyli z jednej strony duże wydarzenia, które łączą całe osiedla, a z drugiej przed nami codzienna, systematyczna praca z mieszkańcami. I myślę, że właśnie te dwa kierunki chcielibyśmy dalej rozwijać. Chcemy też stworzyć fundacji stabilniejsze podstawy na kolejne lata. Tak, żebyśmy mogli myśleć strategicznie, a nie tylko od jednego projektu do następnego.
4: Czy Prawobrzeże potrzebuje nowych form aktywności lokalnej?
10: Myślę, że tak, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby bez końca wymyślać nowe zajęcia. Myślę, że coraz bardziej potrzebujemy miejsc, w których mieszkaniec jest po prostu nie tylko klientem, który kupuje godzinę zajęć i potem wychodzi do domu. Potrzebujemy wolontariatu, potrzebujemy grup sąsiedzkich. Myślę, że potrzebujemy projektów tworzonych przez samych mieszkańców, działań młodzieżowych, warsztatów rodzinnych. Chcielibyśmy coraz częściej pytać ludzi nie tylko na jakie zajęcia chcecie przyjść, ale chcielibyśmy pytać, co chcielibyście robić razem z nami.
4: Jakie tematy będą ważne w najbliższych latach? Samotność, zdrowie psychiczne, starzenie się społeczeństwa, integracja rodzin czy aktywność młodzieży?
10: Myślę, że właściwie wszystkie tematy, bo one bardzo ze sobą się łączą. Z jednej strony mamy starzejące się społeczeństwo i wszechobecny problem samotności. Z drugiej strony widzimy ogromną potrzebę wsparcia psychicznego dzieci, młodzieży i całych rodzin. Nasze Centrum Rozwoju Rodziny prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, rodzin, par i małżeństw, grupy dla rodziców i młodzieży i zainteresowanie tym wsparciem jest duże. A trzecim ważnym tematem jest młode pokolenie. Pytanie, jak wyciągnąć młodych ludzi z roli odbiorców i sprawić, by poczuli, że lokalna społeczność należy również do nich.
4: Czy fundacja chce mocniej działać w internecie, czy jednak jej siłą pozostanie spotkanie na żywo?
10: Internet jest nam oczywiście niezbędny do informacji, codziennego kontaktu, promocji, docierania do ludzi. Chcemy też rozwijać edukację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Bez wątpienia staje się to ważne dla dzieci, rodziców, ale dla seniorów także. Ale fundacja nie chciałaby przenosić życia społecznego do internetu. Naszą największą wartością pozostanie z pewnością spotkanie człowieka z człowiekiem. Internet może powiedzieć seniorowi, że jutro jest spotkanie klubu, ale na pewno nie usiądzie z nim przy kawie i właśnie tego nie chcemy zgubić.
4: Jak zachęcić młodych ludzi, żeby nie tylko korzystali z oferty, ale też współtworzyli fundację?
10: Myślę, że przede wszystkim trzeba przestać przygotowywać wszystko dla młodzieży, dawać im tylko gotowe propozycje i rozwiązania. Myślę, że trzeba zacząć część rzeczy przygotowywać po prostu z młodzieżą, angażować ich, dać im realny wpływ. Stwórzmy własny projekt, dać im kawałek przestrzeni, dać im możliwość zorganizowania wydarzenia, wolontariatu, czy na przykład poprowadzenia mediów społecznościowych. Jeśli młody człowiek dostanie gotowy program, może przyjść albo nie. A jeżeli powiemy, to też twoje miejsce, co chciałbyś tutaj zrobić? Wtedy, myślę, zaczyna się zupełnie inna relacja. I to chyba będzie jednym z najciekawszych wyzwań fundacji na najbliższe lata. Wychować nie tylko kolejnych uczestników, odbiorców, ale po prostu kolejnych ludzi, którzy będą chcieli tę lokalną społeczność tworzyć.
4: Czyli jaka ma być fundacja w przyszłości?
10: Powiedziałabym nowoczesna w sposobie działania, ale bardzo tradycyjna w jednej rzeczy. Fundacja nadal ma być miejscem, w którym człowiek spotyka człowieka. Technologia się zmienia, projekty się zmieniają, ale potrzeby prawdziwego spotkania nic nam nie zastąpi. Możemy organizować koncerty, wycieczki, setki zajęć, ale największym sukcesem jest dla mnie moment, kiedy ktoś przychodzi do nas sam, a po kilku miesiącach mówi: mam tu swoich ludzi.
4: Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, była dziś naszym gościem. A my pozostajemy w tematyce aktywnego spędzania czasu wolnego. Jeśli szukacie nowej pasji, idealnym pomysłem może być jagger. Co to za dyscyplina, jak wyglądają reguły tej widowiskowej gry i jak zacząć ćwiczyć? O tym opowie Jan Jędrzejewski, który od kilku lat prowadzi stowarzyszenie Jagger Szczecin.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
4: Co to jest jagger?
11: Jagger jest takim dość nietypowym w Polsce jeszcze nowym sportem, ale bardzo dynamicznie rozwijającym się. Jest to sport pochodzący z filmu z 1989 roku Salute to the Jagger. Ktoś ten film obejrzał i stwierdził, żeby sport, który w tym filmie jest przedstawiony, przenieść do rzeczywistego świata. A sam sport w takim najprostszym ujęciu jest to sport zespołowy, będący połączeniem rugby z szermierką i ze zbijakiem.
4: A jak wytłumaczyć tę grę komuś, kto pierwszy raz słyszy tę nazwę? Jakie są zasady? Co się dzieje?
11: Mamy dwie pięcioosobowe drużyny. Każda z tych drużyn ma swojego biegacza. Jego celem jest zdobywanie piłki i umieszczenie jej w bazie przeciwnika. I w ten sposób w jaggerze zdobywamy punkty. Pozostali gracze, tak zwani enforcerzy, są uzbrojeni w bezpieczną broń białą i ich celem poprzez trafianie przeciwników i wyłączanie ich w ten sposób z gry jest utorowanie biegaczowi miejsca, żeby mógł zdobyć punkt.
4: Tak jak gra komputerowa przeniesiona na boisko, tak?
11: Tak. Jagger bardzo przypomina dynamiki z gier komputerowych. W szczególności podobny jest do takich gier jak na przykład League of Legends.
4: A co mówią przechodnie, gdy widzą was na boisku? Pytają, co tu się dzieje?
11: Na początku z reguły przystają i przez chwilę obserwują, bo ta dynamika tak na pierwszy rzut oka też nie jest jakoś bardzo intuicyjnie zrozumiała, więc trzeba chwili obserwacji, zanim się zrozumie, co chodzi. Więc najpierw z reguły jest kilka minut oglądania i potem faktycznie podchodzą. I podchodzą po pierwsze zaciekawieni, żeby dopytać o zasady. Część osób chce zagrać, chce spróbować, więc też zawsze zapraszamy wszystkich chętnych, mają taką okazję. Często też pojawiają się pytania od rodziców, kiedy widzą tą grupę dorosłą grającą, czy jest też opcja, żeby dzieci również pograły. No i od września rozpoczynamy właśnie prowadzenie zajęć również dla dzieci. I tutaj będziemy mieli taką jeszcze ciekawszą niż sam Jagger formułę, bo chcemy oprócz tych elementów Jaggera, o których wspomniałem, wprowadzić również elementy związane z akrobatyką i zajęcia, które będziemy prowadzili, to młodzi ninja, właśnie Jagger z elementami akrobatyki. I co bardzo ważne, te zajęcia dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu będą bezpłatne, więc bez ponoszenia żadnych kosztów można zapisać swoje dziecko i tutaj zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół podstawowych. Mamy kilka różnych grup, różne dni tygodnia, różne godziny, więc na pewno każdy będzie w stanie dopasować coś dla siebie.
4: To pozostańmy jeszcze w tym temacie. Co oznacza nazwa Młodzi Ninja?
11: No tutaj chcieliśmy w taki jakiś najbardziej obrazowy, taki przemawiający do wyobraźni sposób zachęcić do sportu. W tym momencie mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o aktywność sportową i samą ilość tej aktywności sportowej młodych ludzi, ale również o jej jakość. Ostatnio mieliśmy takie bardzo duże badanie w AWF, w których wzięło udział ponad 100 tysięcy uczniów, więc naprawdę gigantyczna próba. No i okazało się, że większość uczniów szkół podstawowych nie ma prawidłowych funkcji motorycznych. Więc z jednej strony mamy gigantyczny, naprawdę gigantyczny problem, który również rozprzestrzenia się na inne zagadnienia, bo brak ruchu też bardzo mocno wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Więc i mamy w tym momencie też dość sporą niechęć do tradycyjnych sportów. Tak też można to zaobserwować, że ta oferta, która jest, a jest bardzo, bardzo szeroka, jeśli chodzi o różnego rodzaju zajęcia sportowe dla młodzieży, dla dzieci, nie do końca do nich trafia. Więc chcieliśmy tutaj uderzyć właśnie z tą nazwą Młodzi Ninja do takich trochę marzeń, trochę fantazji dziecięcych, bo myślę, że większość z nas, gdzieś tam będąc dzieckiem, sobie wyobrażała, czasami biegając po podwórku z patykiem, walkę z wyimaginowanymi przeciwnikami. I to była szalenie dobra zabawa. I tutaj też naszym celem jest właśnie to, poprzez przede wszystkim dobrą zabawę, radość, zachęcić dzieci do ruchu. Bo takie nasze są założenia, jeśli chodzi o aktywność sportową, że przede wszystkim to powinna być zabawa, to musi być fun, a dopiero potem wszystkie dodatkowe rzeczy, które ze sportem są związane, takie jak dyscyplina, jak rozwój, jak wyniki, ale przede wszystkim dobra zabawa.
4: Myśli pan, że Jagger oderwie dzieci od telefonów i ekranów?
11: Tak, już to możemy zaobserwować, bo prowadziliśmy też pewne zajęcia takie troszeczkę wstępne dla dzieci i tutaj ten odbiór jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. No i jednocześnie skoro wiemy, że działa na dzieci w jakiś sposób, to mamy mocne przekonanie, że przy takich regularnych, popołudniowych zajęciach, właśnie jakie teraz rozpoczynamy, dla wielu dzieci będzie to naprawdę wielka szansa, żeby pokochać sport i w ten świat aktywności fizycznej wejść z uśmiechem, z radością i pozostać w nim na dłużej. Też jeśli chodzi o zajęcia dla dorosłych, wielokrotnie już tutaj taki przypadek się u nas pojawia, że w jakiś sposób, często dość przypadkowy, trafia do nas osoba, która właściwie przez całe życie wcześniej sportu nie uprawiała, były jakieś lęki, były obawy, czy takie przekonanie, że sport nie jest dla mnie, bo ten sport, który dana osoba wcześniej próbowała, z czym się zetknęła, no niekoniecznie sprawiał przyjemność. A tutaj z nami wiele osób naprawdę odkryło radość do sportu właśnie poprzez Jagera i w ten sport naprawdę mocno się wkręciła i też często rozszerza się to na inne dyscypliny, bo oprócz tego, że trenujemy Jagera, i tu jest taka otwarta formuła, że do tego Jagera zapraszamy wszystkich chętnych, kto tylko ma ochotę, to te osoby, które już trenują z nami Jagera, też zapraszamy do innych treningów, organizujemy treningi biegowe, treningi kalisteniczne. Trenujemy również na siłowni, więc jest to naprawdę sport, który sprawia, że ludzie naprawdę mocno mogą zmienić swoje życie.
4: Jan Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Jager Szczecin zabrał nas w krótką podróż do świata ninja i Jagera. A pod tą egzotyczną nazwą kryje się tak naprawdę powrót do korzeni, do prostej podwórkowej radości zbiegania, taktyki i gry zespołowej. Bo żeby aktywnie spędzić czas, wystarczy dobra paczka ludzi, otwarta głowa i chęć spróbowania czegoś nowego.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

poczuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to słychać.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.